Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Melo Radio Inowrocław.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Reklama.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem. Nie? No to no ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony, nie? Skoro tak naprawdę te przedsiębiorstwa zatrudniające wysoko wykwalifikowanych inżynierów, albo powiem inaczej, po prostu inżynierów wyspecjalizowanych, no tych przedsiębiorców też mamy tutaj na dobrą sprawę kilkoro, nie będę ich wymieniał z nazwy, żeby nikogo nie reklamować, ale wiemy nawet o kim myślimy, nie? Więc najprawdopodobniej.
4: Bo wiemy, tego, o co chodzi.
3: Dokładnie, bo tego przemysłu też tutaj nie ma dużo. A pewnie z drugiej strony, bo też rozmawiam z przedsiębiorcami, ci przedsiębiorcy powiedzą, że oni nie mają ludzi, nie mają wykwalifikowanych kadr, które chcieliby tutaj zatrudnić i pewnie nie jeden przedsiębiorców, czy z osób współzarządzających przedsiębiorstwami istniejącymi czy funkcjonującymi w południowej części naszego miasta, powiedzieliby: dajcie mi inżyniera, chemika, nie wiem, analityka, kogo tam jeszcze, no bo miałbym do niego pracę, ale tych ludzi już nie ma, bo oni wyjechali po prostu. Nie? Więc to jest ten problem, no ta perspektywa niestety nie wygląda na dzień dzisiejszy optymistycznie.
4: Wracając, panie doktorze, do edukacji samego miasta, jest pan członkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
3: W zarządzie jestem, tak.
4: Co może być wykorzystane z ich praktyk, żeby jeszcze bardziej wzmocnić u nas tutaj w regionie w Inowrocławiu?
3: Potencjał
4: edukacyjny.
3: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to jest taka instytucja, która podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i ona pełni w Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, i Europejskiego Korpusu Solidarności. Czyli de facto jest to instytucja podległa Ministerstwu Edukacji, która zarządza programem Erasmus, czyli wymianami międzynarodowymi po prostu. W Inowrocławiu akurat, i to tak tutaj wiele się pojawiło takich wątków pesymistycznych trochę, ale akurat z perspektywy edukacyjnej ja bym powiedział, że mamy tutaj dużo także pozytywnych sygnałów, ponieważ akurat instytucji, w której pracuję, za pośrednictwem tej instytucji, w której pracuję, przynajmniej kilka szkół w Inowrocławiu realizuje projekty Erasmus+. Między innymi zresztą Kasprowicz, w którym pracowałem jeszcze jak pracowałem, wnioskował o takie środki. Konopa realizuje takie projekty. Mamy jeszcze kilka szkół podstawowych, które robiły lub teraz to robią, więc tutaj tak naprawdę nasze szkoły znają know-how, mają to know-how, nasze szkoły umieją wnioskować, pisać dobre wnioski o projekty Erasmus+, nauczyciele i uczniowie szkół Inowrocławia rzeczywiście wyjeżdżają za granicę i uczą się, szkolą się za granicą, więc pod tym względem naprawdę jest całkiem nieźle. Nie twierdzę, że nie mogło być jeszcze lepiej, no bo oczywiście byśmy chcieli, żeby każda inowrocławska szkoła czy szkoła powiatu inowrocławskiego uczestniczyła w projektach umiędzynarodowienia, bo to daje każdemu namacalny zysk, i nauczycielowi, i uczniowi. Do tego jak najbardziej zachęcam. Ja bym zachęcał po prostu, żeby uczyć się ze swoich doświadczeń. Czyli te szkoły, które w Inowrocławiu, w powiecie inowrocławskim już funkcjonują, mają doświadczenie w programach Erasmus+, czy w pozyskiwaniu środków chociażby z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Takie szkoły też w Inowrocławiu są. Żeby te szkoły po prostu chciały dzielić się swoim doświadczeniem, a te, które jeszcze tego nie robiły, żeby chciały się od nich uczyć. Czyli nie konkurencja, tylko wymiana doświadczeń, upowszechnianie praktyk, pokazywanie innym, jak my to robimy i jak wy też możecie to robić, bo to jest naprawdę zysk dla każdego.
4: A propos nauki, panie doktorze, czego nauczył się pan personalnie od uczniów, których pan wychował, można powiedzieć, w Pesprowiczu?
3: Cały czas się uczyłem, panie redaktorze, tego zrozumienia współczesnej rzeczywistości, bo mam świadomość, zawsze miałem świadomość tego, że jako belfer w szkole można bardzo łatwo, mówiąc kolokwialnie, się odkleić. Być sobie w swojej belferskiej bańce tego, jak to jest źle, jaki ten świat jest zły, młodzież coraz gorsza i nie chcą się uczyć, lektur nie czytają. I można bardzo łatwo zamknąć się w takiej narzekająco zrzędzącej bańce, a według mnie nie ma to kompletnie żadnego sensu. Jest to antyskuteczne w realizacji tego, co szkoła ma robić. Więc ja zawsze starałem się mieć z młodzieżą dobry kontakt, żeby oni byli dla mnie pewnym takim oknem na świat, pokazywali mi, że oni widzą ten świat inaczej. Dla mnie może to być czasami dziwne, zaskakujące, ale dzięki temu, wydaje mi się, miałem zawsze kontakt z tą otaczającą rzeczywistością. Zresztą ja się posługuję oczywiście narzędziami cyfrowymi, tak, mam smartfona przy sobie, używam go, korzystam z niego, ale niewątpliwie dzięki kontaktowi z młodymi ludźmi uczyłem się używania pewnych narzędzi cyfrowych, o których może nie miałem pojęcia wcześniej. I to też czasami młodzież mi pokazywała. Czasami jechałem z uczniami na olimpiadę, oni mówią, a profesor tego nie umie, nie, a to się łatwo robi. Tu jest taka apka, wystarczy to i to i tutaj sobie, robimy zdjęcie, widać pana z przodu, mnie widać z tyłu, coś. Więc po prostu traktowałem młodych ludzi jako takie okno na świat. A oprócz tego wszystkiego, przecież to oni za chwilę będą decydować o naszym świecie. Nie można się odklejać od ich sposobu rozumienia tej rzeczywistości. Więc coś chciałem im pokazać, jak świat widzę ja i ludzie mojego pokolenia. Od nich czerpałem to, jak świat widzą oni, i musimy z tego zrobić jakąś syntezę, żeby harmonijnie funkcjonować w tym świecie.
4: Tak, różnica pokolenia.

0: czasu, żeby coś się zmieniło radykalnie.
1: Powiedzmy 2040.
0: W 2040 tak, już można sobie wyobrazić jakąś taką realną zmianę. 2030 jeszcze może nie do końca, bo to rzeczywiście jest krótka perspektywa czasowa. Duże projekty realizuje się zawsze w perspektywie wieloletniej. Ja bym chciał, żeby rzeczywiście o Inowrocławiu myśleć w perspektywie długoletniej. Natomiast jak miałbym powiedzieć o roku 2030, to chciałbym, żeby po prostu namacalnie mieszkaniec Inowrocławia czuł, że pod jakimś względem żyje mu się w tym mieście lepiej. Pod jakimś względem. Nie da się zmienić wszystkiego od razu. Zmiany można robić punktowo i ja bym oczekiwał i pewnie namawiał do rządzących lokalnie, żeby rzeczywiście robili te zmiany punktowo, ale żeby oczywiście one były pewną jakąś częścią strategii. Czyli najpierw trzeba zrobić strategię, a później punktowo wybierać te miejsca, gdzie możemy ludziom poprawić życie i gdzie ludzie rzeczywiście odczują, że ta zmiana się dokonuje. Ja na przykład, niezależnie od wątpliwości, jakie się w przestrzeni medialnej i naszej lokalnej politycznej pojawiły, to kiedy władze naszego miasta wprowadziły bezpłatne przejazdy dla Inowrocławian, to ja niezależnie od tego, jakie są tego koszty, jakie były spory wokół tego, że to też jest sprawa taka niejednoznaczna. Jedni są za, inni są przeciw. Abstrahuję od tego. Tak, ale punktowo jest to jakiś pomysł. I ja uważam, że taki punkt jak właśnie bezpłatna komunikacja, zresztą kibicuję miastom, miejscowościom i samorządom terytorialnym, które podejmują to działania i decydują się na taki krok. Więc jest to
1: prowadziło.
0: Tak, więc jest to jakiś punkt, ale niech ten punkt się składa na całość, nie? I za 5 lat, jeśli za 5 lat zobaczymy kilka punktów, w których zmieniła się jakość naszego życia in plus, i może dzięki temu niektórzy sobie pomyślą, tutaj rzeczywiście w Inowrocławiu jest kilka takich rzeczy, które sprawiają, że wolę tu mieszkać. I na przykład, póki nie ma tutaj jeszcze atrakcyjnych miejsc pracy, to będę dojeżdżał do pracy do Bydgoszczy albo do Torunia, ale będę mieszkał tutaj, bo tu mam bezpłatny transport. Mieszkanie sobie zorganizowałem w TBS-ie, bo tu na przykład jest dużo TBS-ów. Nie ma ich, ale
1: załóżmy,
0: tak. I jak będzie kilka takich punktów, to ludzie będą chcieli tu zostać. Nie? Jak wywalczymy budowę piętnastki, bo przebudowę drogi krajowej numer 15 lub drogi krajowej numer 25, staną się dwupasmowe z mini obwodniczkami wokół dużych wsi, to może dzięki temu nawet dojedziemy do Bydgoszczy w 35 minut, a nie w godzinę. Nie? Czy do Torunia w pół godzinki, a nie w 45 minut. Nie? To też sprawi, że ludzie chętniej podejmą decyzję, mieszkam w Inowrocławiu, chociaż do pracy jeżdżę do Torunia. No, oczywiście są sprawy dużo bardziej skomplikowane, ale wpływające namacalnie na nasze odczuwanie jakości życia i tutaj chociażby właśnie transport, jakość dróg, połączenia, komunikacja, zbiorowa komunikacja publiczna. Nie? Też w interesie Inowrocławian jest to, żeby do Torunia czy do Bydgoszczy jeździło dużo pociągów regionalnych. Nie? Niekoniecznie tylko pośpieszne, ale dużo pociągów regionalnych, bo z Inowrocławia wtedy i do Gniewkowa dojedziemy, i do Janikowa dojedziemy. I jeśli te pociągi będą jeździły częściej, będą jeździły szybko, to też przełoży się to na taką odczuwalną jakość życia mieszkańca. Więc punktowo, jeśli za 5 lat ocenimy, że w iluś punktach się poprawiło, to już jest fajnie i już wykonujemy kilka kroków w drodze do realizacji tej naszej dużej strategii rozwoju miasta.
1: O tych punktowych zmianach przypomniała mi się anegdota i powiedzonko mojego promotora. Im więcej obejmujesz, tym słabiej ściskasz.
0: Tak, to prawda. No, nie da się zmienić wszystkego od razu. Nie? To oczywiście zawsze politycy, no bo od tego są wybory, od tego są kampanie wyborcze. Politycy zawsze obiecują bardzo dużo różnych zmian. Mają zawsze mnóstwo propozycji.
1: Niezależnie od opcji.
0: Niezależnie od opcji, oczywiście. I oczywiście my jako obywatele, tak tutaj mówiąc rzeczywiście z perspektywy po prostu obywatela, no powinniśmy ich rozliczać, to jest oczywiste. I

0: rozliczać właśnie z tych obietnic. No ale sami też powinniśmy mieć świadomość tego, że no, nie od razu Kraków zbudowano i również zmiany, nawet w niewielkim mieście, one się dokonują stopniowo. Nie zapominajmy o tym, że budżety samorządów no, nie pękają w szwach, że samorządy raczej mają problemy z deficytem, a nie z nadmiarem pieniędzy. Duża część wydatków samorządów to są tak zwane no, wydatki sztywne. No, nie da się ich przesunąć na jakąś inwestycję. Często po prostu samorządom, a szczególnie tym małym, brakuje pieniędzy na inwestycje. Muszą szukać tych pieniędzy na zewnątrz. Więc też oczywiście, jeśli mamy zaradnych włodarzy, sprawnych włodarzy, którzy potrafią pozyskiwać zewnętrzne środki, no to pewnie będzie więcej pieniędzy na inwestycje. Jak tych pieniędzy jest mniej, no to i realizacja wielkich strategii nie będzie taka skuteczna. Nie? Więc jest naprawdę wiele naczyń z sobą powiązanych. Wymaga to bardzo dużo pracy, a ze strony nas, obywateli, dużo cierpliwości także. No, ale przede wszystkim musi być strategia i strategia musi to wszystko obejmować. A od strategii też trzeba oczekiwać, żeby strategia łączyła wszystkich. Czyli strategii się nie pisze tylko dla określonego prezydenta, wójta, burmistrza. Strategia się pisze dla wszystkich i te strategie realizujemy wszyscy. Nawet jak się zmienia władza, to następna władza realizuje tę samą strategię. Tego myślę wszyscy powinniśmy oczekiwać od naszych włodarzy, czy jesteśmy z Inowrocławia, czy jesteśmy gdzieś tam z Pakości, Janikowa, czy z Rojewa.
1: Panie doktorze, tytułem końca już te ostatnie pytanie. Czego panu życzyć? Standardowe pytanie do naszych gości.
0: Ja myślę, że przede wszystkim, żeby było dużo słońca w ten weekend.
1: No jeśli piękno.
0: Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Niech tak tylko będzie do wtorku, bo rzeczywiście zamierzam przez te najbliższe kilka dni tylko spacerować.
1: I tym zdrowym, meteorologicznym akcentem zakończył naszą rozmowę, a moim gościem był dr Sławomir Zeleń. Dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
4: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnorowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas, taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniach z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
5: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
4: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Ja uważam, że bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
5: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
4: Sufit.
5: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale. Wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
4: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji sesji, no, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, która dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no takie mamy plany, mam bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi, wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi działami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
7: Dzień dobry, witam.
6: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie. W Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
7: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów. Jeszcze czekamy, to ja mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły, wprowadzamy innowację pedagogiczną polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowywani do wykonywania mobilnych zawodów, czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu. I to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
6: Także, duża innowacja.
7: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
6: No widzę cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych w salach Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
7: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów wyposażone w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa. Także uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli. Także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie. I sądzę, że to bardziej będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu. Także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
6: A tobie, jak pani, jako pani dyrektora, czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no, króluje w tej szkole?
7: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły. Właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu to potrafimy się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w jego rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Tak jest moje zdanie. Najważniejszy jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
6: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie tej szkole są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
7: Nie tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego obywatela, kompas, to jest projekt ministerialny, drugi też projekt jest profesjonalna szkoła roku, no czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa, ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku kompasu młodego obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na i to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia. Co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzime rasy, rodzime produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
6: To na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
7: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
6: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no na tle innych mamy licea, technika, też szkoły zawodowe?
7: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzące, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra. A co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona. I to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak każdy się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
6: A które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
7: Patrząc Pana Boże, to no, na pewno fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik, stolarz, sprzedawca. Tak mówię, tak w kolejności tutaj, jakie jest i to co roku się powtarza. Co roku się powtarza, ale teraz są, jak mamy już te nowoczesne pracownie, może więcej elektryków będzie, bo to było zawsze najmniejszy nabór był na kierunki właśnie elektryczne. Sądzę, że teraz, jak mamy tą nowoczesną pracownię, to się przełoży na lepszy nabór.
6: No to co chwila widzimy tutaj, cały czas do przodu mkniemy.
7: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każda na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował, tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na to na koniec, może nie na koniec, ale...
6: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
7: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robi dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje otoczenia.
6: A ile czasu pani zajęło pisanie tego?
7: Ja wiem, gdzieś około miesiąca.
6: Ile stron?
7: Niewiele, tam 50 stron, to jest tam niewiele, ale to nie chodzi o ile stron, chodzi o takie podzielenie się swoimi takimi przemyśleniami. No i tak postanowiłam i tak zrobiłam.
6: A co pani okiem pedagoga, ile pani już lat jest w branży, że tak powiem?
7: No prawie tyle, ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
6: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co pani zaskoczyło? Ile tu pani już jest w tej placówce w Akademii Szkolnictwa?
7: No to już jesteśmy 13 rok.
6: W tym miejscu?
7: Tak. Czy zaskoczyło? No do tej chwili coś zaskakuje. Tak, tytuł tej publikacji. Każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. I musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają. To musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać. To byłabym chora chyba. Musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
6: Czyli mamy podobne charaktery. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
7: Tak, dokładnie.
6: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki filmik, 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może dwie, trzy odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
7: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz, po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mam ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy. I też szukam w tych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
6: Czyli można powiedzieć w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
7: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
6: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
7: Jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. I to jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdzą nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
6: A z kim Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie? Z jakimi firmami, pracowniami?
7: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy właśnie, którzy nasi uczniowie mają, odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, tak jak Barbara Loik, czy firma Imago, czy Autostyl tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
6: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
7: Zdarza się.
6: Bardzo dobrze. Też ta, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
7: Póki co sobie radzę.
6: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
7: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie. Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych Torpu, fabryki bombek.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradio Inowrocław.
7: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
6: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
7: Zdarza się.
6: Bardzo dobrze. Też ta, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
7: Póki co sobie radzę.
6: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
7: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie. Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych Torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło dokładnie dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat. Stąd też pomysł był na to, żeby to uwiecznić taką, że zresztą to w tym filmie słychać, że właśnie takie smętne wypowiedzi. No teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie. I mam nadzieję, że tak będzie.
6: A stary budynek, gdzie się mieścił?
7: Tutaj, gdzie jest szkoła.
6: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
7: Tak, zobacz, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń. i to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
6: Ja to musimy obejrzeć, no.
7: No nie ma innego wyjścia.
6: A ja bukietu nie wziąłem na tę rocznicę i co teraz?
7: Nie, to jest błąd.
6: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległość.
7: Przynajmniej to.
6: Dwa kupię teraz.
7: No, przynajmniej.
6: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
7: No, na pewno będziemy mocno coś inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości. Chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że rzeczywiście się wszystko uda.
6: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku i na co?
7: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą uwagę przywiązujemy do jakości produktów. Tak jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień mają do czynienia.
6: A jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
7: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, no to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
6: Ale tutaj też integruje się ta szkoła, no.
7: No przede wszystkim, no integracja, klimat szkoły poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
6: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona wam daje większe pole do popisu? No bo to jest szkoła, która, można powiedzieć, no w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
7: No każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. I w tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
6: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
7: No nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta zgoda dla szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak to nie mogą przystąpić do matury. To jest taka szansa rozwoju. Nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
6: A ile teraz macie uczniów?
7: 330.
6: No to troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach.
7: No tak, wszyscy w zawodach, tu tam ktoś siedzą zawodów i w tych zawodach kształcimy. No zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. No zobaczymy, bo to jest, po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam to za zdania.
6: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
7: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie ogólne porzekadło, ty idziesz do zawodówki w rodzinie szkoła i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi. Sam fakt, jak przychodzą chętnie na festiwal zawodowy, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
6: No, widzimy po salach, że jest nowocześnie.
7: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość. Tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
6: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
7: Nie, to jest akurat tak mniej więcej porówno. No na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mamy też dziewczyny. w zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawca za pół na pół jest, ale już nie ma, czy to jest typowo męski zawód, czy nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to połudanczki, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
6: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
7: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów, kontakt z klientem jest priorytetem. Bo chcąc zrobić klienta, musimy to nauczyć właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo powszechne, wszędzie to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy chciały nasze tutaj nauczanie kierować.
6: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, no bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
7: Największy cykliczny to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza 13 w tym roku, gdzie będą właśnie prezentowane różne zawody, rozmowa z uczniami klas ósmych i też uczniami między sobą uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie, takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. Bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania nawet z edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodę projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty. Bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczenie.
6: To widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
7: W szkole nie ma samodzielnego działania.
6: No i bardzo dobrze.
7: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko kadrze się integruje w miarę swojej możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
6: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi, zajęcia, jak to wygląda?
7: No to ja w każdej szkole.
6: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
7: Nie, to jest łączenie teorii z praktyką, także to idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, także nie ma, że to jest sam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotnym najmniej na to. I są te praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie do tego. Jest tydzień nauki, tydzień praktyki, tak naprzemiennie, także mają równolegle nauczanie i praktyczna nauka zawodu.
6: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
7: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na co roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
6: Może nawet już nas nie być. Tutaj jest, można powiedzieć, dynamicznej sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie dobrze.
7: Nie gniewy, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodzimy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formy kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
6: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat? Jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz.
7: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni z wyjścia na boisko to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie to, co mi się tu najbardziej podoba.
6: A to się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś
7: pani? No, Festiwal Zawodu to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając oczywiście nawet do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
6: Co powiedziałaby Pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
7: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są też po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
6: Panie dyrektor, tytułem końca, czego Pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
7: Na pewno zdrowie i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
6: Dziękuję Pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
7: Poczekamy, jakie będą wyniki konkursów, bo to jest ważne. Niby kwiecień się kończy, jeszcze nie mam, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
6: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była pani dyrektor tej placówki, pani Halina Peta. Dziękuję pani dyrektor.
7: Dziękuję również i zapraszam.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na Julia. Bydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
3: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie dyrektorze, co kilka miesięcy te nasze spotkania wypadają, takie podsumowanie małe robimy, czyli wiosna, piękne dni, wreszcie ciepło, wracamy do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie dokładnie trafiły do szpitala w Inowrocławiu i jaka jest ich łączna wartość?
3: Tak, na chwilę obecną realizujemy takie główne to trzy projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy to jest modernizacja pierwszego oddziału chorób wewnętrznych w celu m.in. utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego i ta inwestycja w chwili obecnej już dobiega końca. Po modernizacji zostanie uruchomiony pierwszy oddział chorób wewnętrznych w swojej starej lokalizacji, czyli na czwartym piętrze pawilonu łóżkowego. Z ZOL-em trwają już ostatnie prace polegające m.in. na wyposażeniu tego oddziału. I jest to inwestycja, która jest z Krajowego Planu Odbudowy na środki finansowe ponad 5,5 miliona. Łączna wartość inwestycji to jest 7 milionów. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja już dobiega końca. Druga inwestycja, większa, dotyczy oddziału kardiologicznego i w ramach tego, oprócz modernizacji oddziału kardiologicznego, jest także wymiana angiografów pracowni hemodynamiki, czyli sprzętu, który jest wykorzystywany do diagnostyki i do leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca, głównie zawału mięsia sercowego. I także jest planowane utworzenie nowej pracowni, czyli pracowni elektrofizjologii, czyli inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, czyli popularnej ablacji. I ta inwestycja jest w toku. Cały koszt inwestycji to jest 22 miliony blisko, z czego środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 20 milionów. I trzecia inwestycja to jest inwestycja w szeroko pojętą informatyzację i cyberbezpieczeństwo, ale także wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w naszym szpitalu i ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Wyłoniliśmy część oferentów, część jesteśmy zobligowani do powtórzenia tego postępowania w ramach zamówień publicznych, ale myślę, że tutaj czas tej realizacji, który jest przewidziany wstępnie, czyli do końca czerwca, jak najbardziej tutaj myślę, że ta inwestycja zostanie w tym czasie zrealizowana.
2: A które z tych planów inwestycji są kluczowe dla naszego szpitala na ten 2026 rok, które tak muszą być po prostu priorytetowo skończone?
3: Tak na dobrą sprawę wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą być wydatkowane do końca czerwca, bo takie jest założenie Krajowego Planu Odbudowy tych środków. Wobec powyższego dokładamy wszelkich starań, żeby te inwestycje tutaj pokończyć. Tak? A jeśli chodzi o kluczowe inwestycje, to myślę, że zarówno ten obszar cyberbezpieczeństwa, jakże ważny informatyzacji, tutaj te inwestycje to jest ponad 9 milionów, przysłużą się sprawniejszej obsłudze pacjentów w naszym szpitalu, ale część tych rozwiązań, jak chociażby systemy teleinformatyczne oparte na sztucznej inteligencji, czy to w zakładzie patomorfologii do obiegu badań histopatologicznych i ich oceny, ale także systemy do oceny badań radiologicznych poprawią jakość tej obsługi pacjenta i zwiększą oczywiście nasze bezpieczeństwo informatyczne, jakże ważne w obliczu tego, co się dzieje chociażby za wschodnią granicą, ale to także inwestycje typowo w poprawę świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenie nowych świadczeń zdrowotnych, takich jak z zakresu opieki długoterminowej, czyli utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale także i ten obszar kardiologiczny, jakże ważny, wprowadzenie nowego zakresu świadczeń, zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Coraz więcej pacjentów cierpi chociażby z powodu migotania przedsionków, a teraz to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia tych zaburzeń rytmu serca, więc uważam, że będzie to kolejny krok milowy w zwiększenie przede wszystkim jakości udzielanych świadczeń, ale też w bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców.
2: W wielu przypadkach środki z Krajowego Planu Odbudowy stanowią lwią część tych inwestycji. Czy bez nich faktycznie te inwestycje nie doszły do skutku?
3: Tak.
2: Czy byłyby opóźnione w wielu przypadkach?
3: To znaczy, my już staraliśmy się chociażby ze wcześniejszych projektów, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, pozyskać środki chociażby na wymianę tego angiografu hemodynamicznego w pracowni hemodynamiki, ze względu na to, że posiadamy sprzęt z 2013 roku. Już myśleliśmy o tym, żeby ten sprzęt wymienić. Niemniej jednak nie udało nam się tych środków pozyskać, chociażby z Polkardu. Wobec powyższego, tak, te środki przeznaczone na inwestycje, na sprzęt medyczny, jak najbardziej służą tutaj naszemu szpitalowi, no i przede wszystkim będą służyć naszym pacjentom, bo to jest najważniejsze.
2: Wracamy do oddziału kardiologii, który będzie zamknięty do końca czerwca. Czy słyszy Pan głosy mieszkańców, no, którzy nie są przychylnie nastawieni do tej decyzji?
3: Tak, ze względu na to, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ze względu na to, że ten oddział wymaga praktycznie całej modernizacji, żeby utworzyć tą nową pracownię. Ona jest tworzona w chwili obecnej w tym odcinku A oddziału kardiologicznego. Z kolei na odcinku B jest modernizacja, stawianie tego nowego angiografu hemodynamicznego, dlatego też zmuszeni byliśmy do podjęcia tego typu decyzji, żeby czasowo zawiesić funkcjonowanie tego oddziału. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że zabezpieczyliśmy opiekę kardiologiczną nad naszymi pacjentami ze względu na to, że w pierwszym oddziale chorób wewnętrznych wyłoniliśmy łóżka dedykowane pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie pacjenci mogą być leczeni za

0: innymi szpitalami, a myślę tutaj o Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz nr 2 imienia Jana Biziela w Bydgoszczy. Celem możliwości przekazywania pacjentów wymagających pilnej interwencji na naczyniach wieńcowych, czy pilnego wszczepienia kardiostymulatora, czy kardiowertera defibrylatora na ten zakres usług. Wobec powyższego my też po konsultacji tutaj naszych pacjentów przekazujemy do szpitala, właśnie do tych szpitali celem tychże świadczeń, więc pomimo zawieszenia to te świadczenia tutaj zabezpieczyliśmy dla naszych mieszkańców, wiedząc jak ważne schorzenia serca i naczyń są istotne, tak, i jak istotne są też, jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, więc odpowiedzialnie podchodząc do tej kwestii, tak jak powiedziałem, te świadczenia zostały tutaj zabezpieczone dla naszych pacjentów i to jest sytuacja przejściowa, tak, żeby przeprowadzić w pełni tą inwestycję i tą modernizację, więc myślę, że ten czas poświęcony na tą modernizację będzie w pełni wkrótce zrekompensowany chociażby tym, jak będzie wyglądać oddział kardiologii i tym rozszerzonym wachlarzem świadczeń, które będzie wkrótce udzielał.
1: Panie dyrektorze, mówimy o tych inwestycjach, o zmianach, kilkanaście miesięcy będą one trwały. Kiedy realnie mieszkańcy Inowrocławia, no oczywiście kuracjusze, którzy są w naszym mieście, odczują efekty tych zmian? Że przyjdą do naszego szpitala, powiedzą, jest lepiej, bo w naszych artykułach, pod naszymi artykułami, no są opinie bardzo mieszane, ale z nastawieniem na te negatywne po szpitalu.
0: To znaczy, ta poprawa jakości będzie już odczuwalna po 30 czerwca, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji. De facto, Szanowni Państwo, my dokładamy starań, żeby stale podnosić jakość naszych usług i żeby podnosić satysfakcję tutaj ze strony pacjentów. Oczywiście dochodzą do nas te głosy negatywne. Głównie są to głosy, które dotyczą obsługi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to jest największy problem systemowy, ale prawdę mówiąc, przyglądając się też tej skali ilości zgłoszeń, które Państwo do nas tutaj kierujecie, nie odbiega to jakoś w szczególny sposób na tle innych szpitali. Tak? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest tego typu, że większość niezadowolenia wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszego czynnika to zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale to wynika przede wszystkim z ilości pacjentów, które trafiają chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego i tutaj warto podkreślić, że jesteśmy trzecim SOR-em w województwie kujawsko-pomorskim tuż po klinikach medycyny ratunkowej, która przyjmuje największą ilość pacjentów ze względu na to, że tak duża liczba pacjentów się do nas zgłasza. Zgłaszają się pacjenci nie tylko z obszaru powiatu inowrocławskiego, ale z ościennych powiatów radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, a teraz coraz więcej z województwa wielkopolskiego czy z Mazowsza, którzy trafiają do nas ze względu na to, że tam jest jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wobec powyższego ta ilość przekłada się wprost na czas oczekiwania. Tak? Kolejna rzecz, też bardzo dużo pacjentów do nas trafia na szpitalny oddział ratunkowy, a mogłaby być diagnozowana w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale z uwagi na chociażby trudności w dostaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza POZ-u, ale także z wydłużonych kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to ci pacjenci decydują się także na zgłoszenie do szpitalnego oddziału ratunkowego, co wydłuża czas obsługi wszystkich pacjentów. Tak? Więc ten problem jak gdyby tutaj pozostaje. A druga rzecz, też bardzo dużo skarg wynika z samego podejścia do pacjenta. Tak? Ja myślę, że to jest też troszeczkę kwestia osobowościowa i indywidualna. Tak? Pomimo tego, że staramy się nasz personel uczyć, szkolić z tej obsługi, właściwej obsługi pacjenta, bo to pacjent w w końcu, który trafia jest do nas, jest, powinien być najważniejszy.

0: najstraszniejszy, no to niestety no nie jesteśmy w stanie w pełni wszystkich, całego personelu według tego wzorca, bym powiedział, przeszkodzić, bo to też wynika z indywidualnych cech chociażby charakteru. Niemniej jednak chciałbym Państwa też zapewnić tutaj, że wkrótce podejmiemy szereg szkoleń dedykowanych dla kadry Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z takiego podejścia do pacjentów, z empatii, także i z wypalenia zawodowego, bo też w dużej mierze to też z tego wynika, żeby poprawić te funkcjonowanie. No i też oczywiście podjąłem decyzję o wdrożeniu nowych zasad organizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. One będą wdrażane w miesiącu maju i w czerwcu. Także zmieni się szef Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od czerwca, którego zadaniem też będzie usprawnić tą obsługę pacjentów. Więc mam nadzieję, że to wprost przedłoży się na ocenę ze strony mieszkańców tutaj, bo głos Państwa, które do nas dociera różnymi kanałami, jest bardzo cenny i bardzo ważny, tak, żeby stale tą sytuację poprawiać. Wiem, że ona nie jest idealna i pewnie idealna nigdy nie będzie, ale zawsze możemy sprawić, żeby ta obsługa była na pewno lepsza, rzetelniejsza.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Bartoszem Myśliwcem o nowościach w funkcjonowaniu Inowrocławskiego Szpitala. Było dużo o zmianach, modernizacjach i dofinansowaniach. Co jeszcze się zmieni? Posłuchajcie sami.
0: W krótszym czasie, tak, wobec powyższego będą też wprowadzone mechanizmy chociażby retriażu, polegającym na tym, że jeśli pacjent będzie zbyt długo oczekiwał na świadczenie zdrowotne, to personel, który wykonywał tą pierwszą czynności, czyli mierzył parametry, będzie prosił Państwa o ponowne udanie się w celu chociażby zmierzenia tych parametrów, ale też jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi lekarzowi, który zaopatruje pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, że ten pacjent czeka już określony czas i żeby tego pacjenta już tutaj rzeczywiście przyjąć, tak? Wobec powyższego mam nadzieję, że to też wpłynie na poprawę oceny z Państwa, tak? Ale tak jak powiedziałem, głos Państwa jest ważny i wszystko to, co Państwo kierujecie, najczęściej kierujecie w różnego typu portalach, mediach społecznościowych, więc dociera to do mnie jako do dyrektora z drugiej ręki, bym powiedział. Niemniej jednak zapewniam Państwa, że biorę to pod uwagę i staram się tak kierować podmiotem, czy tak zmieniać jego funkcjonowanie, żeby było przede wszystkim dla Państwa z korzyścią. Staram się, biję się w piersi, nie zawsze mi się to udaje, ale tak jak powiedziałem, no też jest ten czynnik ludzki i często gęsto ten czynnik ludzki no jest najtrudniejszą materią do zmian, bym powiedział.
3: Panie dyrektorze, sztuczna inteligencja w naszym szpitalu to jest też temat, który się odbił szerokim echem. Na czym dokładnie w praktyce będzie to polegać? Na ten projekt około 10 milionów złotych warto.
0: Tak, dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja teraz bardzo pomaga w diagnostyce i w leczeniu naszych pacjentów i przede wszystkim w ramach tych środków chcemy zakupić oprogramowanie, chociażby do oceny badań radiologicznych, które będą taką podpowiedzią dla lekarza radiologa w celu właściwego opisu badania radiologicznego. Będzie też wskazywała pewne możliwe, że tak powiem, tutaj rozwiązania diagnostyczne, ale także będziemy korzystać z rozwiązań, które będą nas wspomagać w procesie leczenia, tak? Czyli też te algorytmy, które będą stwarzane i są stworzone, będą też lekarzowi prowadzącemu taką wskazówką, jak tutaj indywidualistycznie podejść do terapii pacjenta. Brzmi to może kosmicznie, bym powiedział, bo to zawsze lekarz jest tym decydującym ogniwem dotyczącym wdrożenia terapii, ale myślę, że każdy z nas leczących chciałby mieć takiego pomocnika, asystenta, który podzieli się pewnymi wskazówkami i będzie zawsze można na to zwrócić uwagę, więc myślę, że takie rozwiązania będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o też zakres diagnostyki patomorfologicznej, to te rozwiązania będą chociażby służyły śledzeniu materiału biologicznego, będą także właściwie tutaj oceniane badania immunohistochemiczne, czyli te w tym materiale wzorcowym, które też będą kierunkować na odpowiednie rozpoznanie kliniczne, a przed zatem za wdrożenie właściwego leczenia, bo dane jasno wskazują, że blisko 25% badań histopatologicznych ocenianych jest niekompletnie bądź błędnie, a to przekłada się na diagnozę. Wobec powyższego jest to tak istotne, żeby wdrożyć te rozwiązania, które wspomogą ten proces.
3: Też jest bardzo ważne, żeby ta sztuczna inteligencja w pełni nie zastąpiła tych lekarzy, bo teraz jest granica bardzo cienka, z tym, że można się bardzo mocno nadziać na to, że będzie właśnie ten przeskok bardzo mocny tej sztucznej inteligencji właśnie. Czy obawiacie się tego w naszym szpitalu, czy nie, na ten moment?
0: Zawsze są obawy ze względu na to, że to jest zupełnie nowe rozwiązanie. Tak? Dobrze wiemy, że to człowiek będzie decydować, w jakim celu te rozwiązania wykorzysta. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w tych dobrych celach, czyli krótko mówiąc, żeby na tyle skroić tą terapię dla danego pacjenta, żeby ona najwięcej przysłużyła. Jeśli chodzi o model diagnostyczny, to żeby jak najbardziej doprecyzować wynik badania tak, żeby on posłużył właściwemu wdrożeniu dalszej diagnostyki i leczenia. Więc tak na dobrą sprawę to my jesteśmy, jako ci profesjonaliści medyczni, będziemy odpowiedzialni za właściwe korzystanie z tych nowych rozwiązań, ale de facto, no szanowni Państwo, dobrze wiemy, że obawy zawsze są i zawsze będą, jak to przed nowymi rozwiązaniami, ale każdy większy postęp w medycynie się z takimi obawami wiązał, tak chociażby nawiązując do stulecia ery chirurgów, tak samo było podejście chociażby do znieczulenia do zabiegów, tak, gdzie uważano, że jest one zbędne i ryzykowne i nie powinny być pacjent poddawany anestezji do zabiegów operacyjnych, tylko wykonywano je bez znieczulenia. No, któż z nas dzisiaj sobie wyobraża zabieg operacyjny bez znieczulenia, tak? Takie same obawy były chociażby przed promieniowaniem rentgenowskim, tak? Które też było takim krokiem milowym. No i tak samo obawa oczywiście przed szczepieniami ochronnymi, a one na dobrą sprawę uchroniły przed niejedną epidemią i uchroniły niejedno zdrowie i życie człowieka. Więc taka obawa zawsze pozostaje, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, jak my będziemy z tych narzędzi korzystać.
3: Jeszcze niecałe kilkadziesiąt lat temu przeszczep serca był niemożliwy. Zacznijmy od tego.
0: Tak, z dużą dozą i rezerwą do tego podchodzono. Zresztą to w piękny sposób jest pokazane w filmie Bogowie o świętej pamięci profesorze Relidze.
3: Genialna rola Tomasza Kota.
0: Dokładnie tak, więc zresztą jeden z lepszych filmów medycznych, bym powiedział, do dzisiejszego dnia. Wracam z sentymentem do tego filmu. Zresztą sam osobiście znam pana profesora. Współpracuję z jego uczniami, konkretnie z panem profesorem Bochenkiem. Więc jest to no, niezwykła postać i tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, także że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście no było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
3: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż te, tam 65 lat jest podawane.
0: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodsze osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postacią i choroby Alzheimera. A wobec powyższego no, staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
3: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w Pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
0: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być realizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
3: Czyli tak stopniowo?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, także, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią. Tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
3: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż też tam 65 lat jest podawane.
0: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodsze osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postaci choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
3: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w Pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
0: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
3: Czyli tak stopniowo?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie nawieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych. W procesie miażdżycowym też to jest możliwe, a ten sprzęt, który zakupimy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie miał takie możliwości.
3: Jakie kolejne środki, panie dyrektorze, są zewnętrzne? Szpital planuje pozyskać w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach, no może po realizacji tych inwestycji? Bo słyszałem, że już jakieś plany są.
0: Tak, tych planów jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kilkanaście inwestycji przeprowadzić w naszym szpitalu. Na pewno wśród takich najbliższej perspektywy to jest pozyskanie środków celem utworzenia drugiej pracowni rezonansu magnetycznego, ale także zakupu sprzętu do badań endoskopowych. Myślę tutaj o gastroskopii i kolonoskopii. Wobec powyższego taką aplikację tutaj złożyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego celem uzyskania tych środków. Mamy także w planach tutaj wystąpienie do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przyznanie dofinansowania celem modernizacji wind oraz zakupu łóżek dla oddziałów szpitalnych, więc to wkrótce też się, myślę, ziści. Także planujemy wystąpić do okolicznych gmin z prośbą o sfinansowanie sprzętu zabiegowego i myślę tutaj bardzo mocno o przede wszystkim laparoskopie na blok operacyjny w celu przeprowadzenia zabiegów laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii, a także o zakupie nowego artroskopu na rzecz oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, no bo to jest bardzo dużo tych zabiegów jest wykonywanych i w coraz to młodszym wieku, więc myślę, że ten sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i nie ukrywam, że też będę starać się pozyskiwać środki przeznaczone typowo na modernizację naszego obiektu, a chociażby wymianę pionów tutaj sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci ogrzewania centralnego, tak żeby przede wszystkim wprowadzić pewne oszczędności, tak, na tych obszarach, ale też żeby przy tej modernizacji chociażby poprawić komfort pobytu pacjentów poprzez utworzenie chociażby nowych toalet, tak bardzo ograniczonych w pawilonach łóżkowych. Także myślę o takiej modernizacji, która będzie na wzór modernizacji oddziału chorób wewnętrznych, żeby utworzyć też sale łóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego bezpośrednio przy tych salach chorych. Więc tych inwestycji rzeczywiście planowanych jest bardzo, bardzo dużo. Mamy w 40-lecie, w tym roku jubileusz 40-lecia naszego szpitala. Wobec powyższego przez 40 lat ta infrastruktura szpitalna nie była modernizowana, nie była wymieniana, więc myślę, że to jest ten czas, gdzie trzeba już myśleć o wymianie, o modernizacji, no i przede wszystkim stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które pozwoli chociażby na zmniejszeniu kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, z ogrzewaniem, bo to także jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
3: Panie dyrektorze, 2026 rok, rok nowoczesności, modernizacji, zmian, wielkich zmian. Które są najważniejsze i które największe wyzwania czekają i jakie największe wyzwania czekają nasz szpital? Pomimo tych kilkudziesięciu milionów, podsumowując, środków z KPO.
0: Dla mnie osobiście takim najważniejszym inwestycją, która ma miejsce, to dla mnie jest cały ten projekt związany z kardiologią, ze względu na to, że kardiologia jest raz, że bliska mojemu sercu, bo na tym oddziale pracowałem, dwa, też udzielam świadczeń w poradni kardiologicznej, ale to też jest taka zupełna nowość, tak? Tutaj zwłaszcza te świadczenia z zakresu elektrofizjologii bardzo, bardzo mnie cieszą, że one będą wdrażane i będą służyć naszym pacjentom, więc gdybym miał wyróżnić jedną taką inwestycję, to właśnie bym wymienił tą inwestycję w ten obszar kardiologii.
3: Panie dyrektorze, tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, no bo oni czekają na te zmiany, czekają na tą nowoczesność w naszym szpitalu. Co by pan im powiedział?
0: Ja chciałbym, szanowni państwo, przede wszystkim państwu podziękować za to, że każdego dnia obdarzacie nas swoim zaufaniem i korzystacie z naszych świadczeń zdrowotnych. Cieszy nas to, że zawsze możemy tutaj państwa gościć. Chciałbym przy tej okazji, życząc państwu oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, chciałbym zapewnić, że te zmiany, które zachodzą, będą jeszcze bardziej dla państwa przychylne, bym powiedział, jeszcze bardziej będą otwarte, jeszcze bardziej będą sprzyjać większej jakości i bezpieczeństwu państwa w naszym szpitalu, więc mam nadzieję, że ta państwa opinia w dużej mierze ulegnie zmianie przez to, jak będziemy tutaj zmieniać się dla państwa. Pomimo tych trudności, z którymi się borykamy, to nie ustaniemy w naszych działaniach, żebyśmy byli coraz bardziej lepsi dla państwa, bo to państwo jesteście dla nas najważniejsi, zgodnie z naszą misją zakładu, że nie ma takiego, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć, ale nie ma takiego pacjenta, któremu nie możemy pomóc. Więc szanowni państwo, proszę was o jedno, o wyrozumiałość i trzymajcie kciuki, żebyśmy się zmieniali.
3: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Po długiej przerwie wraca Młodzieżowa Rada Miasta Inowrocławia. O tym, czym będzie się teraz zajmować i jakie ma plany, opowie nam Krystian Kruszka. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, pan Krystian Kruszka. Dzień dobry, panie Krystianie.
4: Cześć, Kuba. Dzień dobry państwu.
3: Będziemy mówić sobie na ty, bo się znamy, nie ukrywajmy. Krystian, tematem naszej rozmowy jest powrót na samorządową mapę Młodzieżowej Rady Miasta Inowrocławia. Jak to się stało, że po tylu latach, przypomnij po ilu mniej więcej?
4: Tak naprawdę to powrót od około 5 do 6 lat, dlatego że Radę zawieszono w trakcie pandemii koronawirusa z przyczyn oczywistych.
3: Dlaczego w ogóle przestała działać? To była rzeczywiście ta pandemia, czy jeszcze jakieś czynniki, o których nie wiemy, a do których ty doszedłeś?
4: Tego tematu nie wierciłem, dlatego że dla mnie oczywistym było, iż jeżeli wszyscy są zamknięci w domach, no to młodzieżowi radni też są zamknięci w domach, czyli młodzieżowi radni nic nie zrobią w tym okresie. Więc tutaj tematu nie wierciłem i nie szukałem dziury w całym.
3: Jesteś lokalnym działaczem. Kiedy u ciebie pojawiła się ta myśl, że hej, trzeba przywrócić tą Młodzieżową Radę Miasta? Bo nie ukrywam, od kilku lat faktycznie nie widziałem jej w naszych social mediach naszego miasta. I od ciebie i od kilku tych naszych działaczy dowiedziałem się, że jest nieobecna. Jak to się stało? Gdzie powstał ten pomysł? Kiedy?
4: Pomysł tak naprawdę zrodził się od tego, kiedy człowiek przechodzi z podstawówki do liceum i tak się zastanawia, że w sumie poszedłby gdzieś na kawę, poszedłby gdzieś pograć, nie wiem, w kosza, w siatkę, coś porobić, wiesz, tak społecznie. Ale że w Inowrocławiu jakoś za bardzo klubów młodzieżowych ani niczego ten deseń nie było i po prostu jak się pytał starszych kolegów, to jeździli do Bydgoszczy, do Torunia, no to człowiek pomyślał, że hej, a nie było czegoś takiego jak Młodzieżowa Rada, która zwracała uwagę właśnie na potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta? No była. Czyli też były osoby, które nie wiedziały w ogóle, że ona przestała istnieć, a nie wiedziały w ogóle, że ona była w pewnym momencie.
5: Tak, dużo osób w ogóle było zdziwione w pewnym momencie, zwłaszcza z mojego rocznika, roczników mi bliskich, dlatego że jesteśmy tym pokoleniem COVID-u, który tak naprawdę lata przejścia między podstawówką a liceum, no był zamknięty w domu.
4: Jakie liceum kończyłeś? Znaczy kończyłeś, jeszcze nie skończyłeś.
5: No ja uczęszczam jeszcze do Kasprowicza przez piękny ponad rok, bo maturę nie piszę w tym roku, tylko w następnym.
4: Konkurencja. Żartuję, bo jestem po konopie.
5: To o Jezus.
4: Nie, no ale my się lubimy, przecież nasze placówki się lubią. Tutaj w komentarzach może będą absolwenci, to potwierdzą. Kiedy pojawił się ten impuls do działania, ta frustracja, można powiedzieć w cudzysłowie, potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem, z młodzieżą inowrocławską?
5: Wiesz co, tak naprawdę impulsem okazało się to, że zbliżały się wybory samorządowe, co tak naprawdę skłoniło nas jako młodych ludzi, którzy po części zaangażowali się w kampanię, inni wspierali gdzieś inicjatywę z boku, spoza kamer, ale ja na przykład wybrałem opcję wsparcia radnych z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ w rozmowach z nimi wyrażali oni bardzo dobrą relację do powrotu Młodzieżowej Rady. Część osób to nawet deklarowała przed kamerami, a że wyszło jak wyszło, to już jest druga sprawa. No i tak naprawdę wybory, większość w Radzie uzyskała ta Koalicja Obywatelska. Bardzo przychylny pomysłowi powrotu Rady był przewodniczący przez 50 dni, o ile dobrze pamiętam, bo go później odwołano, pan Patryk Kazimierczak, z którym mieliśmy się gdzieś umawiać już na spotkanie w sprawie tego, by porozmawiać, jak ta Rada powinna wyglądać i wrócić.
4: Czyli można z twojej wypowiedzi wysnuć, że jeżeli by ta większość od razu po wyborach samorządowych była cały czas, to Młodzieżowa Rada może szybciej by powróciła, bo na jakim teraz etapie jest powrót tej Młodzieżowej Rady? Bo wiem, że już papiery są, że tak powiem.
5: Powrót jest na takim etapie, że w 2024 roku po wyborach pojawił się w jednym z lokalnych mediów artykuł o tym, że młodzieżowi radni wrócą już w tamtym roku do ratusza. Przypomnę, mamy 2026 rok. Dopiero teraz otrzymałem odpowiedź od prezydenta, że wybory są wpisane do pracy jednej z komisji na pierwszy kwartał, więc trochę artykuł się pomylił o dobry rok. I jestem święcie przekonany, że jeżeli większość byłaby taka, jaka była od początku wyborów, Młodzieżowa Rada już by funkcjonowała.
4: Jak wygląda droga od pomysłu do realnych działań? Mówiłeś coś o Rzeczniku Praw Dziecka, dobrze pamiętam?
5: Tak.
4: Na tak zwanym pozaanteniu. Jak długo trwała droga?
5: No, z panią rzecznik kontakt akurat wywodzi się u mnie trochę z czegoś innego, ze współpracy z NGO-sami i pracą głównie przy kwestii Sejmu Dzieci i Młodzieży. Oczywiście, tak jak tutaj mówisz, że poza kamerami, to tam w przerwach była chwila, by porozmawiać z panią rzecznikiem na ten temat. Pani rzecznik zainteresowała się tematem, mówiła, że wyśle pismo, tak jak mówiła, tak zrobiła i domyślam się, że stąd też jest efekt.
4: Czyli to nie były tylko takie trzcze gadanie, tylko rzeczywiście zaczęła działać. Czy byłeś w Sejmie Dzieci i Młodzieży?
5: Nie, nie byłem. Ja jestem tym tak naprawdę rocznikiem, który jak mógł iść, to się rozpoczęło wielkie losowanie. Więc ja się na to nie łapałem, się nie wylosowałem.
4: A jakie wielkie losowanie? Jak to wyglądało?
5: Ogółem formuła Sejmu Dzieci i Młodzieży już trwa prawie 30 lat, ale co marszałek, co zmiana we władzach kancelier Sejmu, to trochę inna formuła. I ta formuła po objęciu stanowiska marszałka przez Szymona Hołownię uległa zmianie. Kiedyś to wyglądało tak, że to był konkurs i najlepsze prace z konkursu wygrywały i zostali ci laureaci tymi parlamentarzystami na jeden dzień. Zmiana formuły polegała na tym, że już nie było konkursu, ale było jedno wielkie losowanie i młodzież, która była chętna do tego konkursu, ale już nie tak chętna do losowania, no śmiała się, że to trochę jak w Totolotku. I szczerze, jeżeli włączy się nagrania, bo to wszystko jest klarowne, publiczne, są miłe panie z Kancelarii Sejmu, które stoją przed stolikami z takimi, ja się śmieję, że jak jest na złotą rybkę, kula i trwa takie losowanie Totolotka, no
4: trzeba szóstkę, że tak powiem, mieć tutaj w tym losowaniu. A ktoś z twoich znajomych był z Kasprowicza?
5: Wiesz co, z Inowrocławia nie znam osoby, która była, ale poznałem osoby, czy to z Warszawy, czy to z Trójmiasta, które brały udział aktywnie i bardzo dobrze wspominałem ten okres, dlatego cieszę się, że pani rzecznik dąży do zmiany formuły.
4: Ode mnie, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat temu, 7 lat temu była Ola Pfeiffer, Klaudia Szóstka i Filip Sęcki, których oczywiście serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Jak dzisiaj? Jaki dzisiaj jest plan na Młodzieżową Radę Miasta? Co młodzież straciła przez te lata nieobecności, twoim zdaniem?
5: Tak naprawdę młodzież straciła instytucję, która pozwala być prostym przekaźnikiem pomiędzy młodzieżą inowrocławską, a ludźmi tak naprawdę rządzącymi w mieście, czy to prezydentem, czy radnymi, czy prezydium Rady Miejskiej. To pokazuje Młodzieżowa Rada Powiatu, że naprawdę da się być pośrednikiem w prostszy sposób niż wysyłanie miliona pism czy telefonów przez cztery wydziały.
3: Co się dzieje dzisiaj w Młodzieżowej Radzie Powiatu? Jakie macie plany? Jaki macie realny wpływ na rozwój?
5: Aktualnie Młodzieżową Radę Powiatu przejąłem przewodnictwo pod koniec listopada, ale przygotowujemy się do takiego wielkiego rebrandingu, jak to nazywam, ponieważ ogłosimy konkurs, do którego Państwa serdecznie zapraszam, na zmianę loga. Planujemy, mamy trzy komisje powołane: sportu i zdrowia, jako razem edukacji i kultury. Na pewno będziemy kontynuować te piękne pomysły i idee, jak Młoda Sztuka Powiatu Inowrocławskiego, jak turniej na pewno e-sportowy. Chcemy więcej turniejów sportowych. Gdzieś dążymy do konferencji o zdrowiu psychicznym, ale o tym myślę, że powiem, jak będziemy bliżej tego wydarzenia i więcej rzeczy będzie dopiętych.
3: Turnieje sportowe, gdzie byłyby organizowane?
5: To jeszcze wszystko zależy tak naprawdę od wsparcia powiatu, od wsparcia szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski. Ale nie okłamujmy się. Czy to chemik, który ma klasę sportową, czy pierwsze liceum, które ma klasę cybermil. Nie wiem do końca, jak z tym cybermilem jest, czy można użytkować, bo to jest sprzęt dofinansowany z ministerstwa, ale wiem, że klasa e-sportowa w chemiku na pewno CS-a czy FIFA odpali.
3: Wyobraź sobie taki turniej e-sportowy na hali widowiskowo-sportowej. Jezus Maria, tam turniej w CS-a ogólnopolski to by się, że tak powiem, schował na tym miejscu. Kim dziś dla młodzieży w Inowrocławiu jest właśnie przewodniczący Rady Powiatu? Jakie są twoje obowiązki?
5: O Boże, to byś musiał spytać młodzież w Inowrocławiu.
3: Spokojnie, no właśnie rozmawiam z nią. Ja też chyba jeszcze, można powiedzieć w cudzysłowie, się do niej zaliczam.
5: Tak, tak.
3: Oczywiście.
5: No, definicja cię łapie.
3: Starsza młodzież. Starsza
5: Unina
3: młodzież.
5: Chyba mówi o 34, 35 roku życia.
3: Proszę bardzo.
5: Łapiesz,
3: no. Tak ogólnie brodę tam 15 lat. Jakie są twoje obowiązki jako przewodniczącego? Co musisz robić?
5: Tak naprawdę do moich obowiązków statutowych, no to jest godne reprezentowanie. To zawsze lubię po prostu ten wpis w statucie, który mówi tyle co nic. Ale tak naprawdę moim głównym zadaniem, które jest jednocześnie obowiązkiem, jest po prostu przewodnictwo Radzie. Zwoływanie sesji, pomoc, wsparciu w kontakcie z organem prowadzącym czy innymi instytucjami, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Ale przede wszystkim chyba być po prostu przekaźnikiem. Ja to tak nazywam, bo taka jest nasza rola. Tak działaliśmy podczas szklanki i chyba się dobrze spisaliśmy.
3: A czy Urząd Miasta od razu był na tak, już wracając teraz do tej Młodzieżowej Rady Miasta, czy trzeba było rzeczywiście ich troszeczkę przekonywać?
5: No z urzędem to jest bardzo...
3: Bo ta droga była rzeczywiście, nie była krótka, z tego co mówiłeś.
5: No z tym urzędem to jest specyficzna sprawa, że ten artykuł trochę zbił nas z tropu, ponieważ jeżeli mówi się o tym, że ona wróci w danym roku, to człowiek jakby bierze to jako coś, co się stanie. Czyli nie walczy o to, żeby ona wróciła. Ja wtedy składałem poprawki do statutu. Część została przyjęta, część została odrzucona. Ale no jednak już wtedy myśleliśmy, że ona wróci w tym 2024 roku.
3: I dopiero teraz widzisz, który jest 2026. A jak wyglądają w ogóle plany? Czy będzie się różnić od tej Młodzieżowej Rady, która już była przed pandemią? No załóżmy, że pandemia była takim momentem, kiedy ta Młodzieżowa Rada Miasta przestała istnieć w naszym ratuszu. Czy rzeczywiście, czy będzie idea identyczna, czy będą jakieś zmiany? Może organizacyjne?
5: Jak to na to pytanie zna odpowiedź tylko nasz ratusz. Ja jako pełniący funkcję, ale wypowiadając się prywatnie dzisiaj jako po prostu Krystian Kruszka, działacz społeczny, tutaj, a nie w imieniu Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, ja mogę po prostu zadeklarować, że będę wspierał dążenie młodych ludzi do tworzenia na terenie naszego powiatu, w tym i miasta, młodzieżowych rad. Będę służył im nomen omen radom, ale i realnym wsparciem. A to, jak to będzie wyglądać, na ile samorząd im pozwoli, to już jest kwestia pana prezydenta oraz Rady Miejskiej.
3: Co młodzież według ciebie rzeczywiście straciła i co twoim zdaniem może dzięki niej zyskać dzisiaj, na 2026? No wiadomo, dynamicznie się rozwijamy, Polska się dynamicznie rozwija, młodzież ma różne potrzeby i też rozrywkowe. A taka Młodzieżowa Rada, nie ukrywajmy, jest taki, można powiedzieć, preludium do tego, żeby tą rozrywkę w naszym mieście dać.
5: Powiem to, co już podkreśliłem, straciliśmy przekaźnik, który mam nadzieję właśnie wróci i pozwoli usprawnić i zapobiec złym decyzjom organizacyjnym albo jakimś wtopom jak InnoRap Festival, ponieważ inicjatywa szczytna, bardzo fajna, ale ceny biletów były tak zaporowe, że część ludzi po prostu stała pod płotem, a frekwencja nie podwalała.
3: Rozmawiałem kilka tygodni temu z panią dyrektor Dominiką Zielińską, panią dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, na temat młodzieży przy Galerii Solnej, która się gromadzi. Mówiła właśnie mi, że mają jakiś pomysł, żeby dać im jakieś miejsce. Czy u was też w kuluarach, można powiedzieć, w waszych rozmowach pojawił się ten pomysł? No bo nie ukrywajmy, bardzo dużo ich się widzi, zwłaszcza w okolicach weekendu. I przydałby się jakiś klub, może coś? Tutaj podpowiadamy Młodzieżowej Radzie.
5: No ja powiem wprost, a gdzie mają się podziać? Tak naprawdę, gdzie ta młodzież ma się podziać? Często słyszy się o tym, że potrzebna jest jakaś dyskoteka, jakiś klub młodzieżowy, kawiarnia młodzieżowa. To się różnie określa, ale tak naprawdę tu będzie potrzebna duże wsparcie, to jest duża rola samorządu, ponieważ Młodzieżowa Rada może tyle, na ile im organ prowadzący pozwoli.
3: A kim dzisiaj jesteś?
5: O Jezus.
3: To jest dobre pytanie. Kim dzisiaj jesteś?
5: A kim mam
3: luty?
5: To jest dobre pytanie. No, kim jestem? Dzisiaj jestem Krystyną Kruszką. Tego raczej nie zmienię.
3: No, są różne metody, żeby takie rzeczy zmieniać. Zobacz, już słychać za naszym redakcją, że ludzie wychodzą, a my tutaj poważne rozmowy prowadzimy o społeczności naszego miasta. Bardziej społecznik, organizator, czy taki, można powiedzieć, głos tej młodzieży.
5: Wiesz co,
3: Kasprowicza. No
5: zawsze z takim
3: Kasprowicza wracamy.
5: Bardzo mocnym, podniosłym przekazem. Ja zawsze gdzieś tam stopniowo go wyciszam, bo ja się nie uważam za ani wielkie medium, czy zbawienie, czy jak to tam jeszcze określić. Ja po prostu realizuję to, o co się mnie prosi, o to, w czym widzę, że mogę się przydać, coś na ten temat wiem i widzę, sam czuję, że to jest potrzebne. Ponieważ naprawdę wystarczy wyjść na ulicę i spytać się, gdzie młodzież z Inowrocławia spędza czas wolny, to najczęściej odpowiedzą, że w Bydgoszczy lub Toruniu.
3: No to jest właśnie czynnik negatywny chyba naszego miasta, jeśli chodzi o rozrywkę. Zrobiłem też bardzo dużo odcinków, no kręcimy Inowrocław, jak pewnie wiesz, ten cykl. I dużo było poświęconych właśnie, czego brakuje, jakichś restauracji, kawiarni, klubów na rynku. Zobaczymy, może wam się uda coś załatwić w tej materii, czego wam oczywiście serdecznie życzę. Skąd w ogóle u ciebie potrzeba angażowania się w sprawy miasta? Gdzie to się narodziło?
5: Ta potrzeba, mi się wydaje, narodziła się w sumie gdzieś po części z braku.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: codziennie. Tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną jest dr Sławomir Drelich, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Panie doktorze, takie pytanie na sam początek. Jakie plany na długi weekend zbliżający się?
6: Oj, długi weekend będzie pełen spacerów, więc pies, spacer. Cały czas zamierzam mieć zrobione po 25 tysięcy kroków dziennie.
5: Ale Inowrocław, Toruń, Warszawa?
6: Inowrocław i okolice.
5: A, czyli tutaj aktywnie.
6: Aktywnie, zdecydowanie. Tutaj podinowrocławskie wioski, drogi, po których nie jeżdżą samochody, ale da się chodzić z psem.
5: Może naszych widzów i słuchaczy zainspiruje pan do aktywnego spędzenia czasu? Panie doktorze, 60 tysięcy mieszkańców, około 60 tysięcy mieszkańców Inowrocławia. Co według pana dziś najbardziej blokuje rozwój naszego miasta? Bo jak wiemy, wyludnia się, to jest problem, który niestety nagminnie jest wymieniany w naszym Inowrocławiu.
6: No niestety depopulacja, tak jak tutaj pan mówi, jest głównym problemem, najważniejszym problemem wszystkich miast średniej wielkości, czyli tych miast między 40 a 80 tysięcy mieszkańców. Niestety to, że ludzie z tych miast wyjeżdżają, młodzi ludzie wyjeżdżają, wskaźnik urodzeń w tych miastach jest niższy niż w dużych miastach, no więc rzeczywiście to są główne blokady rozwojowe. Pytanie więc, jakie trzeba by sobie postawić, to co zrobić, żeby tych, którzy wyjeżdżają, na przykład na studia, przyciągnąć i żeby chcieli tutaj wrócić, albo żeby w ogóle nie wyjeżdżali. No, jeśli chcielibyśmy ich zatrzymać, żeby nie wyjeżdżali, no to kluczowe byłoby to, że istniałaby jakaś lokalna, regionalna uczelnia wyższa, można by zrobić studia tutaj. I druga rzecz, musiałyby być miejsca pracy na tyle atrakcyjne, żeby osoby, które mają wykształcenie wyższe, żeby mogły pracę w miarę atrakcyjną, także finansowo, wykonywać. No i krok trzeci, no to jeśli chcemy, żeby ten człowiek już, powiedzmy, wykształcony został tutaj, no to co? Musi mieć mieszkanie. A zatem, żeby było mu trochę łatwiej o mieszkanie tutaj, aniżeli w dużym mieście, zarówno o wynajem, jak i o ewentualne kupno. Więc to są takie trzy kroki, które są w pewnym sensie uniwersalne. Kiedy w zachodnich państwach no, podejmowano jakieś decyzje dotyczące polityki regionalnej, to zawsze podejmowano je właśnie w tych trzech krokach i strategie rozwoju miast, szczególnie miast średniej wielkości, budowano właśnie w oparciu o te trzy elementy. Edukacja, czyli no, szkolenie zawodowe plus edukacja wyższa. Drugi krok, miejsca pracy, no, czyli co zrobić, jak pobudzić tworzenie się miejsc pracy. I trzeci krok, mieszkalnictwo. Tak robili wszyscy, nie da się od tego uciec. To jest uniwersalne w ogóle rozwiązanie. I trzeba mieć świadomość, że jeśli miasta takie jak Inowrocław miałyby się rozwijać, no to strategia musi się oprzeć właśnie o tych trzech krokach. A nie zapominajmy, że takie miasta jak właśnie Inowrocław, tych miast jest w Polsce kilkadziesiąt, no około 100 miast podobnej sytuacji. No, są to miasta zbyt duże, żeby upaść, a zbyt małe, żeby mieć takie bodźce rozwojowe jak duże miasta.
5: Załóżmy, wybory samorządowe, wygrywa pan, jest pan prezydentem naszego miasta, prezydentem Inowrocławia. Co robi pan w pierwszych 100 dniach, 100 dni nieprzypadkowe, żeby Inowrocław znów był miastem, mlekiem i miodem płynącym?
6: No, szczęśliwie,
5: jak w latach 80-tych, 90-tych.
6: Szczęśliwie, panie Jakubie, żadnych wyborów nie ma i nigdzie nie startuję, więc na szczęście nie muszę o tym myśleć. Najbliższe wybory są w 29 roku, a akiem, więc myślę, że jeszcze prezydentowi należy się kredyt zaufania i można jak najbardziej się przyglądać temu, co robi prezydent i co robi administracja. Natomiast tak naprawdę w przypadku wszelkiej zmiany władzy, szczególnie w takich ośrodkach jak Inowrocław, no zawsze zacząć trzeba niestety od audytu. Zresztą z tego, co się orientuję, to tutaj prezydent też coś takiego zrobił. Więc na pewno w pierwszych 100 dniach trzeba zrobić audyt, trzeba dobrze się przyjrzeć, w jaki sposób realizowano założenia strategii, jeśli jakakolwiek strategia była. Niestety w wielu miastach w Polsce wielkości Inowrocławia w ogóle nie ma żadnej strategii. Nie ma strategii, która byłaby strategią spójną, budowaną przez lata przez różne ekipy rządowe, rządzące, realizowane systematycznie, trzeba by sprawdzić, na ile tę strategię realizowano, a na ile strategia była fikcją. Niestety też w wielu miastach wielkości Inowrocławia często strategie rozwoju, jeśli one istnieją, są niestety fikcją i nie są podejmowane realne kroki, żeby te strategie realizować. Więc mi się wydaje, że każdy rządzący, każdy wójt, burmistrz, prezydent, który przejmuje władzę i rozpoczyna rządy po iluś tam latach rządów poprzedników, musi po takim audycie stworzyć dokument, który można by nazwać strategią rozwoju miasta, strategią rozwoju gminy. Oczywiście stworzenie tego dokumentu zwykle trwa, to raczej nie jest kwestia tygodnia, bardziej kwestia miesięcy. Oczywiście takiej strategii nie pisze się jednoosobowo, nie pisze jej prezydent z kilkoma swoimi najbliższymi współpracownikami. Trzeba zrobić to z otoczeniem. To się robi zawsze z opozycją, a nie tylko w oparciu o władzę określonego rządcy. To się robi z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji. Robi się to także w oparciu o wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. No inaczej się po prostu, inaczej się tego nie da, więc tak ja bym to widział, tak bym doradzał każdemu rządzącemu, czy każdemu, kto władzę przejmuje.
5: Zatrzymajmy się, panie doktorze, przy tej strategii, bo kandydował pan z list Polski 2050, ale jest też pan filozofem. Z tego też tutaj wynotowałem i nie mogę nie zadać panu pytania, którego chyba nikt panu nie zadał. Który filozof najbardziej i najlepiej opisuje polską politykę? Czy to jest Arystoteles, Machiavelli, czy Bauman?
6: Oj, bardzo trudne pytanie, bo niewątpliwie ci, którzy trochę filozofię znają, mogliby się obrazić, jakbym użył określonego...
5: Patrzymy na komentarze po naszym wywiadzie.
6: Dokładnie. Więc ja powiem szczerze, jestem wielkim fanem Platona i jego koncepcji, natomiast jestem daleki od budowy państwa idealnego, a już na pewno nie w średnim polskim mieście. Natomiast z punktu widzenia patrzenia na politykę zarówno krajową, jak i lokalną, to im więcej Arystotelesa, tym lepiej. Złoty środek, umiar, trzymanie się pewnych możliwości, które mamy, analiza otaczającej rzeczywistości. Arystoteles, pisząc o ustrojach, zwracał uwagę na to, że ustroje nie powstają znikąd. To nie jest tak, że ustrój powstał, bo ktoś sobie ten ustrój wymyślił i napisał konstytucję. Ustrój powstał, bo jest określony klimat, określone warunki geograficzne, bo jest określona kultura, określone

0: oczywiście trzeba by zacząć analizę od całego środowiska, jakie mamy elity polityczne, jakie mamy te grupy w ramach elit politycznych, jakie mamy organizacje pozarządowe, jakie mamy instytucje, które odgrywają istotne znaczenie w naszym życiu lokalnym. No, często się spotykamy, panie redaktorze, no, na meczach jednej z naszych lokalnych drużyn. Dokładnie. Ja jestem zawsze wtedy, kiedy mam czas, żeby rzeczywiście na mecz przyjść. W każdym razie to też są elementy, które budują to środowisko lokalne. I pewnie gdybyśmy chcieli zrobić taką filozoficzną analizę, to takie czynniki odgrywałyby również znaczenie. W ten sposób byśmy sobie nasze lokalne środowisko scharakteryzowali i dopiero później moglibyśmy zastanowić się, co na tym budujemy. Więc Arystoteles od 2500 lat do dziś potrzebny, przydatny. Zachęcam wszystkim politykom, także lokalnym, żeby sobie przynajmniej kilka stron poczytać zamiast niektórych wpisów na Facebooku.
1: Zamiast twój styl Arystotelesa.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Jakby powiedział każdy coach, step by step
0: tak,
1: w Wrocławiu.
0: Tak, definitywnie tak.
1: Panie doktorze, praca w pierwszym LO w Wrocławiu. Jak wpłynęła na pana i pana spojrzenie na ludzi i politykę?
0: No, formacyjna to była tak naprawdę praca. 17 lat, no to właściwie prawie całe moje życie zawodowe. Tak, wicedyrektorem byłem przez ponad 5 lat. Więc każda pierwsza praca, a była to moja pierwsza praca, zawsze człowieka formuje. Czyli to tam uczysz się tego, w jaki sposób podchodzić do swoich obowiązków zawodowych, tam uczysz się relacji międzyludzkich, jakiejś pracy w grupie, tam tworzysz swój warsztat pracy, czyli to, co później będzie tym twoim know-how także w innych miejscach pracy. Więc no, dla mnie to było rzeczywiście wspaniałe, formacyjne, ważne 17 lat. Świetni ludzie, z którymi miałem możliwość współpracy, dwóch dyrektorów, kilkadziesięcioro nauczycieli, z którymi różne rzeczy robiłem, nie tylko w trakcie takiej zwykłej bieżączki, ale przecież no, Kasprowicz to do dzisiaj jest miejsce wielu, wielu wydarzeń oddziałujące na środowisko lokalne. To mi się bardzo rzeczywiście w tej szkole podobało, że mogliśmy to, co robimy, z tym, co robimy, wychodzić na zewnątrz, angażować społeczność lokalną, rodziców, rodziny, lokalnych przedsiębiorców niejednokrotnie, lokalnych polityków. Przecież no, na różnego rodzaju eventy do Kaspra do dziś przychodzą lokalni politycy, co też pokazuje, że to, co my robimy, jest interesujące, jest fajne, a przede wszystkim dla tych najmłodszych, czyli dla młodzieży, jakaś taka trochę szkoła życia, że szkoła to nie tylko ławka, tablica, nauczycieli oceny, ale także szereg innych rzeczy, które w szkole się dzieją, bo szkoła musi być takim miejscem, miejscem właśnie tętniącym życiem i wydarzeniami.
1: Przecież właśnie pan doktor przychodzi z Kaspra.
0: Tak, no byłem oczywiście, no nie mogłem sobie odmówić i spotkałem się z panem dyrektorem i z kilkoma nauczycielami i nawet zrobiłem lekcję europejską w jednej z klas, w której uczyłem 2 lata temu i porozmawialiśmy sobie właśnie o szkole, o lokalnym otoczeniu, także o polityce krajowej trochę. Także no zawsze wtedy, kiedy jestem tutaj na miejscu, staram się wpaść albo do swojej szkoły, albo do innych szkół. No bo tam rzeczywiście życie tętni, no i tam mamy tych młodych ludzi, którzy za chwilę przecież pójdą w świat i zaczną różne rzeczy robić, a ja zawsze tak się modlę, kto tylko może, zostajcie tutaj w naszej społeczności lokalnej i współtwórzcie ją.
1: A takie jedno wspomnienie, które się panu wybija z Kasprowicza przez te 17 lat.
0: Jedno.
1: Tak, takie super, super.
0: To powiedziałbym, że jedno tak konkretnie nie, ale my w Kasprowiczu, może pan wie, panie redaktorze, robiliśmy taki cykl imprez z okazji Dnia Ucznia, kiedy to nauczyciele przebierali się i wystawialiśmy jako nauczyciele przedstawienia dla uczniów w prezencie na Dzień Ucznia. Początkowo tam z 2 edycje no, były takie trochę jeszcze amatorsko przygotowane dekoracje, ale tak naprawdę już gdzieś chyba od 3 edycji no to już była sprawa full professional, naprawdę. Zresztą no, pani profesor Elżbieta Piniewska pracowała wtedy jako polonistka w szkole, była reżyserem tych przedstawień, no po jakimś czasie zaczęliśmy to wystawiać już nie w auli,

0: ale nawet na deskach Teatru Inowrocławskiego.
1: Level up.
0: Zdecydowanie. I przychodzili ludzie i nawet zaczęliśmy w oparciu o te nasze przedstawienia robić akcje charytatywne i rzeczywiście przychodzili ludzie z miasta, niekoniecznie bardzo mocno związani z naszą kasprowiczowską społecznością. Więc to są rzeczy, które ja do dziś wspominam. Tych edycji było kilka, nie pamiętam, 5, 6, może nawet 7. Zawsze cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem młodzieży i otoczenia. No a my przede wszystkim, nauczyciele, no miesiąc przed tym przedstawieniem, czasem i 2 miesiące, spędzaliśmy wieczory na ćwiczeniu, na uczeniu się tekstów, tych ról, na kombinowaniu naszych strojów. To nas niesamowicie integrowało ze sobą. No ale jednoczyło też wokół jakiegoś jednego zadania. Także ja do dziś to wspominam, dziękuję oczywiście przy tej okazji wszystkim w to zaangażowanym, Eli Pniewskiej, Monice Wrzoszcz-Ołgoszewskiej, autorom, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jak połączyć filozofię z codziennym życiem miasta? Czy Inowrocław ma jeszcze szansę stać się miejscem, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać? O tym wszystkim mówił nam dr Sławomir Drelich. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: Wszystkim w to zaangażowanym, Eli Pniewskiej, Monice Wrzoszcz-Ołgoszewskiej, autorom, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem. Cudowna, wspaniała zabawa i dużo frajdy i zawsze z jakąś taką łezką w oku sobie to wspominam. Niektóre przedstawienia są na YouTubie i pamiętam, jak z kolegami w zeszłym roku pojechaliśmy na jakiś taki tygodniowy wyjazd. I padał deszcz i puściliśmy sobie to i zaczęliśmy to oglądać i naprawdę łzy w oczach stawały. Naprawdę niesamowita rzecz.
1: Tak, też integruje bardzo, prawda, takie spotkania, takie przedstawienia, też łańcuch zdarzeń, jak mówi ten akcje charytatywne.
0: Dokładnie, dokładnie. To też właśnie pokazuje, że szkoła, zresztą nie tylko Kasprowicz, no bo przecież w Inowrocławiu mamy także inne bardzo aktywne, fajnie działające.
1: Są konkurujący ze sobą w cudzysłowie Konopa, Kasprowicz.
0: A to nawet nie wiedziałem, że to pan redaktor po Konopie. No ale przecież w Konopnickiej
1: też... Ale
0: przecież
1: my się kochamy i lubimy tutaj nasze szkoły.
0: Dokładnie, tylko tak udajemy, nie, że jest ta konkurencja.
1: Żeby podsycić tutaj opinię publiczną.
0: Dokładnie. Nie, szkoły aktywne w Inowrocławiu są, dzieje się w nich bardzo dużo rzeczy, no i to pokazuje, że szkoła właśnie jest nie tylko tą ławką, przysłowiową tablicą, tylko szkoła to jest rzeczywiście coś więcej. I tak musi być po prostu.
1: Oczywiście. Panie doktorze, a co jest trudniejsze, jeszcze wracając do tej młodzieży, nauczyć ich krytycznego myślenia o sobie, o sytuacji, o szkole, żeby nie było to wszystko w takich kolorowych przez różowe okulary. Czy polityków, można powiedzieć, lekko koloryzować rzeczywistość? Co jest trudniejsze?
0: No, kolejne pytanie, które nie jest najłatwiejsze, nie?
1: Tak, się spodziewałem właśnie. A jeszcze 14 przed nami.
0: Ojej. Czy na pewno jest dzisiaj trudno z uczeniem kreatywnego i krytycznego myślenia, jeśli mówimy o młodzieży? Jest to bardzo trudne, a to wynika z tego, że oni jednak, współczesna młodzież, to są ludzie, którzy z tym czymś, czyli z tym urządzeniem, oni się de facto niemalże urodzili, nie? Czyli funkcjonują od swoich najmłodszych lat w cyfrosferze.
1: Tak, teraz pokolenie 2010 to już jest 15. To...
0: Dokładnie, dokładnie. I ich funkcjonowanie w cyfrosferze jest dla nich czymś tak naturalnym, jak dla mnie, kiedy byłem chłopaszkiem, było to, że po przyjściu ze szkoły tak, sięga się do książek i wychodzi się na podwórko, nie? I to były rzeczy naturalne i oczywiste. I dla nich cyfrosfera jest czymś takim naturalnym i oczywistym. I czasami rzeczywiście może być trudne pokazanie im, że ta cyfrosfera to nie jest coś prawdziwego, realnego, więc to jest na pewno trudne. Natomiast jeśli mówimy o pracy z politykami, czy otwieranie polityków na trochę inny punkt widzenia, sposób patrzenia na rzeczywistość, no nie jest to łatwe, ale jest to najczęściej związane z tym, że różnymi politykami kierują różne cele, różne motywy, no i najczęściej ich działanie jest takim działaniem w kierunku tego celu, niezależnie jakich narzędzi, jakich środków do tego celu ten polityk używa.
1: No chyba nie ma polityka, który nie koloryzuje tego, co mówi.
0: No oczywiście, trochę tak. No, wiemy, że chodzi o to, żeby przekazać pewien punkt widzenia, swój punkt widzenia. To, co się sprzedaje, musi być jakoś tam czarno-białe, szczególnie w tej naszej rzeczywistości, nie? No jeśli przekaz, którego nie wyślemy, nie puścimy w świat, nie będzie przekazem, no, clickbaitowym, czy właśnie interesującym, intrygującym, szokującym, sensacyjnym, to nikt w to nie kliknie i nikt do tego nie zajrzy. I dlatego w polityce również politykom często zdarza się koloryzować, no, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, widzów, tych swoich odbiorców. Naturalne, choć no niestety to nas oddala od takiej merytorycznej warstwy polityki, a przecież polityka to nie tylko media i wizerunek, polityka to przede wszystkim ta treść merytoryczna i to, co się dzieje, te decyzje, z których wykuwa się jakaś potencjalna zmiana. Tam tkwi polityka. Ja nie chcę oczywiście mówić, że wizerunek i komunikacja z ludźmi nie mają znaczenia, mają ogromne znaczenie, tym bardziej, że żyjemy w demokracji. Ale kluczowa jest ta twarda, merytoryczna treść. A ona nie zawsze jest taka interesująca, jak rzeczywiście to, że polityk o drugim polityku powiedział tak czy siak.
1: A propos tych clickbaitowych, przypomniał mi się jakiś artykuł, gdzie było napisane: skandal, przekroczył granicę jakiś polityk, nie pamiętam jaki, wchodzę, kupił najdroższą drożdżówkę w piekarni, szasta pieniędzmi.
0: No dokładnie. I nie był to Rogal Marciński, pewnie za 12 zł, więc no rzeczywiście, tak.
1: Ani za 12 zł, ani za 12 euro, no. To jest ciekawe. Panie doktorze, dlaczego akurat Polska na 2050 Szymona Hałowy? Partia, która dzisiaj przechodzi, no można powiedzieć, duży kryzys, chyba największy od swojego powstania. Co w tej formacji przekonało pana najbardziej?
0: Wynikało to przede wszystkim z tej, tak jak powiedziałem, treści merytorycznej. To tam program Polski 2050 był i do dziś jest, bo przecież on cały czas jest, no najbliższy mojemu sercu i tego, co ja chciałem w polityce robić. Czyli troska o demokrację w połączeniu ze sprawiedliwością społeczną, czyli z myśleniem o każdej grupie społecznej, o wszystkich grupach społecznych. Do tego bardzo mocny taki element tej zielonej polityki, czyli troska o klimat, ekologię, to było bardzo bliskie naszemu sercu i cały czas jest. No i do tego wątki związane z rozdziałem państwa od kościoła, od tego w ogóle zaczynaliśmy naszą budowanie przekazu programowego naszej formacji. No i także wątki związane z edukacją, które mnie najbardziej interesują. No przecież Polska 2050 była jedyną formacją startującą w 2023 roku, która miała program dotyczący zmian w edukacji, program rozbudowany, kompleksowy, stworzony przez kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów, więc to już całkowicie sprawiło, że byłem w ten projekt w 100% zaangażowany.
1: Wracając do edukacji, mówił pan o uczelni, która jest potrzebna w Inowrocławiu, wyższej uczelni, mieszkaniach. A gdzie widzi pan największy niewykorzystany potencjał Inowrocławia, który gdzieś drzemie w trzewiach naszego miasta?
0: Znaczy, ja myślę, że ten niewykorzystany potencjał to jest centrum naszego miasta. Tak ja na to patrzę. Oczywiście mamy świadomość tego, że to są pewne takie naturalne ruchy, które się dokonują w sytuacji, w której zazwyczaj na obrzeżach miasta tworzą się centra handlowe. To jest naturalne, no to krytykowanie tego i płakanie nad tym jest bez sensu. To się dzieje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Zachodu, także w Stanach Zjednoczonych.
1: Jest galeria, ludzie płaczą, że jest, nie byłoby, płakaliby, że nie ma.
0: Dokładnie tak jest, więc nad tym nie ma co płakać, ubolewać. Takie są naturalne procesy. Centra handlowe, galerie handlowe tworzą się zwykle gdzieś tam na uboczu. One skutkują tym, że duża część usług, handel przenoszą się rzeczywiście do tych centrów handlowych, a z tego tytułu też pozostaje bardzo duży zasób, szczególnie zasób lokalowy w centrach miasta, który jest niewykorzystany. Duże miasta radzą sobie z tym całkiem nieźle, no bo ten zasób lokalowy zostaje bardzo szybko przejęty przez gastronomię i ośrodki, powiedzmy, w okolicach gastronomii i kultury, czy jednostki w okolicach gastronomii i kultury. W miastach takich właśnie jak Inowrocław jest z tym niestety trudniej. Te trudności wiążą się z tym, że bardzo często zasoby lokalowe są własnością prywatną. Niekoniecznie prywatny właściciel no, będzie chciał to wynająć za niewielkie pieniądze. Niekoniecznie od razu będzie chciał zrobić bardzo duży remont, przeprowadzić rewitalizację, a może też nie mieć na to środków, a samorząd terytorialny może nie mieć możliwości, żeby temu prywatnemu właścicielowi w tym pomóc. Więc niestety wydaje się, że u nas na Wrocławiu to nasze centrum miasta ma gigantyczny potencjał, no i ten potencjał jest niestety niewykorzystany, więc też, żeby nie zabrzmiało to tak, że szukam gdzieś jakiegoś winnego, odpowiedzialnego. Nie, ponieważ prawda jest też taka, że w przypadku centrów miast, tych trochę wymarłych, wymierających centrów miast, nie ma nigdy jednego winnego, nie ma nigdy jednego odpowiedzialnego i jakakolwiek zmiana wymaga zawsze rozwiązań kompleksowych i po stronie samorządu miejskiego, który wspiera prywatnych właścicieli, wymaga zaangażowania prywatnych pieniędzy, ludzi, którzy chcą w to centrum miasta zainwestować, wymaga także działalności podmiotów trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, które coś też tam będą chciały robić. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm, ale to się dzieje. Jak się przyjrzymy miastom nieco większym niż Inowrocław, no to znajdziemy dużo przykładów tego, że zarządzanie to przysłowiowe takie, czy potocznie mówiąc, zarządzanie starówką, ono jest jakoś przeprowadzane. Impuls musi iść od góry, czyli raczej od władz samorządowych. Duże miasta w naszej okolicy, chociażby Toruń, Bydgoszcz, robią to właśnie w taki sposób. Czyli odgórnie tworzy się jakąś jednostkę, jakąś komórkę, która ma za zadanie jakby stworzenie kompleksowego planu zarządzania starówką i rewitalizacji starówki. No i dopiero później szuka się tych podmiotów dodatkowych, prywatnych, NGO-sowych i je się dokooptowuje do tego. I tak jak mówię, robią to Toruń i Bydgoszcz. Mam świadomość, że nie da się tego ślepo zdublować, skopiować do Inowrocławia, bo są to miasta większe, z większymi budżetami, miasta, które mają pewną swoją bazę turystyczną, zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz są głównie turyści jednodniowi, ale jednak pewna baza turystyczna jest. W Inowrocławiu jest z tym troszkę trudniej, ale jednak mamy uzdrowisko, więc nikt nie powiedział, że nie można, czy że nie ma sposobu na sprzężenie jakichś pomysłów na rewitalizację starówki z funkcjonowaniem naszego uzdrowiska, a tu nam też już wchodzą prywatne podmioty, które mogłyby tutaj w tym partycypować. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o takim zasobie i jest to zasób niewykorzystany.
1: Być może po drugiej stronie już jest odbiorca, który planuje sieć restauracji?
0: Trzymałbym kciuki, nie? No bo też przecież mieszkamy w Inowrocławiu, żyjemy tutaj, wychodzimy, spotykamy się. No nie kryjmy, no Inowrocław nie jest miastem, gdzie mamy gigantyczny pakiet wyboru dotyczącego...
1: No na palcach jednej ręki można policzyć.
0: Dokładnie. Gdzie można sobie przebierać w miejscu na zjedzenie czegoś, napicie się dobrego piwa w kulturalnym otoczeniu z kolegami. Jest z tym niestety bardzo trudno, więc jest tutaj, myślę, pole do popisu. Ja wiem, co odpowiedzą przedsiębiorcy, bo też trochę przedsiębiorców znam, odpowiedzą, że potrzebują też wsparcia, potrzebują też pomocy ze strony na przykład samorządu, ze strony jakichś instytucji zapewniających dostęp do środków zewnętrznych i żeby te środki zewnętrzne móc też w to zaangażować. Tak, rozumiem, rzeczywiście pewnie też tak jest.
1: Młodzi ludzie. Uczył pan ich wielu w liceum Kasprowiczem, miał pan z nimi kontakt na co dzień. Co mówią najczęściej? Mówili najczęściej: zostajemy czy wyjeżdżamy?
0: Niestety najczęściej mówią, że wyjeżdżają.
1: Tak, myślałem.
0: Niestety. Niestety oczywiście nie mam na to badań, mówię o doświadczeniu. Doświadczenie moje w szkole średniej pokazuje, że właściwie zdecydowana większość, ślepo powiedziałbym 90%, chociażby moich byłych uczniów, myślało i planowało po prostu wyjazd z miasta. te 90% czasem się udawało, czasem się nie udawało. Natomiast te 10% to często były osoby, które albo po prostu nie chciały iść na studia i wolały gdzieś zostać tutaj, albo miały rodzica przedsiębiorcę i od razu planowali, że zaangażują się w interes swojego rodzica. No ale niestety wydaje mi się, że 90 do 10 to nie jest optymistyczna perspektywa. No niestety. Natomiast no co, no... Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem, nie? No to no ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony, nie? Do tego weźmy ludzi, którzy wybierają się na przykład na politechniki, czyli właśnie kończą jakieś klasy matematyczno-fizyczne. No gdzie znajdą w Inowrocławiu pracę?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem, tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem, nie? No to no ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony, nie? Skoro tak naprawdę te przedsiębiorstwa zatrudniające wysoko wykwalifikowanych inżynierów, albo powiem inaczej, po prostu inżynierów wyspecjalizowanych, no tych przedsiębiorców też mamy tutaj na dobrą sprawę kilkoro, nie będę ich wymieniał z nazwy, żeby nikogo nie reklamować, ale wiemy nawet o kim myślimy, nie? Więc najprawdopodobniej.
1: Bo wiemy, tego, o co chodzi.
0: Dokładnie, bo tego przemysłu też tutaj nie ma dużo. A pewnie z drugiej strony, bo też rozmawiam z przedsiębiorcami, ci przedsiębiorcy powiedzą, że oni nie mają ludzi, nie mają wykwalifikowanych kadr, których chcieliby tutaj zatrudnić i pewnie nie jeden z przedsiębiorców, czy z osób współzarządzających przedsiębiorstwami istniejącymi, czy funkcjonującymi w południowej części naszego miasta, powiedzieliby, dajcie mi inżyniera, chemika, nie wiem, analityka, kogo tam jeszcze, no bo miałbym do niego pracę, ale tych ludzi już nie ma, bo oni wyjechali po prostu. Nie? Więc to jest ten problem, no ta perspektywa niestety nie wygląda na dzień dzisiejszy optymistycznie.
1: Wracając, panie doktorze, do edukacji i samego miasta, jest pan członkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
0: W zarządzie jestem, tak.
1: Co może być wykorzystane z ich praktyk, żeby jeszcze bardziej wzmocnić u nas tutaj w regionie w Inowrocławiu? Potencjał edukacyjny.
0: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to jest taka instytucja, która podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i ona pełni w Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, i Europejskiego Korpusu Solidarności. Czyli de facto jest to instytucja podległa Ministerstwu Edukacji, która zarządza programem Erasmus, czyli wymianami międzynarodowymi po prostu. W Inowrocławiu akurat, i to tak tutaj wiele się pojawiło takich wątków pesymistycznych trochę, ale akurat z perspektywy edukacyjnej ja bym powiedział, że mamy tutaj dużo także pozytywnych sygnałów, ponieważ akurat instytucji, w której pracuję, za pośrednictwem tej instytucji, w której pracuję, przynajmniej kilka szkół w Inowrocławiu realizuje projekty Erasmus+. Między innymi zresztą Kasprowicz, w którym pracowałem jeszcze jak pracowałem, wnioskował o takie środki. Konopa realizuje takie projekty. Mamy jeszcze kilka szkół podstawowych, które robiły lub teraz to robią, więc tutaj tak naprawdę nasze szkoły znają know-how, mają to know-how, nasze szkoły umieją wnioskować, pisać dobre wnioski o projekty Erasmus+, nauczyciele i uczniowie szkół Inowrocławii rzeczywiście wyjeżdżają za granicę i uczą się, szkolą się za granicą, więc pod tym względem naprawdę jest całkiem nieźle. Nie twierdzę, że nie mogło być jeszcze lepiej, no bo oczywiście byśmy chcieli, żeby każda inowrocławska szkoła czy szkoła powiatu inowrocławskiego uczestniczyła w projektach umiejętności umiędzynarodowienia, bo to daje każdemu namacalny zysk i nauczycielowi i uczniowi, do tego jak najbardziej zachęcam. Ja bym zachęcał po prostu, żeby uczyć się ze swoich doświadczeń, czyli te szkoły, które w Inowrocławiu, w powiecie inowrocławskim już funkcjonują, mają doświadczenie w programach Erasmus+, czy w pozyskiwaniu środków chociażby z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, takie szkoły też w Inowrocławiu są, żeby te szkoły po prostu chciały dzielić się swoim doświadczeniem, a te, które jeszcze tego nie robiły, żeby chciały się od nich uczyć, czyli nie konkurencja, tylko wymiana doświadczeń, upowszechnianie praktyk, pokazywanie innym, jak my to robimy i jak wy też możecie to robić, bo to jest naprawdę zysk dla każdego.
1: A propos nauki, panie doktorze, czego nauczył się pan personalnie od uczniów, których pan wychował, można powiedzieć, w Kasprowiczu?
0: Cały czas się uczyłem, panie redaktorze, tego zrozumienia współczesnej rzeczywistości, bo mam świadomość, zawsze miałem świadomość tego, że jako belfer w szkole można bardzo łatwo, mówiąc kolokwialnie, się odkleić. Być sobie w swojej belferskiej bańce tego, jak to jest źle, jaki ten świat jest zły, młodzież coraz gorsza i nie chcą się uczyć, lektur nie czytają. I można bardzo łatwo zamknąć się w takiej narzekająco zrzędzącej bańce, a według mnie nie ma to kompletnie żadnego sensu. Jest to antyskuteczne w realizacji tego, co szkoła ma robić. Więc ja zawsze starałem się mieć z młodzieżą dobry kontakt, żeby oni byli dla mnie pewnym takim oknem na świat, pokazywali mi, że oni widzą ten świat inaczej. Dla mnie może to być czasami dziwne, zaskakujące, ale dzięki temu, wydaje mi się, miałem zawsze kontakt z tą otaczającą rzeczywistością. Zresztą ja się posługuję oczywiście narzędziami cyfrowymi, tak, mam smartfona przy sobie, używam go, korzystam z niego, ale niewątpliwie dzięki kontaktowi z młodymi ludźmi uczyłem się używania pewnych narzędzi cyfrowych, o których może nie miałem pojęcia wcześniej. I to też czasami młodzież mi pokazywała. Czasami jechałem z uczniami na olimpiadę, oni mówią, a profesor tego nie umie, nie, a to się łatwo robi. Tu jest taka apka, wystarczy to i to i tutaj sobie, robimy zdjęcie, widać pana z przodu, mnie widać z tyłu, coś. Więc po prostu traktowałem młodych ludzi jako takie okno na świat. A oprócz tego wszystkiego, przecież to oni za chwilę będą decydować o naszym świecie. Nie można się odklejać od ich sposobu rozumienia tej rzeczywistości. Więc coś chciałem im pokazać, jak świat widzę ja i ludzie mojego pokolenia. Od nich czerpałem to, jak świat widzą oni, i musimy z tego zrobić jakąś syntezę, żeby harmonijnie funkcjonować w tym świecie.
1: Tak, różnica pokoleniowa ma swoje plusy i minusy.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Panie doktorze, już zbliżamy powoli do końca. Inowrocław w 2030 roku, 5 lat. Miasto do życia czy do przetrwania? Co zrobić, żeby Inowrocław przestał być przystankiem, powiem tak, w dużej przenośni, a stał się kierunkiem? W głównej mierze dla młodych ludzi.
0: Znaczy, ja powiem tak. 5 lat to jest oczywiście bardzo mało czasu, żeby coś się zmieniło radykalnie.
1: Powiedzmy 2040.
0: W 2040 tak, już można sobie wyobrazić jakąś taką realną zmianę. 2030 jeszcze może nie do końca, bo to rzeczywiście jest krótka perspektywa czasowa. Duże projekty realizuje się zawsze w perspektywie wieloletniej. Ja bym chciał, żeby rzeczywiście o Inowrocławiu myśleć w perspektywie długoletniej. Natomiast jak miałbym powiedzieć o roku 2030, to chciałbym, żeby po prostu namacalnie mieszkaniec Inowrocławia czuł, że pod jakimś względem żyje mu się w tym mieście lepiej. Pod jakimś względem. Nie da się zmienić wszystkiego od razu. Zmiany można robić punktowo i ja bym oczekiwał i pewnie namawiał do rządzących lokalnie, żeby rzeczywiście robili te zmiany punktowo, ale żeby oczywiście one były pewną jakąś częścią strategii. Czyli najpierw trzeba zrobić strategię, a później punktowo wybierać te miejsca, gdzie możemy ludziom poprawić życie i gdzie ludzie rzeczywiście odczują, że ta zmiana się dokonuje. Ja na przykład, niezależnie od wątpliwości, jakie się w przestrzeni medialnej i naszej lokalnej politycznej pojawiły, to kiedy władze naszego miasta wprowadziły bezpłatne przejazdy dla Inowrocławia, to ja niezależnie od tego, jakie są tego koszty, jakie były spory wokół tego, że to też jest sprawa taka niejednoznaczna. Jedni są za, inni są przeciw. Abstrahuję od tego. Tak, ale punktowo jest to jakiś pomysł. I ja uważam, że taki punkt jak właśnie bezpłatna komunikacja, zresztą kibicuję miastom, miejscowościom i samorządom terytorialnym, które podejmują to działanie i decydują się na taki krok. Więc jest to
1: prowadziło.
0: Tak, więc jest to jakiś punkt, ale niech ten punkt się składa na całość, nie? I za 5 lat, jeśli za 5 lat zobaczymy kilka punktów, w których zmieniła się jakość naszego życia in plus i może dzięki temu niektórzy sobie pomyślą, tutaj rzeczywiście w Inowrocławiu jest kilka takich rzeczy, które sprawiają, że wolę tu mieszkać i na przykład póki nie ma tutaj jeszcze atrakcyjnych miejsc pracy, to będę dojeżdżał do pracy do Bydgoszczy albo do Torunia, ale będę mieszkał tutaj, bo tu mam bezpłatny transport, mieszkanie sobie zorganizowałem w TBS-ie, bo tu na przykład jest dużo TBS-ów, nie ma ich, ale
1: załóżmy,
0: tak. I jak będzie kilka takich punktów, to ludzie będą chcieli tu zostać. Nie? Jak wywalczymy budowę piętnastki, bo przebudowę drogi krajowej numer 15 lub drogi krajowej numer 25 staną się dwupasmowe z mini obwodniczkami wokół dużych wsi, to może dzięki temu nawet dojedziemy do Bydgoszczy w 35 minut, a nie w godzinę, nie? Czy do Torunia w pół godzinki, a nie w 45 minut. Nie? To też sprawi, że ludzie chętniej podejmą decyzję, mieszkam w Inowrocławiu, chociaż do pracy jeżdżę do Torunia. No, oczywiście są sprawy dużo bardziej skomplikowane, ale wpływające namacalnie na nasze odczuwanie jakości życia i tutaj chociażby właśnie transport, jakość dróg, połączenia, komunikacja, zbiorowa komunikacja publiczna. Nie? Też w interesie Inowrocławian jest to, żeby do Torunia czy do Bydgoszczy jeździło dużo pociągów regionalnych. Nie? Niekoniecznie tylko pośpieszne, ale dużo pociągów regionalnych, bo z Inowrocławia wtedy i do Gniewkowa dojedziemy, i do Janikowa dojedziemy. I jeśli te pociągi będą jeździły częściej, szybko, to też przełoży się to na taką odczuwalną jakość życia mieszkańca. Więc punktowo, jeśli za 5 lat ocenimy, że w iluś punktach się poprawiło, to już jest fajnie i już wykonujemy kilka kroków w drodze do realizacji tej naszej dużej strategii rozwoju miasta.
1: O tych punktowych zmianach przypomniała mi się anegdota i powiedzonko mojego promotora. Im więcej obejmujesz, tym słabiej ściskasz.
0: Tak, to prawda, no, nie da się zmienić wszystkiego od razu, nie? To oczywiście zawsze politycy, no bo od tego są wybory, od tego są kampanie wyborcze, politycy zawsze obiecują bardzo dużo różnych zmian, mają zawsze mnóstwo propozycji.
1: Niezależnie od opcji.
0: Niezależnie od opcji, oczywiście. I oczywiście my jako obywatele, tak tutaj mówiąc rzeczywiście z perspektywy po prostu obywatela, no powinniśmy ich rozliczać, to jest oczywiste. I rozliczać właśnie z tych obietnic. No ale sami też powinniśmy mieć świadomość tego, że no, nie od razu Kraków zbudowano i również zmiany, nawet w niewielkim mieście, one się dokonują stopniowo. Nie zapominajmy o tym, że budżety samorządów no, nie pękają w szwach, że samorządy raczej mają problemy z deficytem, a nie z nadmiarem pieniędzy. Duża część wydatków samorządów to są tak zwane no, wydatki sztywne. No, nie da się ich przesunąć na jakąś inwestycję. Często po prostu samorządom, a szczególnie tym małym, brakuje pieniędzy na inwestycje. Muszą szukać tych pieniędzy na zewnątrz. Więc też oczywiście, jeśli mamy zaradnych włodarzy, sprawnych włodarzy, którzy potrafią pozyskiwać zewnętrzne środki, no to pewnie będzie więcej pieniędzy na inwestycje. Jak tych pieniędzy jest mniej, no to i realizacja wielkich strategii nie będzie taka skuteczna. Nie? Więc jest naprawdę wiele naczyń z sobą powiązanych. Wymaga to bardzo dużo pracy, a ze strony nas, obywateli, dużo cierpliwości także. No, ale przede wszystkim musi być strategia i strategia musi to wszystko obejmować. A od strategii też trzeba oczekiwać, żeby strategia łączyła wszystkich. Czyli strategii się nie pisze tylko dla określonego prezydenta, wójta, burmistrza. Strategia się pisze dla wszystkich i te strategie realizujemy wszyscy. Nawet jak się zmienia władza, to następna władza realizuje tę samą strategię. Tego myślę wszyscy powinniśmy oczekiwać od naszych włodarzy, czy jesteśmy z Inowrocławia, czy jesteśmy gdzieś tam z Pakości, Janikowa, czy z Rojewa.
1: Panie doktorze, tytułem końca już to ostatnie pytanie. Czego panu życzyć? Standardowe pytanie do naszych gości.
0: Ja myślę, że przede wszystkim, żeby było dużo słońca w ten weekend.
1: No jeśli piękno.
0: Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Niech tak tylko będzie do wtorku, bo rzeczywiście zamierzam przez te najbliższe kilka dni tylko spacerować.
1: I tym zdrowym, meteorologicznym akcentem zakończył naszą rozmowę, a moim gościem był dr Sławomir Zeryj. Dziękuję panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
4: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnarowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniach z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
5: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając te doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
4: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjechać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, szanowni państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, szanowni państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
5: Oczywiście, dziękuję panie burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany Teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
4: Sufit.
5: Sufit. Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycjom, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
4: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisieniek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum i Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. No, chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany. Mam bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo Dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
10: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
11: Dzień dobry, witam.
10: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie. W Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
11: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów. Jeszcze czekamy, to ja mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły, wprowadzamy innowację pedagogiczną polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowywani do wykonywania mobilnych zawodów, czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu i to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
10: Duża innowacja.
11: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
10: No widzę, cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych w salach Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
11: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów wyposażone w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa, także uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli, także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie. I sądzę, że to bardzo będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu, także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
10: A tobie, pani jako pani dyrektor, na czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no, króluje w tej szkole?
11: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły. Właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu to potrafimy się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w jego rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Tak jest moje zdanie. Najważniejszy jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
10: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie tej szkole są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
11: Nie tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego obywatela, kompas to jest projekt ministerialny, drugi też projekt jest profesjonalna szkoła roku, no czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa, ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku kompasu młodego obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na i to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia, co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzime rasy, rodzime produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
10: To na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
11: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
10: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no na tle innych mamy licea, technika, też szkoły zawodowe?
11: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzącego, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra. A co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona. I to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak to się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
10: Które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
11: Tak, patrząc po naborze, to no, na pewno fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik, stolarz, sprzedawca. Tak mówię, tak w kolejności tutaj, jakie jest i to co roku się powtarza. Co roku się powtarza, ale teraz są, jak mamy już te nowoczesne pracownie, może więcej elektryków będzie, bo to było zawsze najmniejszy napęd był na kierunki właśnie elektryczne. Sądzę, że teraz, jak mamy tą nowoczesną pracownię, to się przełoży na lepszy nabór.
10: To co chwila widzimy tutaj, cały czas do przodu mkniemy.
11: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każdy na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował, tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na koniec, może nie na koniec, ale...
10: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
11: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robi dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje.

0: ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
1: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co Pani zaskoczyło? Ile tu Pani już jest w tej placówce w Akademii Szkolnictwa?
0: No to już jesteśmy 13 rok.
1: W tym miejscu?
0: Tak. Czy zaskoczyło? No do co chwili coś zaskakuje. Tak, tytuł tej publikacji. Każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. I musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają. I też musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać. To byłabym chora. Chyba musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
1: Czyli mamy podobny charakter. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
0: Tak, dokładnie.
1: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki wynik 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może dwie, trzy odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
0: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz, po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mam ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy. I też szukam w niektórych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
1: Czyli można powiedzieć, w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
0: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
1: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
0: No jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. I to jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdza nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
1: A z kim Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie? Z jakimi firmami, pracowniami?
0: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, takie jak Barbara Loik, czy firma Imago, czy Autostyl, tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalnie tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
1: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
0: Zdarza się.
1: Bardzo dobrze. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
0: Póki co sobie radzę.
1: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
0: Wielkie wydarzenie. drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów.

0: uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powróćmy jak za dawny lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przepada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98 i 1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalnie tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imagon no, to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty. Trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
3: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
0: Zdarza się.
3: Bardzo dobrze. Też tak, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
0: Póki co sobie radzę.
3: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
0: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powróćmy jak za dawny lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przepada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło, dokładnie dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat, są też pomysł na to, żeby to uwiecznić taką, że zresztą to w tym filmie słychać, że właśnie takie smętne wypowiedzi, no teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie i mam nadzieję, że tak będzie.
3: A stary budynek gdzie się mieścił?
0: Tutaj, gdzie jest szkoła.
3: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
0: Tak, zobaczcie, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń i to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
3: Ja to musimy obejrzeć. No,
0: no nie ma innego wyjścia.
3: A ja bukietu nie wziąłem na tą rocznicę i co teraz?
0: Nie, to jest błąd.
3: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległości.
0: Przynajmniej do
3: kwiaciarni. Dwa kupię teraz.
0: No przynajmniej.
3: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
0: No na pewno będziemy mocno też inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości, chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że oczywiście się wszystko uda.
3: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku? I na co?
0: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą uwagę przywiązujemy do jakości produktu. Co jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień z mojego do czynienia.
3: A jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
0: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
3: Ale tutaj też integruje się ta szkoła,
0: Przede wszystkim, integracja, klimat szkoły poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
3: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona Wam daje większe pole do popisu? Bo to jest szkoła, która, można powiedzieć, w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
0: Każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. W tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
3: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
0: Nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta zgoda do szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak to również mogą przystąpić do matury. To jest taka szansa rozwoju. Nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
3: A ile teraz macie uczniów?
0: 330.
3: To troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach?
0: Wszyscy w zawodach. Tu tam ktoś 7 zawodów i w tych zawodach kształcimy. Zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. Zobaczymy, bo po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam to zdania.
3: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
0: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie ogólne porzekadło, ty idziesz do zawodówki w różne szkoły i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi, sam fakt, jak przychodzą chęcie na festiwal zawodu, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
3: Widzimy po salach, że jest nowocześnie.
0: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość, tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
3: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
0: Nie, tu jest akurat tak mniej więcej porówno. Na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mamy coś dziewczyny w zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawcy za pół na pół jest, ale już nie ma, że to jest typowo męski zawód, że nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to połudamczki, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
3: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
0: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej jak teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów, kontakt z klientem jest priorytetem. Bo co do klienta musimy to nauczyć, właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo powszechnie, to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy nasze tutaj nauczanie kierować.
3: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
0: Taki największy cykliczny to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza już 13 w tym roku, gdzie będą właśnie reprezentowane różne zawody. Rozmawia z uczniami klas ósmych i też uczniom między sobą uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym, na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie. Takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. Bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania na rzecz edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodę projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty. Bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczanie.
3: To widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
0: W szkole nie ma samodzielnego działania.
3: No i bardzo dobrze.
0: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko kadrze się integruje w miarę swoich możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
3: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi zajęcia, jak to wygląda?
0: No to ja w każdej szkole.
3: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
0: Nie, to jest łączenie teorii z praktyką, także to jest, idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, także nie ma, że to jest sam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotnym najmniej na to. I są te praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie do tego. Jest tydzień nauki, tydzień praktyki, tak naprzemiennie, także mają równolegle nauczanie i praktyczna nauka zawodu.
3: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
0: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na co roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
3: Może nawet już nas nie być. Tutaj jest, można powiedzieć, dynamicznie sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie dobrze.
0: Niech nie wie, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodzimy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formy kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
3: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat, jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz?
0: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni jest wyjście na boisko, to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie to, co mi się tu najbardziej podoba.
3: A to się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś pani?
0: No, cyber zawodu to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając to oczywiście nawet do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
3: Co powiedziałaby pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
0: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są też po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
3: Panie dyrektor, tytułem końca, czego pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
0: Na pewno zdrowia i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
3: Dziękuję pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było, jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
0: Poczekamy, jak będą wyniki konkursów, bo to jest ważne. Niby kwiecień się kończy, jeszcze nie mam, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
3: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była pani dyrektor tej placówki, pani Halina Peta. Dziękuję pani dyrektor.
0: Dziękuję, również się zapraszam.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie dyrektorze, co kilka miesięcy na nasze spotkanie wypadają, takie podsumowanie małe robimy, pilno wiosna, piękne dni, wreszcie ciepło. Wracamy do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie dokładnie trafiły do szpitala w Inowrocławiu i jaka jest ich łączna wartość?
4: Tak, na chwilę obecną realizujemy takie główne to trzy projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy to jest modernizacja pierwszego oddziału chorób wewnętrznych w celu m.in. utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego i ta inwestycja w chwili obecnej już dobiega końca. Po modernizacji zostanie uruchomiony pierwszy oddział chorób wewnętrznych w swojej starej lokalizacji, czyli na czwartym piętrze pawilonu łóżkowego. Z ZOL-em trwają już ostatnie prace polegające m.in. na wyposażeniu tego oddziału. I jest to inwestycja, która jest z Krajowego Planu Odbudowy na środki finansowe ponad 5,5 miliona, łączna wartość inwestycji to jest 7 milionów. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja już dobiega końca. Druga inwestycja, większa, dotyczy oddziału kardiologicznego i w ramach tego, oprócz modernizacji oddziału kardiologicznego, jest także wymiana angiografów pracowni hemodynamiki, czyli sprzętu, który jest wykorzystywany do diagnostyki i do leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca, głównie zawału mięsia sercowego. I także jest planowane utworzenie nowej pracowni, czyli pracowni elektrofizjologii, czyli inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, czyli popularnej ablacji. I ta inwestycja jest w toku. Cały koszt inwestycji to jest 22 miliony blisko, z czego środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 20 milionów. I trzecia inwestycja to jest inwestycja w szeroko pojętą informatyzację i cyberbezpieczeństwo, ale także wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w naszym szpitalu i ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Wyłoniliśmy część oferentów, część jesteśmy zobligowani do powtórzenia tego postępowania w ramach zamówień publicznych, ale myślę, że tutaj czas tej realizacji, która jest przewidziana wstępnie, czyli do końca czerwca, jak najbardziej tutaj myślę, że ta inwestycja zostanie w tym czasie zrealizowana.
3: A które z tych planów inwestycji są kluczowe dla naszego szpitala na ten 2026 rok, które tak muszą być po prostu priorytetowo skończone?
4: Tak na dobrą sprawę wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą być wydatkowane do końca czerwca, bo takie jest założenie Krajowego Planu Odbudowy i tych środków. Wobec powyższego dokładamy wszelkich starań, żeby te inwestycje tutaj pokończyć, tak? A jeśli chodzi o kluczowe inwestycje, to myślę, że zarówno ten obszar cyberbezpieczeństwa, jakże ważnej informatyzacji, tutaj te inwestycje to jest ponad 9 milionów, przysłużą się sprawniejszej obsłudze pacjentów w naszym szpitalu, ale część tych rozwiązań, jak chociażby systemy teleinformatyczne oparte na sztucznej inteligencji, czy to w zakładzie patomorfologii do obiegu badań histopatologicznych i ich oceny, ale także systemy do oceny badań radiologicznych, poprawią jakość tej obsługi pacjenta i zwiększą oczywiście nasze bezpieczeństwo informatyczne, jakże ważne w obliczu tego, co się dzieje chociażby za wschodnią granicą, ale to także inwestycje typowo w poprawę świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenie nowych świadczeń zdrowotnych, takich jak z zakresu opieki długoterminowej, czyli utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale także i ten obszar kardiologiczny, jakże ważny, wprowadzenie nowego zakresu świadczeń, zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Coraz więcej pacjentów cierpi chociażby z powodu migotania przedsionków, a teraz to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia tych zaburzeń rytmu serca, więc uważam, że będzie to kolejny krok milowy w zwiększenie przede wszystkim jakości udzielanych świadczeń, ale też w bezpieczeństwo zdrowotnych naszych mieszkańców.
3: W wielu przypadkach środki z Krajowego Planu Odbudowy stanowią lwią część tych inwestycji. Czy bez nich faktycznie te inwestycje nie doszły do skutku?
4: Tak.
3: Czy byłyby opóźnione w wielu przypadkach?
4: To znaczy, my już staraliśmy się chociażby ze wcześniejszych projektów, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, pozyskać środki chociażby na wymianę tego angiografu hemodynamicznego w pracowni hemodynamiki, ze względu na to, że posiadamy sprzęt z 2013 roku. Już myśleliśmy o tym, żeby ten sprzęt wymienić. Niemniej jednak nie udało nam się tych środków pozyskać, chociażby z Polkardu. Wobec powyższego, tak, te środki przeznaczone na inwestycje, na sprzęt medyczny, jak najbardziej służą tutaj naszemu szpitalowi, no i przede wszystkim będą służyć naszym pacjentom, bo to jest najważniejsze.
3: Wracamy do oddziału kardiologii, który będzie zamknięty do końca czerwca. Czy słyszy Pan głosy mieszkańców, no, którzy nie są przychylnie nastawieni do tej decyzji?
4: Tak, ze względu na to, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ze względu na to, że ten oddział wymaga praktycznie całej modernizacji, żeby utworzyć tą nową pracownię. Ona jest tworzona w chwili obecnej w tym odcinku A oddziału kardiologicznego. Z kolei na odcinku B jest modernizacja, stawianie tego nowego angiografu hemodynamicznego, dlatego też zmuszeni byliśmy do podjęcia tego typu decyzji, żeby czasowo zawiesić funkcjonowanie tego oddziału. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że zabezpieczyliśmy opiekę kardiologiczną nad naszymi pacjentami, ze względu na to, że w pierwszym oddziale chorób wewnętrznych wyłoniliśmy łóżka dedykowane pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie pacjenci mogą być leczeni zachowawczo. Kolejna rzecz, zapewniliśmy też stały dyżur kardiologa, który dyżuruje na tej części kardiologicznej, nazwijmy to, pierwszego oddziału chorób wewnętrznych, zabezpieczając także konsultacyjnie szpitalny oddział ratunkowy i zabezpieczając także cały szpital w konsultacji kardiologicznej. Kolejna rzecz, podpisałem też porozumienie z ościennymi szpitalami, a myślę tutaj o Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz nr 2 imienia Jana Wiziela w Bydgoszczy. Celem możliwości przekazywania pacjentów wymagających pilnej interwencji na naczyniach wieńcowych, czy pilnego wszczepienia kardiostymulatora, czy kardiowertera defibrylatora na ten zakres usług. Wobec powyższego my też po konsultacji tutaj naszych pacjentów przekazujemy do szpitala, właśnie do tych szpitali celem tychże świadczeń, więc pomimo zawieszenia, to te świadczenia tutaj zabezpieczyliśmy dla naszych mieszkańców, wiedząc, jak ważne schorzenia serca i naczyń są istotne, tak, i jak istotne są też, jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, więc odpowiedzialnie podchodząc do tej kwestii, tak jak powiedziałem, te świadczenia zostały tutaj zabezpieczone dla naszych pacjentów i to jest sytuacja przejściowa, tak, żeby przeprowadzić w pełni tą inwestycję i tą modernizację, więc myślę, że ten czas poświęcony na tą modernizację będzie w pełni wkrótce zrekompensowany chociażby tym, jak będzie wyglądać oddział kardiologii i tym rozszerzonym wachlarzem świadczeń, które będzie wkrótce udzielał.
3: Panie dyrektorze, mówimy o tych inwestycjach, o zmianach, kilkanaście miesięcy będą one trwały. Kiedy realnie mieszkańcy Inowrocławia, no oczywiście kuracjusze, którzy są w naszym mieście, odczują efekty tych zmian? Że przyjdą do naszego szpitala, powiedzą, jest lepiej, bo w naszych artykułach, pod naszymi artykułami, no są opinie bardzo mieszane, ale z nastawieniem na te negatywne o szpitalu.
4: To znaczy, ta poprawa jakości będzie już odczuwalna po 30 czerwca, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji. De facto, szanowni państwo, my dokładamy starań, żeby stale podnosić jakość naszych usług i żeby podnosić satysfakcję tutaj ze strony pacjentów. Oczywiście dochodzą do nas te głosy negatywne. Głównie są to głosy, które dotyczą obsługi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to jest największy problem systemowy, ale prawdę mówiąc, przyglądając się też tej skali ilości zgłoszeń, które państwo do nas tutaj kierujecie, nie odbiega to jakoś w szczególny sposób na tle innych szpitali. Tak? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest tego typu, że większość niezadowolenia wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszego czynnika to zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale to wynika przede wszystkim z ilości pacjentów, które trafiają chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego. I tutaj warto podkreślić, że jesteśmy trzecim SOR-em w województwie kujawsko-pomorskim tuż po klinikach medycyny ratunkowej, która przyjmuje największą ilość pacjentów ze względu na to, że tak duża liczba pacjentów się do nas zgłasza. Zgłaszają się pacjenci nie tylko z obszaru powiatu inowrocławskiego, ale z ościennych powiatów radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, a teraz coraz więcej z województwa wielkopolskiego czy z Mazowsza, którzy trafiają do nas ze względu na to, że tam jest jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wobec powyższego ta ilość przekłada się wprost na czas oczekiwania. Tak? Kolejna rzecz, też bardzo dużo pacjentów do nas trafia na szpitalny oddział ratunkowy, a mogłaby być diagnozowana w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale z uwagi na chociażby trudności w dostaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza POZ-u, ale także z wydłużonych kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to ci pacjenci decydują się także na zgłoszenie do szpitalnego oddziału ratunkowego, co wydłuża czas obsługi wszystkich pacjentów. Tak? Więc ten problem jak gdyby tutaj pozostaje. A druga rzecz, też bardzo dużo skarg wynika z samego podejścia do pacjenta. Tak? Ja myślę, że to jest też troszeczkę kwestia osobowościowa i indywidualna. Tak? Pomimo tego, że staramy się nasz personel uczyć, szkolić z tej obsługi, właściwej obsługi pacjenta, bo to pacjent w końcu, który trafia jest do nas, jest, powinien być najważniejszy, no to niestety nie jesteśmy w stanie w pełni wszystkich, całego personelu według tego wzorca, bym powiedział, przeszkodzić, bo to też wynika z indywidualnych cech chociażby charakteru. Niemniej jednak chciałbym państwa też zapewnić tutaj, że wkrótce podejmiemy szereg szkoleń dedykowanych dla kadry szpitalnego oddziału ratunkowego z takiego podejścia do pacjentów, z empatii, także i z wypalenia zawodowego, bo też w dużej mierze to też z tego wynika, żeby poprawić te funkcjonowanie. No i też oczywiście podjąłem decyzję o wdrożeniu nowych zasad organizacyjnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. One będą wdrażane w miesiącu maju i w czerwcu. Także zmieni się szef szpitalnego oddziału ratunkowego od czerwca, którego zadaniem też będzie usprawnić tą obsługę pacjentów. Więc mam nadzieję, że to wprost przedłoży się na ocenę ze strony mieszkańców tutaj, bo głos państwa, który do nas dociera różnymi kanałami, jest bardzo cenny i bardzo ważny, tak, żeby stale tą sytuację poprawiać. Wiem, że ona nie jest idealna i pewnie idealna nigdy nie będzie, ale zawsze możemy sprawić, żeby ta obsługa była na pewno lepsza, rzetelniejsza.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Bartoszem Myśliwcem o nowościach w funkcjonowaniu inowrocławskiego szpitala. Było dużo o zmianach, modernizacjach i dofinansowaniach. Co jeszcze się zmieni? Posłuchajcie sami.
4: W krótszym czasie, tak, wobec powyższego będą też wprowadzone mechanizmy chociażby retriażu, polegającym na tym, że jeśli pacjent będzie zbyt długo oczekiwał na świadczenie zdrowotne, to personel, który wykonywał tą pierwszą czynności, czyli mierzył parametry, będzie prosił Państwa o ponowne udanie się w celu chociażby zmierzenia tych parametrów, ale też jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi lekarzowi, który zaopatruje pacjentów w szpitalu na tyle ratunkowym, że ten pacjent czeka już określony czas i żeby tego pacjenta już tutaj rzeczywiście przyjąć, tak? Wobec powyższego mam nadzieję, że to też wpłynie na poprawę oceny z Państwa, tak? Ale tak jak powiedziałem, głos Państwa jest ważny i wszystko to, co Państwo kierujecie, najczęściej kierujecie w różnego typu portalach, mediach społecznościowych, więc dociera to do mnie jako do dyrektora z drugiej ręki, bym powiedział. Niemniej jednak zapewniam Państwa, że biorę to pod uwagę i staram się tak kierować podmiotem, czy tak zmieniać jego funkcjonowanie, żeby było przede wszystkim dla Państwa z korzyścią. Staram się, biję się w piersi, nie zawsze mi się to udaje, ale tak jak powiedziałem, no też jest ten czynnik ludzki i często gęsto ten czynnik ludzki no jest najtrudniejszą materią do zmian, bym powiedział.
3: Panie dyrektorze, sztuczna inteligencja w naszym szpitalu to jest też temat, który się odbił szerokim echem. Na czym dokładnie w praktyce będzie to polegać? No ten projekt około 10 milionów złotych warty.
4: Tak, dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja teraz bardzo pomaga w diagnostyce i w leczeniu naszych pacjentów i przede wszystkim w ramach tych środków chcemy zakupić oprogramowanie, chociażby do oceny badań radiologicznych, które będą taką podpowiedzią dla lekarza radiologa w celu właściwego opisu badania radiologicznego. Będzie też wskazywała pewne możliwe, że tak powiem, tutaj rozwiązania diagnostyczne, ale także będziemy korzystać z rozwiązań, które będą nas wspomagać w procesie leczenia, tak? Czyli też te algorytmy, które będą stwarzane i są stworzone, będą też lekarzowi prowadzącemu taką wskazówką, jak tutaj indywidualistycznie podejść do terapii pacjenta. Brzmi to może kosmicznie, bym powiedział, bo to zawsze lekarz jest tym decydującym ogniwem dotyczącym wdrożenia terapii, ale myślę, że każdy z nas leczących chciałbym mieć takiego pomocnika, asystenta, który podzieli się pewnymi wskazówkami i będzie zawsze można na to zwrócić uwagę, więc myślę, że takie rozwiązania będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o też zakres diagnostyki patomorfologicznej, to te rozwiązania będą chociażby służyły śledzeniu materiału biologicznego, będą także właściwie tutaj oceniane badania immunohistochemiczne, czyli te w tym materiale wzorcowym, które też będą kierunkować na odpowiednie rozpoznanie kliniczne, a przed zatem za wdrożenie właściwego leczenia, bo dane jasno wskazują, że blisko 25% badań histopatologicznych ocenianych jest niekompletnie bądź błędnie, a to przekłada się na diagnozę. Wobec powyższego jest to tak istotne, żeby wdrożyć te rozwiązania, które wspomogą ten proces.
3: Też jest bardzo ważne, żeby ta sztuczna inteligencja w pełni nie zastąpiła tych lekarzy, bo teraz jest granica bardzo cienka. Z tym, że można się bardzo mocno nadzieć na to, że będzie właśnie ten przeskok bardzo mocny tej sztucznej inteligencji właśnie. Czy obawiacie się tego w naszym szpitalu, czy nie, na ten moment?
4: Zawsze są obawy ze względu na to, że To jest zupełnie nowe rozwiązanie, tak? Dobrze wiemy, że to człowiek będzie decydować, w jakim celu te rozwiązania wykorzysta. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w tych dobrych celach, czyli krótko mówiąc, żeby na tyle skroić tą terapię dla danego pacjenta, żeby ona najwięcej przysłużyła. Jeśli chodzi o model diagnostyczny, to żeby jak najbardziej doprecyzować wynik badania tak, żeby on posłużył właściwemu wdrożeniu dalszej diagnostyki i leczenia. Więc tak na dobrą sprawę to my jesteśmy, jako ci profesjonaliści medyczni, będziemy odpowiedzialni za właściwe korzystanie z tych nowych rozwiązań, ale de facto, no szanowni Państwo, dobrze wiemy, że obawy zawsze są i zawsze będą, jak to przed nowymi rozwiązaniami, ale każdy większy postęp w medycynie się z takimi obawami wiązał, tak chociażby nawiązując do stulecia ery chirurgów, tak samo było podejście chociażby do znieczulenia, do zabiegów, tak, gdzie uważano, że jest one zbędne i ryzykowne i nie powinny być pacjent poddawany anestezji do zabiegów operacyjnych, tylko wykonywano je bez znieczulenia. No, któż z nas dzisiaj sobie wyobraża zabieg operacyjny bez znieczulenia, tak? Takie same obawy były chociażby przed promieniowaniem rentgenowskim, tak? Które też było takim krokiem milowym. No i tak samo obawa oczywiście przed szczepieniami ochronnymi, a one na dobrą sprawę uchroniły przed niejedną epidemią i uchroniły niejedno zdrowie i życie człowieka. Więc taka obawa zawsze pozostaje, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, jak my będziemy z tych narzędzi korzystać.
3: Jeszcze niecałe kilkadziesiąt lat temu przeszczep serca był niemożliwy. Zacznijmy od tego.
4: Tak, z dużą dozą i rezerwą do tego podchodzono. Zresztą to w piękny sposób jest pokazane w filmie Bogowie o świętej pamięci profesorze Relidze.
3: Genialna rola Tomasza Kota.
4: Dokładnie tak, więc zresztą jeden z lepszych filmów medycznych, bym powiedział, do dzisiejszego dnia. Wracam z sentymentem do tego filmu. Zresztą sam osobiście znam pana profesora. Współpracuję z jego uczniami, konkretnie z panem profesorem Bochenkiem, więc jest to no, niezwykła postać i tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, tak, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście no, było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
3: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Czy pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż też tam 65 lat jest podawane.
4: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodsze osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałam do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postaci choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
3: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w Pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
4: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być realizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
3: Czyli tak stopniowo?
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie. sprawnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie nawieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł.

No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get this party started, the West End.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio! W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. MediaExpert.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
14: Kopelatko w boju.
15: Ty ducha we mnie masz.
13: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

Stary sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz ślę do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Sztosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 580. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Jack Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
18: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na ebilet.pl.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
19: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numbers z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: bilet.pl. Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: portalem KI24info.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
0: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Bas, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Ekspert.
14: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
15: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
16: Niemożliwe, nie wierzę.
17: Dziękujemy bardzo.
14: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na playermeloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu playermeloradio.pl.

0: Takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: Zagnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia. Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie, co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Melo Radio. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsensja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: To promocja.
1: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
11: Meloradio.
10: Ale proszę uzasadnić.
11: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
10: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
11: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
10: Iga Dudziuk
11: i Mikołaj Kujawiński.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl, Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Inomax Inowrocław zaprasza.
11: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
12: Kopelatko w boju.
13: Ty ducha we mnie masz.
11: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: O reklamie.

0: Wino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: wyzwanie. Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
1: Cześć, siemano, hej.
0: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
1: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec?
0: Wo.
1: Dawid.
0: Cała ekipa.
1: Tak jest. Rodzinnie.
0: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś Dobra. Na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
1: Melo, radio. Trzy razy. Melo!
2: Radio! Radio!
0: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.
3: Podejmij wyzwanie.

Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jeśli lato we Wrocławiu...

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy.
9: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival. Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo, jak zawsze, nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie!

Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

Twój dzień. Autopromocja. Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek.

0: portalem KI24info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC. Ore.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
19: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradiu, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundarek!
5: Kto?
6: Fundarek! Fundarek!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32D. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Inomax Inowrocław zaprasza.
16: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
17: Kopelatko w boju.
18: Ty ducha we mnie masz.
16: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kostel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kostel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

Tripsy Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: one.
1: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
2: A już o 18 zagramy
1: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir. Otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądamy

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Express Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plecy. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bartcode Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
12: Po reklamie.

Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Audycja Film w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę. We'll be right back.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
0: Po reklamie.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu gościmy Jacka Jabłońskiego, prezesa Inopool oraz promotora bilarda w Inowrocławiu. Opowiedział nam, jak wygląda rozwój tej dyscypliny w mieście i jak wiele osób zaczęło grać. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Inopool Inowrocław, pan Jacek Jabłoński. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana.
2: Panie prezesie, pierwsze pytanie na początek. Jako miłośnik bilarda nie mogę tutaj nie pokusić się o pytanie, jak powstał klub Inopool i skąd wziął się pomysł na rozwijanie właśnie tego sportu w Inowrocławiu?
3: Klub Inopool to nie klub, właściwie to stowarzyszenie Inopool w Inowrocławiu. Powstał w 2018 roku w lutym. Spotkało się kilku pasjonatów bilarda, od lat grających w bilard. Po prostu postanowiliśmy iść troszeczkę naprzód. Były różne turnieje. Spotykaliśmy się na grze wspólnej, generalnie w kręgielni inowrocławskiej, bo tylko tutaj mamy warunki do gry. No i pomysł między nami, który już tam jakiś czas rósł, że tak powiem, w nas, żeby stworzyć stowarzyszenie, żeby to zalegalizować, żeby podziałać tak prężniej. I w 2018 roku doszło do skutku. Zarejestrowaliśmy się jako stowarzyszenie zwykłe Inopool. No i do dzisiaj dnia działamy.
2: Jak wyglądał początek działalności? Ile osób sympatyzowało ze stowarzyszeniem?
3: Na początku generalnie to była grupa osób, założycieli, gdzieś 10-11 osób, jakoś tak to liczyło, pamiętam, jak to zakładaliśmy. W tej chwili jest 19 członków takich stałych, gdzie opłacamy sobie składki, z tych składek się utrzymujemy. Ale graczy było więcej, więc graczy de facto w Inowrocławiu jest bardzo dużo. Wtedy też było gdzieś tam 30-40 może graczy, ale nie każdy chciał przystąpić, nie każdy chciał się, że tak powiem, bawić w to.
2: Jakie są dziś największe osiągnięcia Inopool na poziomie lokalnym i ogólnopolskim?
3: No takie spore. Generalnie rzecz biorąc, od 2018 roku, że tak powiem, tutaj na miejscu, znaczy my wcześniej już organizowaliśmy różne turnieje. Ale nie było to pod egidą stowarzyszenia. Ale jako teraz stowarzyszenie, czyli od 2018 roku, organizujemy cykl Grand Prix Inowrocław. Jest to cykl taki 12 turniejów co roku cyklicznie, czyli od 7 lat. Od 7 lat te turnieje się odbywają już pod egidą stowarzyszenia. Oprócz tego gramy różne turnieje inne. Gramy eliminację Mistrzostw Polski Amatorów. Zawodnicy najlepsi z tego cyklu, 5 takich turniejów jest tutaj w Inowrocławiu organizowanych przez Polski Związek Bilardowy za pozwoleniem Polskiego Związku Bilardowego. No i najlepszych 8 zawodników, 6-8 zależy w danym roku, ile mamy miejsc, jedzie do Łodzi na finał Mistrzostw Polski Amatorów. Jest to największa impreza w Europie amatorska. Nie są tam zawodowcy, tam nie mogą grać zawodnicy z pierwszej ligi na przykład lub z kadry Polski, ale jest to taka naprawdę elita i bardzo dobrzy bilardziści, nie tylko z Polski, ale też z krajów takich jak Słowacja, Litwa i w ogóle. Nie? I my cieszymy się, bo możemy organizować eliminację Mistrzostw Polski w regionie tutaj Kujaw. Klubów bilardowych w Polsce zgłoszonych do tej eliminacji jest chyba 36-38 w tej granicy. My jesteśmy jednym z tych klubów. Jako stowarzyszenie możemy to organizować. Nie? Następnie co? No, przez te 7 lat istniała szkółka bilardowa dla dzieci. Wychowaliśmy kilku tam jakichś adeptów gry. Turnieje Mistrzostwa Inowrocławia co roku cyklicznie, czyli 7 lat z rzędu Mistrzostwa Inowrocławia pod patronatem pana prezydenta miasta zazwyczaj i 4 turnieje były Mistrzostwa Powiatu. W odmianę 8-9 bil to są najbardziej popularne odmiany w bilardzie, to organizujemy. No oczywiście przyciągamy rzesze miłośników, tak? Zmieniają się bilardziści. Jedni grali, że tak powiem, w latach tam 90. Ja też tak zaczynałem dawno, dawno temu. I potem 10-15 lat nie mieli kija w ręku. Ale wracają, grają, szukają jakiejś tam trochę rozrywki, trochę sportu. I to jest miłe, że przez to, że my działamy, jesteśmy troszeczkę bardziej widoczni, jako stowarzyszenie, jako to, no to przychodzą, pytają, dzwonią, no i to nas cieszy, tak? No nas cieszy, że jest jakiś tam rozwój. Jest rozwój, są turnieje, zapraszam na te turnieje. No jest to odmiana 9 bil w tym momencie. Gramy w 8-9 bil, wtedy były odmiany najbardziej popularne. No 9 bil, że tak powiem, jest to troszeczkę do 4 wygranych. Czasami ta partia układa się losowo, bo jest tam w tej akurat grze może przypadkowo można wbić 9 i powoduje to wygranie partii. Nie meczu, ale partii, 4 partie trzeba wygrać, żeby zakończyć dany mecz. Więc tutaj jest trochę przypadkowości na tym naszym poziomie jest.
2: Czyli można powiedzieć grafik napięty na najbliższe tygodnie, miesiące?
3: No tak, bo te turnieje bilardowe, Grand Prix Pool Billard Inowrocław generalnie to jest średnio co 3 tygodnie. Czyli co 3 tygodnie odbywają się, w okresie letnim nie gramy, czyli w okresie zaczynamy jesieni, koniec września zaczynamy ten cykl, 12 turniejów, a w międzyczasie zaczynamy w ogóle sezon mistrzostwami Nocławia w Pulbilat w odmianę 8 bil, która była we wrześniu i generalnie rzecz biorąc jesteśmy zadowoleni z tych zawodów.
2: A skąd u pana wzięło się zamiłowanie do bilarda? Bo wiadomo, to jest, można powiedzieć, swego rodzaju powołanie. To jest dżentelmeński sport. Nie każdy ma cierpliwość, nie każdy to lubi. Też trzeba ćwiczyć, bo to są różne techniki. Odbijanie od band, wbijanie do sąsiedniej łuzy, do przeciwległej łuzy. Jak to wygląda u pana?
3: No, ponad 30 lat temu generalnie bilard w Inorocławiu zaczął tutaj po prostu raczkować. Był taki klub bilardowy na ulicy Konopnickiej, blisko mojego liceum, mojej ukochanej Konopy.
2: Też byłem absolwentem.
3: No dokładnie. I tam ci gracze i ci młodzi, i my wszyscy młodzi, ja aczkolwiek już byłem absolwentem, czyli nie chodziłem jeszcze, ale tam się uczyliśmy wszyscy grać. Ja jestem samoukiem, czyli sam się uczyłem, wszystko musiałem podglądać gdzieś tam. Nie było takich materiałów jak teraz, nie było treningów. Ja nigdy, że tak powiem, nie trenowałem, nie poświęcałem, że taki prawdziwy trening bilardowy, kilkugodzinny, no naprawdę, to trzeba mieć wytrzymałość i taką pokorę i w ogóle. Ale wielu graczy jest takich jak ja, właśnie tych starszych, którzy sami się uczyliśmy, sami między sobą. I potem się zaczęło właśnie gra troszeczkę z Bydgoszczy, graczy zaczęli przyjeżdżać z Torunia, w Grudziądzu, takie tam mistrzostwa organizowane. I my na wzór tego, w tym naszym klubie wtedy na Konopnickiej, też organizowaliśmy jakieś takie mniejsze turnieje. To był rok 93, 4, 5, to były te lata. I to taka ta pasja siedziała, że tak powiem, już od tamtąd. Jakiś taki zmysł jak poczuł. Trenowałem pływanie, lubiłem w koszykówkę, siatkówkę, biegałem, ale no bilard przy stole no troszeczkę inaczej, co innego daje, tak?
2: A no koszule, kamizelki, wszystko.
3: No tak, no są takie sztywne reguły i zasady gry w bilard, oczywiście regulaminy bardzo sztywne, ale powodują właśnie tą taką trochę dostojność w tym bilardzie, tak? Trzeba się odpowiednio ubrać, trzeba się odpowiednio zachowywać przy stole bilardowym. Trzeba być fair play przede wszystkim, bo na przykład na takich różnych turniejach bilardowych sędziów jest tylko 2-3 nieraz na większym turnieju. U nas jest 1 sędzia lub 2 i stolikowych sędziów nie ma. Trzeba być fair w stosunku do gracza, tak? Którym gramy, że popełniło się faul albo to. Powinien się zachowywać, nie stać na linii strzału na przykład, tak? Gracze, którzy gdzieś tam grają, wiadomo, w jakichś barach i tu, no nie zawsze to rozumieją, ale my zapraszamy wszystkich, bo jest to dyscyplina taka naprawdę dla wszystkich.
2: A jak wygląda trening takich zawodników? Nie wiem, są jakieś rozpisane grafiki, kto w jakim dniu trenuje, czy mają jakieś rozpisane godziny, jak to wygląda, odbijanie, techniki?
3: Tak. Ci gracze profesjonalni, bardziej, którzy chcą po prostu potrenować i rozwijać się, no muszą tak postępować. My mamy jako stowarzyszenie 2 stoły bilardowe zakupione dzięki no, miastu Inorocław, bo co roku, nie nadmieniłem, a to jest bardzo ważna rzecz, co roku od 7 lat, odkąd jesteśmy tu w stowarzyszeniu, dostajemy dotacje z Urzędu Miasta. Są to fajne różne pieniążki, które są potrzebne na taki rozwój właśnie. Mamy te stoły zakupione dzięki temu, mamy oprzyrządowanie do stołów. I na tych stołach bilardowych gracze, którzy bardziej chcą po prostu potrenować, trenują. No generalnie, jeżeli biorąc 2-3 godziny, to trzeba grać i ustawiają sobie różne układy. Nieraz tylko sparują ze sobą, umawiają się i grają ze sobą umówione jakieś tam, że tak powiem, uderzenia jeden drugiemu ustawę na stole, ale nieraz jest tak i gracze lubią, ja też tak lubię nieraz, iść sobie na godzinkę, półtora i samemu pograć sam ze sobą. Czyli robię jakiś układ na stole, bo każda właściwie rozgrywka jest inna. Bilard jest tak pięknym sportem, że jest każda rozgrywka inna. Po każdym uderzeniu na tym stole ta bila może być w różnych punktach, tak? Biała i różne inne. Każde rozbicie jest inne, więc trzeba tutaj mieć naprawdę taki zmysł, żeby to wszystko ocenić wcześniej i po swojemu grać, wbijać. Oczywiście techniki rotacyjne, techniki uderzeniową, no to trzeba godzinami, że tak powiem, wytrenować. Młodsi gracze albo w uczniowskich klubach sportowych, bo są w Polsce, jest tego mnóstwo w Polsce, przy nauczycielach, oni poświęcają bardzo dużo czasu właśnie tygodniowo po kilkanaście godzin. Dlatego mamy młodzież w Polsce bardzo, bardzo dobrą, jeśli chodzi o bilard. Dlatego, że oni w uczniowskich klubach sportowych mają 10-12 lat, grali po kilka godzin na tak zwanych SKS-ach, bo tak to jest w niektórych miastach. U nas tego nie ma. U nas po prostu pasjonaci bilarda, mogło być więcej pasjonatów bilarda nauczycieli. Gdyby jakiś jeden, drugi nauczyciel się tym zainteresował i przy jakiejś szkole, to na pewno byłoby łatwiej, że tak powiem, nauczyć wiele dzieci grać. Nie każdy nadaje się do koszykówki, do biegania, do piłki nożnej. Oczywiście każdy rodzic i wszyscy byśmy chcieli, żeby byli sami piłkarze, tak, koszykarze, bo to są popularne dyscypliny, ale niektórzy potrzebują trochę więcej spokoju, czegoś innego. gra w bilard to właśnie daje, tak? Jest całkiem taka dyscyplina sportowa, troszeczkę inna, ale daje no wiele innych rzeczy.
2: To jest wyluzowanie wewnętrzne.
3: No wyluzowanie jest, no ale no, takie opanowanie uczy, chcąc nie chcąc, tak? No to są jakieś tam prawa i fizyki, i geometrii, tak? Uczy jakieś pokory, oczywiście, no zastanowienia się, oceny sytuacji naprzód, tak? Żeby wiedzieć, co zrobić. Nie sztuką jest wbić jedną bilę, tylko sztuką jest wbić i myśleć już o kolejnych bilach. O danym tak zwanym, my tu mówimy układ, zrobić układ. Najważniejsze jest nie pomylić się, czyli właściwie bilard to jest tak, gra się z przeciwnikiem, tak, ma się jednego, ale to jest gra ze sobą. Czym człowiek jest lepszy, bardziej, że tak powiem, swoją technikę potrafi wykorzystać na stole bilardowym, tym nie pomyli się. Jeśli nie pomyli, to skończy cały układ, czyli od rozbicia wpada jakaś bila, jest zaliczona i on robi cały układ, 7 swoich bil, na przykład 8, bija czarną, wygrał z partię tak zwaną z kija. No jest to super. Może zrobić 3-4 takie partie z kija, jest 3-0, wygrywa mecz, nie? Na przykład.
2: Jak był słynny szachista Bob Fischer, który zawsze był 10 kroków do przodu, tutaj też trzeba być takim Bobem Fischerem, tylko w bilardzie.
3: Oczywiście tak, oczywiście. To trzeba myśleć naprzód, naprawdę. Nie sztuką jest bić jedną bilę i nie pomyśleć o następnej po prostu. Dlatego nieraz ktoś tam patrzy, że coś jest łatwego, łatwe wbicie. Ktoś tak z boku jak patrzy, obserwuje. Albo nieraz widać to może na naszych tam, że to powiem, nagraniach, bo puszczam relacje z bilardów. I ktoś może się dziwić, a nie wbił tego, a nie tu, ale ten zazwyczaj ten zawodnik i my, no gramy też już na takim jakimś poziomie, że my myślimy o następnych ruchach, więc jest odpowiednia rotacja, która spowoduje, bo tam jest naprawdę 0,1 mm, naprawdę okruchy decydują o tym, że ta bila sklepała, nie weszła, a my chcieliśmy wejść na kolejną bilę, trzeba było rotację zrobić, a nie proste wbicie.
2: Czy jest pana jakiś zawodnik, który wywołuje u pana szczególną sympatię, nie wiem, Mark Shelby, Ronnie O'Sullivan, mistrz świata w bilarda?
3: No czy generalnie to są akurat, no to są bilardziści oczywiście jak najbardziej, ale no to jest odmiana snooker. Snookerzyści są, no moim zdaniem, no to jest naprawdę mistrzostwo świata. My jako bilardziści tacy w pula na pewno nam dużo, dużo brakuje do takich. Oni muszą mieć, stoły snookerowe są dużo, dużo większe. Większa precyzja, bo uzy są mniejsze. Mniejsze bile, więc oni są po prostu naprawdę ponad wszystko, mistrzami ponad wszystko. No Sullivan, Trump na pewno, to są Higgins, no oczywiście Henry, to są nazwiska, które zawsze gdzieś tam, że tak powiem, człowiek ogląda i im kibicuje do dzisiaj dnia. No ale są też zawodnicy, typowo pool billard, którzy po prostu pool billard nie jest tak na świecie proponowany jak snooker, nie? I tutaj nie wszyscy oglądają w telewizji, w tych telewizjach takich pomniejszych można obejrzeć Mistrzostwa Świata i tam naprawdę bilard jest bardzo ciekawy i też fajnie. Tam są zawodnicy, którzy po prostu bardzo ciekawie się to ogląda. Jeżeli troszeczkę ten bilard się rozumie, to naprawdę jest super.
2: A czym się różni tradycyjny bilard od snookera?
3: Czym się różni? No wszystkim, w ogóle zasadami, tak? No bo po pierwsze tak, pole gry jest dużo mniejsze. Cała precyzja uderzenia i wszystko w snookerze jest dużo trudniejsza, dlatego że są tipy mniejsze. Typy są mniejsze, uzy są oczywiście węższe i wszystko. No i tam jest inna zasada, tak? Tam się punktuje, czyli jest rozbicie, zawsze na przemian, zawsze musi być czerwona w snookerze wbita, potem punktowa jakaś, czy to jest czarna, czy to jest niebieska, wiadomo, inny kolor i zbiera się odpowiednie punkty. I to przekroczy granicę punktową, no 60 kilka, 70 punktów czy więcej, no to wtedy już wygrywa tą partię, tak? Jeśli chodzi o snookera. A w bilardzie jest inaczej. Są dwie grupy bil, są to tak zwane całe i połówki. One są oczywiście kolorem zaznaczone, wszystkie bile. Połówki mają tak zwany kolor i biały pasek, a całe bile mają cały kolor. One są ponumerowane. I bile od 1 do 7 to jest jedna grupa, a od 9 do 15 druga grupa. Ósemka to jest bila czarna. I tą czarną w odmianę 8 bil, najbardziej taką popularną w Polsce, którą tutaj też gramy najczęściej.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W drugiej części rozmowy Jacek Jabłoński zdradził kulisy organizacji turniejów i plany na przyszłość bilarda w Inowrocławiu. Wyjaśnił nam, co może przyciągnąć młodych i jak zmienia się zainteresowanie tym sportem. O tym już za chwilę w naszym magazynie. Posłuchajcie sami.
3: Kto wbija czarną na końcu, po wbiciu swojej grupy bil, ten wygrywa to. Nie ma punktów, tak? W snookerze zbieramy te punkciki, tak? pomału jest podejście, na przykład nieraz jest tylko jeden punkt, odstawiają się tam snukerzyści, albo grają, tak, zbierają te punkty tam 8, 10, 70, to zbije 147 breaka, no to jest super rewelacja, no bo to jest po prostu czyszczenie kija, wszystkie czerwone wbijasz czarną i po kolei wbija potem kolorami, no to jest to, a u nas tego nie ma, nie, w tej odmianie, aczkolwiek odmiana w bilardzie w pulu jest taka odmiana 14-1 i tam jest taka gra na punkty, każda bila ma jeden punkt, ale to jest taka mniej popularna odmiana, więc wbija się po prostu, gra się do 405, no i gra się po prostu na punkty, wbicie jednej bili, powoduje

0: zawodnicy, którzy grają, bilardziści, tak? Są dwie, trzy osoby, które bardzo rzadko grają w bilard, ale są pasjonatami, pomogli nam, że tak powiem, w tym stowarzyszeniu podziałać, pomagają, ale niekoniecznie biorą udział we wszystkich turniejach. Jest nas 19, prężnie działa grupa trochę mniejsza, może 6-7 osób, tak? No i tyle stowarzyszeń zarejestrowane mamy oficjalnie. Mam pomoc taką na pewno nieodzowną w organizowaniu na przykład tych właśnie eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów. Tomasz Wachowski zajmuje się tym, jeśli chodzi o ligę bilardową, bo my mamy oprócz tego, że my gramy te Grand Prix, jest cała liga bilardowa od 4 lat. Zaczęliśmy od pierwszej ligi bilardowej, skupiała ona 10 najlepszych graczy i rozgrywaliśmy sobie w sezonie każdy z każdym mecz. I w tej lidze bilardowej oczywiście gramy o to, kto jest najlepszym bilardzistą w Jednocławiu. Ale miało to naprawdę taki fajny zasięg i stworzyliśmy już drugą ligę od 3 lat bodajże. Też skupiała 10-12 bilardzistów, a w tym roku mamy trzecią. Więc generalnie w lidze bilardowej w Jednocławiu są 3. Pierwsza liga 10 osób, druga liga też 10 osób, a w trzeciej lidze 6 lub 7, nie wiem. Ale musieliśmy stworzyć, no bo przy większej ilości bilardzistów typu 16, ciężko nam po prostu zmieścić się z grafikiem gry, nie?
1: Czyli zapotrzebowanie rośnie na ten sport?
0: Zapotrzebowanie rośnie. Cieszy to, że są tacy naprawdę, mnie to cieszy przynajmniej, bo niekoniecznie muszą być to naprawdę jacyś gracze tacy bardziej profesjonalni, czy ktoś, kto tam grał od iluś lat. Są gracze, którzy się uczą, ale są odważni, no trzeba odważnie po prostu ten kij skrzyżować z lepszym może graczem, lepiej poukładanym, przez lata jakimś grającym. Ciężko jest może wygrać, ale dystans, że tak powiem, czyli partie w turnieju jest krótki. Dystans krótki, czyli do 3 partii wygranych jest mecz. Do 3 wygranych można pokonać u nas, na naszym poziomie, każdego z nas, naprawdę. Są gracze, którzy naprawdę grają fajnie, ale do 3 wygranych można każdego pokonać. To ja też, jakbym zagrał na dystansie na przykład do 1 z mistrzem świata i rozbijam bilę, mam fajny układ, robię tego tak zwanego kija, to też jestem w stanie wygrać z mistrzem świata, podejrzewam, tak? Jak zrobię drugą partię z kija czy z podejścia, to też. I to tak to działa. Dlatego dystans jest krótki. Do 3, blizę do 5 gramy, żeby promować dla tych słabszych graczy, żeby oni mogli powalczyć z trochę lepszymi graczami, tak?
1: A co jest największym wyzwaniem w szkoleniu młodych zawodników bilarda?
0: No nie wiem, to taki generalnie rzecz biorąc teraz w dobie po prostu internetu, w dobie telefonu i w ogóle trudno jest przyciągnąć troszeczkę młodzież. Znaczy młodzież taką naprawdę, czyli dzieci, tak, no od 10 tam do 14 roku życia. Na pewno bardziej popularne dyscypliny sportu zwykłe takie, tak, czy tam gry zespołowe, wiadomo, no i czy jakaś lekka atletyka, czy pływanie, czy teraz karate i inne. No są bardziej popularne, nie? A tutaj po prostu mamy co roku kilku takich adeptów i z tych kilku czy kilkunastu zostaje 2, którzy chcą grać 3 może. Jest trudno. Jeśli chodzi o same treningi, o samo to, trudny jest początek. W ogóle bilard to jest taka dyscyplina sportu. Z jednej strony można powiedzieć łatwa, a z drugiej trudna. Czym głębiej, czym więcej się potrafi, tym ona jest trudniejsza. Bo początek jest łatwy. Nauczyć się wbić i podstaw, czyli postawy przy stole bilardowym, trzymania tego odpowiednio kija bilardowego, mierzenie, to jest, ta podstawa jest bardzo prosta. I każdy, ten pierwszy krok, każdy, czy starszy, czy młodszy zawodnik zrobi szybciutko, ale potem właśnie techniki uderzeniowe, wyjścia białą, gdzieś tam na drugi koniec stołu, do następnej bili, odpowiednia rotacja, to powoduje trudność, to już musi być powtarzalność, to już muszą być treningi, to już muszą być godziny, że tak powiem, wytrenowane przy stole. Lub wytrenowane, no nie trzeba trenować, ale wystarczy się spotykać, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, no też, ale w tygodniu chociażby z kimś, kto też jest pasjonatem i grać, i to powoduje coraz lepszą grę po prostu, tak?
1: Też trzeba zainwestować w siebie.
0: No trzeba zainwestować też w siebie, ale no w sprzęt, tak, który pomaga grać, jak w każdej dyscyplinie sportu, to sprzęt też jest bardzo ważny, aczkolwiek no mamy graczy różnych, mamy graczy takich naprawdę, którzy bardzo lubią też się otaczać dobrym sprzętem, trochę takim gadżetowo, ale niekoniecznie im to pomaga, bo bardzo dobry sprzęt w granicach tam, nie wiem, kilku tysięcy, może kosztować i kilkanaście, ale kilka tysięcy nie zawsze pomaga, jest po prostu bardziej wymagający, trzeba być naprawdę ułożonym już graczem, żeby ten tip odpowiednio zadziałał, żeby technikę odpowiednio po prostu zastosować i tym kijem naprawdę dobrze uderzyć. Nieraz mniej profesjonalny kij, zwykły tak zwany, powoduje tą grę u takiego gracza trochę słabszego lepszą po prostu.
1: A co jest najważniejsze w bilardzie? Koncentracja, technika, odporność psychiczna, żeby też wytrzymać to, żeby uderzyć wbile w taki sposób, żeby ona

0: padła, żeby nie popełniać błędów, jak to wygląda?
1: Na pewno technika jest bardzo ważna, nie? Czyli całe to wyszkolenie, takie umiejętność techniczna prowadzenia tego kija, tak odpowiednio uderzyć. Najważniejsze jest po prostu panować w bilardzie, panować nad białą bilą. Biała bila powoduje, tak, jest uderzana przez kij, który my trzymamy, i ona powoduje wszystko, czyli musimy wbić bilę, którą mamy oczywiście na celowniku, ale potem tą białą musimy poprowadzić w to miejsce, które chcemy. Czym lepiej ją poprowadzimy i dokładniej, tym mamy następne uderzenie i otwarcie gry. Każde uderzenie następne jest otwarciem gry, czyli kontynuacją tej gry. Czyli uderzamy i aż kończymy cały układ, dochodzimy w 8 bil do tej ostatniej, czyli czarnej, wbijamy czarną. Ale oczywiście koncentracja jest bardzo ważna, bo często jest u nas, na przykład nawet na dystansie tych trzech frame'ów wygranych, że zawodnicy prowadzą 2-0 przy stole, na przykład rozluźniają się troszeczkę. Nie jest luz, mam 2-0, to prawie zamykam, jedna partia mi została, żebym wygrał. I bardzo często jak się rozluźni, to po prostu przegrywa 3-2. W siatkę też tak bywa, nie? No to nie jedyna dyscyplina, że ktoś...
0: Nigdy nie lekceważy się przeciwnika.
1: No nie lekceważy się, nie rozluźnia się, czyli to jest bardzo ważne, nie? To też jest ważne takie i opanowanie, oczywiście spokój taki też jest ważny. Niektórzy potrzebują jakieś takie, no koncentrują się różnie, a potrzebują takie, że przed meczem gdzieś tam idą, sobie usiądą, spokoju. Niektórzy muzykę, no i to tak jest różnie. Nie? No,
0: ale... Czy stowarzyszenie współpracuje z jakimiś instytucjami, na przykład ze szkołami lub z kimś, kto mógłby bardziej wypromować bilard w naszym regionie?
1: Nie, tutaj nie współpracujemy ze szkołami, aczkolwiek stowarzyszenie bilardowe na początku wynajmowaliśmy dla naszych potrzeb. Mamy te dwa stoły bilardowe. Współpracowaliśmy ze szkołą numer 5 podstawową. Tam na dole w piwnicy mieliśmy te stoły. Bardzo nam fajnie pan dyrektor tam pomógł. No i Urząd Miasta przy tym, bo wtedy można było te stoły tam wstawić, mogliśmy korzystać. Było bardzo ograniczone to niestety godzinowo, no ale to wiadomo, też szkoła, więc takie warunki mieliśmy. I chodziliśmy tam do godziny na przykład 19, mogliśmy sobie trenować i tu na pewno to pomogło bardzo, bo wtedy mieliśmy, że tak powiem, dzieci i młodzież. Przy szkole to było fajne. A no tutaj na kręgielni nie zawsze. Nie zawsze rodzice chcą przyjechać, przywieźć te dzieci. No niestety sport bilardowy jest połączony też z taką komercją, czyli wszędzie, bo to nie tylko u nas w Polsce, ale wszędzie na świecie jest tak, że kluby bilardowe żyją też wtedy, jeżeli mają komercję, czyli wiadomo, też mają sprzedaż jakąś kawiarnianą, barową, jedzenie, a oprócz tego jest kilkanaście stołów bilardowych i tam jest też, są ligi, są turnieje, wszystko razem współpracuje na to, żeby zarobić, tak, na czynsz, na opiekunów, dla obsługi w ogóle, tak? No i w ten sposób to działa, jeżeli jest to po prostu razem wszystko, tak jak u nas na kręgielni na przykład, tak, jest kręgielnia, są kręgle, jest 6 stołów bilardowych, no ale jest też, wiadomo, kawiarnia, z której trzeba korzystać, inaczej to by nie istniało. Same stoły bilardowe są bardzo drogie, samo wyposażenie i to, żeby mieć tutaj, nie wiem, 6-8 stołów bilardowych, potrzeba bardzo dużo miejsca, 200-300 metrów kwadratowych, no czynsze są wiadomo jakie, no i dlatego tak to jest, że trudno troszeczkę jest no, wypromować ten sport, czy tam utrzymać się, o, nie? No, tak to bywa. Klubów bilardowych w Wrocławiu było bardzo dużo. Takich po 4 stoły i więcej, bo tak było w tych latach 90. Pamiętam chyba te 4-5 klubów, to na takie miasto było dużo. Ale pamiętam, w każdym barze też był stół bilardowy. I w tych latach, w latach takich 20 lat temu, tak, bo mieliśmy stowarzyszenie Kujawska Liga Bilardowa, i to było takie pierwsze stowarzyszenie w Wrocławiu. Kilka osób działających teraz w tym stowarzyszeniu naszym Inopul, które też brało udział. 6 lat istniało. Stworzyliśmy też ligę bilardową, tutaj Kujawską Ligę Bilardową i graliśmy z miastami typu Łabiszyn, typu chyba z Torunia. Tak, z Torunia graczy, bo to była druga liga bilardowa oczywiście, z Bydgoszczy. Ze Szczecina przyjeżdżali, mieliśmy drugą ligę bilardową i niektórzy gracze grali w tej lidze bilardowej. Było to takie rozwojowe, ale później po prostu troszeczkę tam, no nie wiem, troszeczkę graczy odeszło. Niektórzy młodzi gracze właśnie odeszli na studia. No i to tak jakoś śmiercią naturalną umarło, że tak powiem. No i kilka lat było posuche, nie? W tej chwili reaktowaliśmy się, ale już pod nazwą innego stowarzyszenia, ale część tych graczy wtedy działających działa nadal. No ja jestem jakby prawie cały czas. Chociaż też miałem przerwy kilkuletnie ze względu na rodzinę, na wiadomo, jakieś inne zawodowe, trzeba było spełniać swoje i marzenia i w ogóle, no trzeba było się zająć czymś innym, nie?
0: Są priorytety,
1: a gra w bilard po prostu to jest taką trochę rozrywką, ale no na poziomie takim amatorskim, ale takim lekko profesjonalnym, nie? Bo po prostu jeździłem na Grand Prix, Polski, byłem na Mistrzostwach Polski Oldboyów 9 i w 8 bil, więc tam gdzieś kilka tych turniejów takich na poziomie ogólnopolskim nie znałem. Jest tam ciężko na pewno grać i wygrać jakiś tam turniej, wygrać jakieś ten, ale no generalnie rzecz biorąc liznąłem. Tak samo na Mistrzostwach Amatorów, no to byłem pewnie tam, nie wiem, 7-8 razy, czy może więcej. I to też powoduje taką zajawkę po prostu tej gry, bo to jeżeli się widzi, bo na tym na przykład finale Mistrzostw Polski Amatorów jest na przykład 300 graczy. Jest 30 parę stołów bilardowych. Jest potężny klub w Łodzi i nie tylko w Łodzi, ale tam, gdzie gramy te mistrzostwa, no to jak się wchodzi, jak ktoś trochę lubi tą atmosferę bilarda, tą otoczkę, no to jest coś pięknego, to są ciarki po prostu i chce się grać.
0: A czy patrząc okiem eksperta, pana okiem, w naszym tutaj, na naszym lokalnym podwórku jest jakiś gracz lub kilka graczy, którzy naprawdę mają talent i mogą zrobić karierę na poziomie ogólnopolskim albo europejskim?
1: No myślę, że w tej chwili niestety, ale dużo brakuje. Brakuje po prostu na pewno tych godzin takich wykutych, takim naprawdę prawdziwym treningu, bo przez te lata gdzieś tam ci gracze są bardziej doświadczeni już wiekowo. Jest tutaj takich trzech może graczy, którzy rzeczywiście radzą sobie i poradziliby sobie przy jakimś takim cyklu treningowym solidnym, kilka godzin chociaż w tygodniu i wtedy na tym podwórku tych mistrzostw polskich amatorów na pewno tam, zresztą my tam jeździmy regularnie, ale tam jest ciężko wyjść z grupy, ale kilku graczy wychodzi z grupy, gra dalej, tak zwaną pucharówkę, ale zajść dalej, wejść do ósemki tak zwanej, nie, w danym turnieju jest bardzo, bardzo nam ciężko. Ale byli gracze z tej szkółki bilardowej właśnie z tych lat wcześniejszych, 2004-2010, młodsi, którzy naprawdę mieli predyspozycję do tego, żeby grać, żeby osiągnąć dużo. Ci gracze, nawet tam dwóch, że tak powiem, grało w pierwszej lidze bilardowej. My graliśmy tu niektórzy w drugiej lidze bilardowej, ale przepaść jest spora. Czyli między drugą a pierwszą to jest naprawdę duża przepaść sportowa. No trzeba naprawdę grać i trenować, poświęcać temu na pewno dużo, dużo czasu. W tej chwili na pewno z tych starszych graczy, no mówię, tak jak mówię, no dwa, trzy, dwóch, trzech graczy może rzeczywiście przy takiej dyscyplinie treningowej na pewno by pograło, ale mamy starszych graczy, więc w tych kategoriach oldboyowskich są kategorie, nie? Polski Związek Bilardowy organizuje te turnieje bardzo popularne, tam jest 100 do 200 graczy z całej Polski, więc to naprawdę jest z kim skrzyżować, że tak powiem, kije. I poziom jest niesamowity i tam na pewno sobie swobodnie kilku z nas radzi i poradziło.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Inowrocław widziane oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, autor publikacji, najnowszy publikacja o naszym mieście, czyli Inowrocław. Historia ludzi, spacer po mieście, historyk, regionalista, pan Edmund Mikołajczak. Dzień dobry, panie Edmundzie.
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Panie Edmundzie, tak zaczynając naszą rozmowę, napisał pan już wiele książek, publikacji poświęconych Inowrocławiowi i regionowi. Czy po tylu latach nadal jest coś, co jest w stanie pana zaskoczyć o naszym mieście?
5: Tak, jest wiele, od razu powiem bez zastanowienia, jest wiele takich faktów, aspektów, okresów w dziejach, które są nie dość przebadane i ciągle czekają na swoich odkrywców. To jest niesamowite. Ja ponad 50 lat siedzę w temacie, który nazywa się Inowrocław, a ciągle się coś nowego odkrywa. Są przecież nieprzebadane jeszcze źródła w Archiwum Poznańskim. One są teraz dostępne w internecie z tych czasów doby nowożytnej. Czyli nikt tego nie wykorzystał jak dotąd jeszcze w publikacjach. To taki przykład.
4: A które właśnie te etapy historii naszego miasta według pana są najbardziej nieodkryte, a zasługują na to, żeby...
5: Właśnie te, o których wspomniałem, czyli XVII-XVIII wiek. Mało wiemy. W tej mojej książce starałem się każdy okres uchwycić. Ale gołym okiem widać, że średniowiecze jest tutaj preferowane. Nie tylko dlatego, że mi najbliżej do średniowiecza, ale dlatego, że jest najwięcej źródeł, że po prostu miasto było wtedy znaczące i jest o czym pisać. No a potem przychodzi XIX wiek, wiek nowej koniunktury, gdzie także jest o czym pisać. A te wieki właśnie, o których wspomniałem, już XVI, także XVII, XVIII, są słabo znane i w nauce, i skutkiem tego w takiej szerszej opinii też.
4: Czy podczas pisania, no bo nie ukrywajmy, asumptem naszej rozmowy jest ta publikacja, czy podczas pisania zaskoczyło coś Pana? Podczas zbierania informacji, researchu tak zwanego?
5: Ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać było i to, co napisałem na tych 380 stronach, to jest to dokładnie, jak sobie założyłem. Nie jest to pełna monografia, absolutnie. To jest tylko taki zarys. To jest takie kompendium. Takie, żeby nie było nużące. Typowe monografie są po prostu bardzo uszczegółowione. Wiele jest tam statystyk, szczegółów różnego rodzaju. Nie zawsze to się dobrze czyta potem. Ja starałem się też patrzeć od tej strony, żeby czytelnik się nie znużył. Żeby jednocześnie jednak pokazać nie tylko mieszkańcowi Inowrocławia, ale także naszym gościom i osobom, które przypadkiem sięgną do tej książki, pokazać to, co jest najważniejsze. A to już nie jest takie łatwe, bo to jest subiektywne. No może mam pewne wyczucie po 50 paru latach pracy, mam pewne wyczucie, co jest dla Inowrocławia ważne z tych dziejów ponad 800-letnich, a co jest, co można sobie podarować. No często historycy piszą wszystko, co źródła niosą i źródła decydują o tym, co jest w książce. A ja starałem się to być takim reżyserem tej historii i pokazać to, co jest ważne.
4: A gdyby miał Pan jednym zdaniem opisać Inowrocław komuś, kto nigdy tutaj nie był, jakich słów by Pan użył?
5: Słów, oczywiście. To nawet jest to wybrzmiało na końcu książki. Sól, solanki, bo to jest oczywiste. Na pewno takich słów, które są charakterystyczne dla miasta, więc królówka, bast, o bast jest charakterystyczny, nigdzie tego nie ma, ale także pewne nazwiska. I tutaj przykładowo też posłużyłem się Kasprowiczem, który jest jednym z symboli miasta. A książka jest dedykowana Kasprowiczowi w roku kasprowiczowskim, więc dlatego ten Kasprowicz jest tutaj często przywoływany.
4: Która historia opisana w książce najbardziej zapadła Panu w pamięć? Z tych wszystkich, które Pan zebrał w tych 380, jeżeli dobrze pamiętam, stronach.
5: No tak, która jest zilustrowana na początku. Na pierwszej stronie okładki jest pieczęć. Ona nie jest przypadkiem, to nie jest tylko dekoracja. To jest pieczęć naszego miasta, samorządu miejskiego. Jutro na spotkaniu takim promocyjnym to więcej o tym powiem, bo ta pieczęć mówi nam bardzo wiele o mieście. Bardzo wiele.
4: Co jest w niej zawarte?
5: A, to jest też tylko hipoteza, bo ona jest na tyle tajemnicza, że tutaj każdy może mieć własne zdanie. Odkrył ją, że tak powiem, odkrył, bo ona jest przywieszona do dokumentu z 1339 roku, a dokument znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Ona jest przywieszona do niego i odkrył to profesor Stefan Krzysztof Kuczyński w latach 60. tamtego wieku. Ale opublikował w Wiadomościach Numizmatycznych, których tam nie bardzo, niewiele osób do tego sięgało, i poza tym to był jeszcze taki czas, kiedy ostrość tego zdjęcia była słaba i jego też koncepcja związana z odcyfrowaniem tego, co tam jest, została tutaj podważona w tej książce. Według profesora Kuczyńskiego tam były dwie baszty obronne i w środku baszty wieża z kościoła ruiny naszej. To wydaje się trudne do zaakceptowania i teraz jest to troszkę podważone, ale za jakiś czas ktoś może wymyśleć nową koncepcję.
4: Tutaj rozszyfrowanie było jedną wielką zagadką tej pieczęci.
5: Tak, i ona, to rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tam ukryty jest kościół, nasza romańska ruina, a to oznacza, że to jest najstarszy obraz naszego najcenniejszego zabytku, najstarszy, jaki w ogóle można sobie wyobrazić z tamtych czasów.
4: To jest bardzo wielki, potężny symbol Inowrocławia. Panie Edmundzie, w tej książce zabiera Pan czytelników w podróż po naszym mieście sprzed wielu, wielu lat. Jaki to był świat? Jak wyglądało życie mieszkańców, ulice, miejsca, które dzisiaj znamy, a które wtedy były w zupełnie innej formie? Mhm.
5: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten świat się zmieniał przez te 8,5 wieku. Nie sposób tego ująć, więc generalnie. Raz byliśmy miastem, które mogło uchodzić za wzorzec dla innych. Byliśmy przecież w średniowieczu wzorcem prawnym dla miast okolicznych, które tworzyły się i tworzyły własne samorządy na wzór Inowrocławia, nie wyłączając Bydgoszczy, co bydgoszczanie wolą pomijać.
4: Taki psztyczek w nos wtedy.
5: Tak, tak, tak. No Bydgoszcz jest o ponad 100 lat młodsza, to nie ma co porównywać. I wtedy więc to, co się działo na ulicach, to jest przedmiot dumy dla badacza i współczesnego także inowrocławianina. Dlatego jak często prowadzam wycieczki i obserwujemy na Królówce te rzeźby tych tak zwanych rzaczków, to mówię sobie, i to napisałem też, czasami daję takie swoje prywatne sygnały też w tej książce, czemu nie, że szkoda, że tam nie ma wizerunków ludzi, którzy rzeczywiście wtedy mogli chodzić po mieście. Tylko są takie wyimaginowane rzaczki, które mogą być w każdym mieście. A więc średniowiecze to jest ten okres, który daje nam takie poczucie i dumy, i tu możemy powiedzieć, że wtedy po mieście chodziła elita, także finansowa, biorąc pod uwagę skalę krajową. Tu chodzili ludzie, którzy mieli takie majątki, których dzisiaj można przyrównać tylko do tych najbogatszych Polaków z kulczykami i tak dalej.
4: O tym samym pomyśleliśmy, panie Wójcie. A kogo zamiast tych rzaczków pan by umieścił? Tak teraz na...
5: O, wszystko jest napisane tutaj.
4: Bo my dzisiaj możemy powiedzieć przedpremierowo, przed oficjalną premierą.
5: Ponieważ one są na Królówce, między innymi, a Królówka z całą pewnością nosiła nazwę ulicy Tkaczy albo Tkackiej, co też w świadomości mieszkańców nie istnieje. My mówimy Królówka, Królówka, Królówka. A wcale nie wiemy, czy ta odkryta przeze mnie nazwa Tkaczy jest pierwotna. Może jeszcze wcześniej była jakaś inna. Musimy pamiętać, że nikt formalnie tych nazw nie uchwalał. Nigdzie tego nie ma. To są nazwy zwyczajowe. Ale są. Potem była to nazwa bydgoska, potem i dopiero od 1919 roku mamy Królowej Jadwigi. Ale do czego zmierzałem? Do czego innego. Chciałem powiedzieć, że tam można by więc tych tkaczy umieścić. Ale także przedstawicieli rzemiosł, które były rzadkie wtedy. Tu byli płatnerze, mieczownicy, złotnicy, ludzie, którzy świadczą o tym, ich obecność świadczy o tym, że miasto nie było tuzinkowe. Bo w tuzinkowym mieście to jakie są rzemiosła? No rzeźnicy są, bo to muszą być piekarze, bo muszą być szewcy, muszą być... Ale u nas były to rzadkie rzemiosła. A już nie mówię o kupcach bardzo, bardzo też zasobnych w majątek, bo rachunki, jakie zachowały się z ich transakcji, to są sumy niewyobrażalne. A więc tych ludzi bym umieścił. A z innych epok, potem jest epoka upadku, więc to już jest gorsza sytuacja. Można by potem sięgnąć do wieku XIX, gdy powstała kopalnia soli, a potem i cały przemysł, uzdrowisko i stacja kolejowa. I z tej epoki też można by pokazać rodzące się mieszczaństwo, takie średnie, ale dobrze rozumiane. Polskie też już w dużej mierze kupiectwo.
4: Które miejsce w Inowrocławiu według pana ma najbardziej niedocenioną historię? Z tych, które pan zna, z tych, które pan opisywał. Historię, którą mieszkańcy mogliby bardziej poznać.
5: Ale pytanie...
4: Takie pytania od ludzi, pan?
5: Niełatwe pytanie.
4: To oczywiście, że
5: tak,
4: nie.
5: Tak sobie przebiegam w myśli, przebiegam przez sprawy związane z solą, ale one dosyć przecież były eksponowane, łącznie z solankami. Przemysł w ogóle, przemysł szklany na przykład, może jest mało znany rzeczywiście, zwłaszcza jego początki. A później już to było spopularyzowane, bo nasza huta Irena zawsze była głośna. O, głośno było o niej. Może sfera związana z transportem, czyli nasz węzeł kolejowy. I sięgnijmy na przykład do czasów okupacji niemieckiej. Tam była największa działalność podziemna wśród tych kolejarzy. Oni mieli co robić, bo musieli obserwować, jakie idą na przykład na wschód transporty, ale nie ograniczali się do tego. I tu mało znane są takie fakty, że nasi kolejarze organizowali też poważne, sabotażowe, dywersyjne akcje, łącznie z wykolejaniem wagonów, żeby Niemcom popsuć szyki. Myślę, że to jest mało znany aspekt z dziejów tych najnowszych miastach.
4: To można powiedzieć, tacy pozytywni rebelianci byli nasi nowosławscy kolejarze.
5: W ogóle jak powiemy sobie, że miasto w tamtych czasach, w czasie okupacji, było ogołocone z inteligencji, która była wywieziona, w to miejsce przybyli osadnicy z Niemiec, to wydawałoby się, że to będzie już tak zniemczone miasto, że tu nic w zakresie konspiracyjnej działalności się specjalnie nie wydarzy, bo jest zbyt niebezpiecznie. A jednak udało się znaleźć, to nie moje dzieło, to dwaj panowie napisali specjalną książkę na ten temat.
2: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jakie historie kryją się za ulicami, budynkami i mieszkańcami Inowrocławia? O tym w swojej nowej publikacji pisze Edmund Mikołajczak. Co możecie znaleźć w książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście? Posłuchajcie sami.
5: Mówi o panu Lucjanie Dąbku, nie żyje już, i Alojzym Nowickim też nie żyje, którzy napisali książkę o podziemiu wojskowym tutaj i doszukali się około 300 nazwisk. 300 mieszkańców miasta ryzykowało życie, żeby szkolić się, żeby prowadzić wywiad, żeby angażować się w tajne nauczanie. To jest duma, to jest powód do dumy.
4: Rozmawiałem kilka miesięcy temu z naszym kronikarzem, panem Jerzym Moganowskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Pytałem się mu o zainteresowanie młodych ludzi ogólnie i Inowrocławiem, no to mówisz, z przykrością stwierdził, że się nie interesują za bardzo historią naszego miasta. Czy mieszkańcy według pana, jako historyka, regionalisty, dobrze znają historię Inowrocławia? Czy wciąż ona kryje jeszcze jakieś tajemnice? No, jak każde miasto, można powiedzieć.
5: Może się nasi słuchacze, widzowie trochę obrażą, bo ludzie są różni.
4: Oczywiście.
5: Są tacy, którzy są wielkimi pasjonatami i dużo wiedzą. Ale tak przeciętny mieszkaniec, no to niestety... A już młodzież, też są tacy, którzy się interesują, ale przeciętny jest słabo zorientowany. Nawet tak wspaniałe rzeczy z naszej historii, jak fakt, jacy tu ludzie przewinęli się przez miasto, jakich mamy rodaków, Inowrocławian z urodzenia, nie wiedzą, że król Łokietek na przykład, czy królowa Węgier Fenenna urodzona tutaj na zamku, to wszyscy tutaj wychowywali się, oni się wychowywali tutaj, a niektórzy, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, jest młodzież, zwłaszcza po maturze, wybywa z miasta i po studiach nie wracają. Wtedy też to było takie zjawisko, przecież myśmy nie byli miastem uniwersyteckim, na przykład w czasach zaborów albo przed wojną, ale była pewna równowaga, bo także wartościowi ludzie przybywali do miasta i oni potrafili wnieść nowego ducha w to życie miejskie. Tak jak na przykład doktor Krzymiński. Z Wielkopolski zwłaszcza sporo jest takich właśnie ludzi, jak Wilkoński na przykład. To są ludzie, którzy tu się nie urodzili, a no, na pewno są...
4: dla mieszkańców Nowowrocławia, Solanek zwłaszcza, wielka postać.
5: Oczywiście. Ale w świadomości przeciętnego mieszkańca słabo to wszystko znajduje odbicie i stąd ta książka ma, mam taką nadzieję, wypełnić pewną lukę.
4: Panie Edmundzie, mówił Pan o spacerach, spotkaniach z mieszkańcami, wycieczkach. Gdyby miał Pan zabrać czytelników na jeden spacer po Inowrocławiu, dokąd by ich Pan zaprowadził? Takie jedno miejsce. Ale może być też wiele. Odhaczanie punktu.
5: O! Tak, tak. Bo idąc w jedno miejsce, bo przypuśćmy, że mamy takich kuracjuszy czy gości miasta, którzy nie lubią chodzić albo nie mogą, to można ich zaprowadzić w takie miejsce, wokół którego można zbudować pewną narrację i pokazać kawał historii. Na pewno tym miejscem będzie romańska bazylika. Na pewno tym miejscem może być wejście do Solanek. Przecież tam jak obejrzymy się dookoła, to mamy mnóstwo obiektów. To widzimy Solanki ze najstarszymi obiektami, widzimy najstarszy basen, nowe obiekty solankowe, kawałek ulicy Solankowej, gdzie mieszkali bardzo ciekawi ludzie, widzimy kawałek Wilkońskiego, widzimy kościół Józefa i wokół tego można zbudować narrację, jak to wszystko wyglądało w XX wieku i jak miasto się rozwijało w tę stronę. Także jest takich miejsc sporo. Królówka oczywiście też.
4: A czy w tej książce jest więcej historii miasta, czy właśnie historii tych ludzi, którzy je tworzyli?
5: Starałem się zachować pewną równowagę, dlatego książka jest zbudowana z takich trzech części. Pierwsza to są, i tak mniej więcej po 130 stron każda. Pierwsza to jest historia, oczywiście. Niezbyt uszczegółowiona, ale to, co mi się wydawało najważniejsze. Od pierwszej wzmianki do 1990 roku. Mniej więcej tak to, taką cenzurę przyjąłem, bo o czasach super najnowszych, tych ostatnich tam dwóch, trzech dekadach, to pomijamy w tej części historycznej. To niech się zajmą następni.
4: Teraz się to tworzy właśnie.
5: Tak, to
4: byłem
5: zbyt subiektywnie. To musi, historia musi mieć, musi się odleżeć. Druga część to są właśnie ludzie. Ale przy okazji ludzi wychodzą nam pewne fakty, więc wzbogacamy tę pierwszą część, tylko w inny sposób. A trzecia to jest spacer po mieście, taki lżejszy, gdzie sobie podzieliłem miasto na takie, nazwijmy to, sektory, tak dosyć subiektywnie i w sposób zupełnie subiektywny to, co miałem w głowie, opisuję, co tam jest ciekawego, co kiedyś się tam działo i znów historia jest wzbogacana, tylko z jeszcze innej strony. Także jak przeczytamy całość, to mamy chyba ten Inowrocław dobrze przedstawiony, na ile mi się to udało zrobić. Czytelnik musi to ocenić, czy to, ten wybór, bo to jest swego rodzaju wybór, jest trafny, czy moje wyczucie w tej kwestii jest poprawne.
4: Czy jest jakaś postać związana z Inowrocławiem albo z Inowrocławia, o której dziś mówi się zdecydowanie za mało, z Pana perspektywy? Albo postaci?
5: Aha. Najpierw powiem pewien mały plusik. Przez wiele lat mało mówiliśmy o założycielu miasta, a każdy przyzna, że to jest ważna postać dla miasta, czyli Kazimierz I Konradowicz. W ogóle nie istniał w pamięci przez całe lata.
4: Mamy teraz piękny mural od kilku lat.
5: Tak, ale kiedyś była tylko malutka uliczka na osiedlu Solno tam. I to wszystko, całe upamiętnienie. A dzisiaj mamy już tablicę na poczcie, mamy mural, mamy zapowiedzi pomnika, dużo się o Kazimierzu mówi i sporo też pisze. I on już dociera do tej świadomości pomału. Gorzej z Łokietkiem, który przecież zasługuje na promocję jeszcze większą, bo to jest postać ważna dla całego kraju, niesamowicie, odnowiciel państwa przecież. Lepiej wykorzystał tę szansę Brześć, mając oczywiście tę podstawę, że nasz kochany Władysław był księciem brzesko-kujawskim długi czas, ale tutaj się z całą pewnością urodził, choć oczywiście nie mamy bezpośredniego dowodu w postaci jakiegoś aktu, no nie ma, ale tutaj mieszkali jego rodzice, no więc szansa na to, że urodził się gdzie indziej jest prawie żadna, a już na 100% wychowywał się tutaj. I to słabo jest u nas udokumentowane. Mamy ulicę Łukietka, mamy, no chwała Bogu, ale ulica Łukietka może być w każdym mieście, bo to jest król i to jest postać o zasięgu krajowym. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że my mamy szczególne do niego prawo. I to...
4: Powinno to wybrzmieć tak. U nas.
5: No Henryk Arctowski, chociaż 3 lata tylko tu się uczył w naszym gimnazjum, to jest postać światowego formatu, uczony tej miary, którym powinniśmy się chwalić, bo on właściwie kształcił się za granicą potem cały czas, więc nasze gimnazjum jest jedyną szkołą na terenie Polski udokumentowaną, może jeszcze chodził jako dziecko gdzieś w Warszawie, bo stamtąd pochodzi, ale z całą pewnością te 3 lata spędzone w Inowrocławiu to jest jedyny jego kontakt z polskim szkolnictwem, nie polskim wtedy, ale w sensie takim, że na naszych ziemiach, bo państwo było niemieckie, zdobywał wiedzę. I to na tyle ten pobyt tu był ciekawy, że dojrzała w nim stopniowo polska świadomość narodowa. Pamiętajmy, że w naszym gimnazjum, w dzisiejszym Kasprowiczu, chodziła młodzież męska różnych nacji. Relacje między nimi były też czasami napięte, zwłaszcza, że w dobie germanizacji nauczyciele, w znakomitej większości Niemcy, no, traktowali tych Polaków zdecydowanie gorzej. I Henryk Arctowski, przecież pochodzący z niemieckiej rodziny, a więc on przyszedł na świat jako Heinrich Arzt, jeszcze bez tej polskiej końcówki, tutaj dojrzała polskość jednak. On zobaczył, co tutaj może miał też nauczycieli polskich, którzy jeszcze byli wtedy i kolegów i potem przyjął nazwisko już spolszczone, ale tu już za granicą. Arctowski. To jest niesamowita sprawa.
4: Jeszcze ktoś? Takich postaci, można powiedzieć, ogólnopolskich? Czy właśnie on się tak najbardziej wybija teraz?
5: Na pewno jest więcej. Niektóre są zupełnie mało znane. Jest znakomity prawnik Zygmunt Cybichowski. Znamy Stefana Cybichowskiego, bo to architekt, twórca wielu kościołów, około 100 kościołów, między innymi kościoła Józefa. Ten modernizm w jego wykonaniu tutaj mamy w Inowrocławiu, ale jego brat Zygmunt to był znakomity prawnik, sędzia z sądu Trybunału Rozjemczego w Hadze. To był taki sędzia o znaczeniu europejskim. Ale mało mamy, nie kojarzymy go z Inowrocławiem za dużo. Trochę więcej profesor Moll, który tu się wychowywał, urodził się w Kowalewie, ale tu się wychowywał, tu kończył szkołę, zdał maturę i potem został autorem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej przeszczepu serca.
4: Panie Edmundzie, wróćmy jeszcze do okresów naszego miasta. Wspominał Pan, że był on też wzorem do naśladowania dla sąsiednich miast. Który właśnie okres miasta uważa Pan za najbardziej fascynujący? Czy to jest właśnie ten XVI-XVII wiek?
5: Nie, to zdecydowanie wcześniej. Mhm. Nasze miasto uzyskało prawa miejskie w XIII wieku. No, 1238-9. Potem te inne miasta kujawskie, takie jak Brześć, Radziejów, czy Pakość, czy potem też Bydgoszcz, one były wzorowane na tym prawie inowrocławskim. Można mówić, że prawo niemieckie w wersji magdeburskiej czy lubeckiej na Kujawach było prawem w wersji inowrocławskiej. Ta pieczęć, która jest na pierwszej stronie, wracamy do niej. Tak, wracamy do niej. Ona jest dowodem na to, że na początku XIV wieku istniała Rada Miejska, istniał samorząd, a ta Rada miała też kompetencje sądowe. Bo w ogóle wtedy kompetencje Rady były większe niż dzisiaj. Dzisiaj jest więcej powodów do różnych kłótni, a w sumie te kompetencje są znacznie mniejsze niż kiedyś. sądownictwo, książę, który założył miasto, dał olbrzymi samorząd mieszczanom. Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
4: Edmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy w Walce i Inowrocławia obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca, a którą teraz może pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
5: Jakie to obiekty?
4: Oczywiście.
5: Inowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku, a więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Inowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocław widziane oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
3: Panie Edmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy, bywalcy Inowrocławia, obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca, a który teraz może Pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
2: Jakie to obiekty?
3: Oczywiście.
2: Inowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele, wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku, a więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Inowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też, bo była piękna aula. Tam rozpoczynałem swoją pracę zawodową jako nauczyciel WF-u i ta piękna aula, w której kiedyś urzędowali radni, służyła jako taka prowizoryczna sala gimnastyczna potem. A dzisiaj tej szkoły nie ma, więc jest tylko miejsce. Można stanąć na tym miejscu, popatrzeć, co tu się działo. Na pewno bardzo ciekawym jest dawne starostwo, czyli obecny urząd miejski przy Alei Ratuszowej. To jest obiekt, który też ma niesamowitą historię, ile tam przewinęło się ciekawych postaci. Tam narodziła się też ta w umysłach tych Niemców, niemieckich urzędników, ta zbrodnia zwana Krwawą Niedzielą w więzieniu, bo tam była ta lista tych zakładników, tych więźniów i z tą listą przyszli ci dwaj zbrodniarze, żeby wykonać prywatny wyrok.
3: Jak według Pana zmieniło się spojrzenie na Inowrocław przez lata pracy historyką? Mówił Pan 50 lat, około się Pan tym zajmuje.
2: Spojrzenie
3: tak,
2: czyje?
3: Na nasze miasto, spojrzenie mieszkańców, mieszkańców innych miast ogólnie, spojrzenie na nasze
2: to ono tutaj, oczywiście się,
3: podwórka.
2: Ono się oczywiście też zmienia, bo miasto raz przeżywa okres prosperity, a innym razem upadku.
3: Sinusoida.
2: I w związku z tym to zdanie o naszym mieście też nie jest jednolite. Ale dzisiaj ciężko. Dzisiaj po pierwsze jest mało znane. Chyba za mało robimy w kwestii promocji. No czasami promocją może być jakieś konkretne działanie. To jest chyba najlepsza promocja. Nie żeby tylko wydać folder, który pokazuje to, co mamy, ale po prostu dodawanie nowych rzeczy. Żeby było głośno, tak jak tężnia. Tężnia taką rolę wypełnia. Tylko trzeba takich tężni, w cudzysłowie, mieć więcej. Nie mamy kopalni niestety, bo jak gdyby była kopalnia, to byśmy mieli wielki atut. Dzisiaj, kiedy ta turystyka też zyskuje na znaczeniu, a przemysł trochę nam upada, więc musimy czymś to zastąpić. Powstają czasami obiekty, które są oczywiście same w sobie pozytywne, cenne nawet, ale nie stanowią czegoś wyjątkowego. Bo jeśli zbudujemy na przykład termę i jest to mała terma, to inne miasta nas przebijają. Tutaj nie możemy na tej bazie zbudować narracji, że oto przyjeżdżajcie wszyscy do Inowrocławia. Mamy... Dobrze, że uratowano ten kawałek muru miejskiego przy ulicy Kaszczelańskiej, bo on się tam już sypał A ponieważ tych śladów średniowiecza mamy tak mało, no więc trzeba było go ratować. Ale znów, tak obiektywnie mówiąc, nie zaimponujemy Chełmnu, Toruniowi czy innym miastom na Śląsku, które mają mury dookoła niemal, to tym kawałkiem nie zaimponujemy. To nie są argumenty, by móc żeby się miasto przebiło. Ale to nie jest takie łatwe wymyśleć teraz coś takiego, co byłoby realne do zrobienia i miało ten aspekt takiej wyjątkowości.
3: I ciekawości dla
2: odbiorców. Dlatego chwała, trzeba chylić czoło przed panem Janem Osetem nieżyjącym i jego współpracownikami, którzy założyli Komitet Społeczny Budowy Tężni. Bo wtedy jeszcze te tężnie nie były takie modne. Oczywiście w sąsiednim Ciechocinku są stare tężnie. Wtedy jeszcze była niewielka tężnia w Konstancinie, a my jako trzecia, duża, ładnie pomyślana tężnia, i ona zrobiła karierę, że tak powiem. To jest pomysł. Ciekawe, jakie inne pomysły jeszcze...
3: Można by się podczas tej rozmowy narodzą.
2: Może się
3: narodzą. Panie Edmundzie, ile czasu poświęcił pan na napisanie tej książki? Tak mniej więcej.
2: Nie chcę tu wprowadzać w błąd, bo takie książki to nie pisze się aż tak dużo, jeśli się posiada materiały. Gdybym zaczynał od zera to są lata pracy. Ale ja wykorzystałem te swoje lata pracy i to, co w komputerze miałem, to tylko zebrałem. Ale jeszcze jedno, pisałem sobie spokojnie przez 3 lata, ale mógłbym to napisać wcześniej, tylko po prostu mam inne rzeczy jednocześnie do roboty i czasami przez 2 tygodnie nie zrobiłem nic. No i to tak, ale...
3: Później i profesjonalnie, i szybciej.
2: Tak.
3: No właśnie.
2: Nikt mnie tu nie gonił.
3: Czy była jakaś historia, która bardziej przypominała film niż rzeczywistość? Z tych, które pan tutaj opisał, czy które pan zrobił? Wow.
2: Film, w sensie
3: tak, film, akcji,
2: jakaś
3: akcji,
2: sensacyjna
3: oczywiście, że tak.
2: Fabuła, żeby się narodziła.
3: Tak, przygodowa.
2: No myślę, że byłyby takie postacie, które można... Na kanwie ich życiorysu można zbudować film sensacyjny i to znakomitą produkcję. Rzucę nazwisko Eligiusza Gałęzyskiego. Rodzina Gałęzyskich zasiedziała w Inowrocławiu i tutaj było 2 synów. Jeden, Włodek, był znakomitym koszykarzem i został w Polsce, potem w Toruniu do końca życia. Mieliśmy kiedyś koszykarzy na poziomie takim juniorskim, znakomitych. Drugim był tam, jego kolegą był taki Rysiu Olszewski, też zmarł niedawno, który był potem najlepszym koszykarzem w Polsce na początku lat 60., olimpijczyk. Ale wspomniany Gałęzyski tak samo. Oni stanowili trzon, inowrocławscy koszykarze, jak dorośli, poszli na studia do Torunia, stanowili trzon potem pierwszoligowej AZS-u. Pierwszoligowego AZS-u Toruń, tak zwanych twardych pierników. I brat tego Włodka Gałęzyskiego, starszy, Eligiusz, to ma życiorys, rzeczywiście niesamowity życiorys. Związany z wojną, z działalnością w partyzantce, z licznymi akcjami przeciwko Niemcom, przeciwko Rosjanom, ucieczki z niewoli, z transportów, przedostanie się na zachód do armii Andersa, a potem zostaje na zachodzie, kończy studia w Londynie, potem w Ameryce i zostaje wiceprezesem wielkiego koncernu lotniczego Lockheed. To jest kariera.
3: Musimy do Stevena Spielberga zapytać.
2: To jest niesamowite.
3: Zrobię o tym film.
2: Ale jednocześnie, i tu trzeba jeszcze ten wątek dodać, jaki patriotyzm był u tego chłopaka, a potem mężczyzny, który nie wrócił do Polski. To taki mały, mały incydencik. Otóż jest olimpiada w Los Angeles. On siada na stadionie, bo tam mieszkał w Los Angeles. Zaprosił swojego młodszego brata, żeby przyjechał do Stanów. Usiedli razem na stadionie i było otwarcie igrzysk i tamten Eligiusz z takim życiorysem, człowiek ze stali, zaczął płakać. A ten go pyta, brat, co się stało? No bo nie ma naszej reprezentacji, bo wtedy nasi nie pojechali. Taka była decyzja Moskwy. Dla niego to był szok, że on nie zobaczył polskiej flagi. A tak na to liczył. Wspaniały życiorys.
3: To są historie, których mieszkańcy nie znają. Panie Edmundzie, zbliżając powoli do końca, czy jest temat związany z Nowrocławiem, którego jeszcze pan nie opisał, a chciałby pan opisać?
2: Ja tak sobie wymyśliłem, że to jest takie podsumowanie i może już tam spokój.
3: Spokojnie, jeszcze, ale... jeszcze będzie parę książek na pan.
2: Nie, no to nie musi być książka. Na pewno będę coś robił, co może mieć wymiar trochę jakiegoś artykułu. Niebawem już ukaże się Ziemia Kujawska. Cieszę się, że ta Ziemia Kujawska, czyli ten właściwie już w tej chwili rocznik, ukazuje się od 1963 roku, że udaje się to jedyne czasopismo naukowe utrzymać. Jestem współautorem dwóch artykułów, które się teraz ukażą w tym najnowszym tomie. Jeden związany z prezydentem Krzemińskim i jego pogrzebem i drugi z nowo odkrytym listem z XV wieku. Listem, który ocalał wśród akt krzyżackich w Berlinie i razem z profesorem Sławomirem Jóźwiakiem przybliżymy go czytelnikom. Może właśnie takie przyczynki to jeszcze damy radę, żeby jakoś istnieć w tej historiografii naszej, ale czy książkę to w tej chwili nawet nie mam pomysłu. Muszę najpierw odetchnąć po tym.
3: Tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, czytelników pana książki. Cały pan chciał przekazać.
2: No więc chyba to, po co ta książka powstała, o tym dzisiaj mówiliśmy, że troszkę ta świadomość historyczna, zwłaszcza młodego pokolenia, jest słaba. Jako radny zrobiłem, żeby choć trochę tutaj nadgonić, zrobiliśmy kilka spotkań z historią w teatrze dla młodzieży naszych szkół podstawowych, konkretnie dla siódmoklasistów. I to chyba było potrzebne. Może to będzie kontynuowane, ale przy okazji zorientowaliśmy się, że ta młodzież rzeczywiście nie zna historii swojego miasta. No i trzeba dalej działać, nie tylko poprzez książkę, poprzez spotkania, ale może jakieś jeszcze inne formy, żeby przyszłe pokolenia wiedziały skąd, gdzie są ich korzenie. Bo jeżeli, i to jest chyba najważniejsze, co powinno wybrzmieć tu na koniec, bo jeżeli zapomnimy o tym, to nie będzie już kontynuacji naszej ojczyzny. Proszę zauważyć, że słowo patriotyzm dzisiaj nie jest najmodniejsze. A słowo ojczyzna też rzadko jest wypowiadane.
3: Bardzo często słowo patriotyzm już nie ma takiej definicji jak kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. To jest najgorsze chyba dzisiaj.
2: Niektórzy uważają, że jak ktoś jest patriotą, to jest od razu nacjonalistą i tam kryją się same podejrzane sprawy. Ale to jest chyba celowa jakaś działalność, żeby tutaj te najlepsze cechy, które definiują Polaka, żeby je zniszczyć. To jest niesamowite. I ta książka ma być małym antidotum na to zjawisko niekorzystne.
3: Czego panu życzyć? Standardowe pytanie.
2: Zdrowia nie.
3: Jak to nie? Zdrowia w prezencie, w pakiecie zawsze życzę.
2: Bo to przy okazji zawsze się mówi. Optymizmu, żeby jeszcze była werwa i chęć do pracy.
3: I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był Edmund Mikołajczak, autor książki Inowrocław. Historia ludzi spacer po mieście. Dziękuję panie Edmundzie.
2: Dziękuję również.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej kwestii skomunikowania Inowrocławia oraz powiatu inowrocławskiego z siecią dróg szybkiego ruchu. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą pan prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Pajok.
5: Dzień dobry.
4: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia, pan Szymon Łebski.
5: Dzień dobry.
4: Wicestarosta powiatu inowrocławskiego, pan Henryk Procek.
5: Dzień dobry.
4: Oraz członek zarządu powiatu inowrocławskiego, pan Andrzej Skrobacki.
5: Dzień dobry.
4: Tak jak wspomniałam, tematem dzisiejszej konferencji będą działania podejmowane przez samorządy miasta oraz powiatu w sprawie realizacji drogi szybkiego ruchu S15 oraz uwzględnienia Inowrocławia w przebiegu trasy Via Pomerania. Oddaję teraz głos panu prezydentowi. Panie prezydencie, bardzo proszę.
6: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spotkamy się z Państwem dzisiaj po kilku kolejnych miesiącach marazmu, można tak krótko powiedzieć, czyli kilku miesiącach, gdzie nie zadziało się nic w kwestii wykluczenia komunikacyjnego miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych wszystkich naszych gmin, samorządów. I chcieliśmy z Państwem dzisiaj pewne rzeczy przedyskutować i o pewnych rzeczach też Państwa poinformować. Działania, które do tej pory

miastami, które takie drogi posiadają. Widzimy ten problem, widzimy potrzebę pobudowania takiej drogi. Jesteśmy w takiej sytuacji takiego niefortunnego trójkąta, który gdzieś powstał między Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem w zasadzie i dalej, gdybyśmy szli tutaj w kierunku południowym czy południowo-zachodnim, też do Poznania. Te duże aglomeracje, te miasta prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim posiadają dostęp do takiej drogi, natomiast Inowrocław jest wykluczony z tej mapy drogowej dróg szybkiego ruchu i z tego miejsca chcieliśmy tutaj Państwu przekazać najważniejszą chyba informację. Chcemy zawiązać społeczny komitet, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym powiatu inowrocławskiego i miasta Inowrocław, ale chyba co najważniejsze i na to chcemy się zdecydowanie dobrze przygotować. Mamy do tego całe wakacje i tak naprawdę połowę września, ale też i połowę czerwca. Chcemy zaprotestować w Warszawie przed kancelarią premiera, być może również przed Sejmem i aby Inowrocław był słyszalny w Warszawie, jak bardzo ta droga jest potrzebna. Od razu mówię, że jest to pomysł, jest to jakby tutaj inicjatywa mieszkańców, którzy zgłaszają się tydzień w tydzień tak naprawdę i mówią o tym otwarcie, że są skłonni również zaprotestować. Zresztą przypominamy sobie nasze protesty również, jeśli chodzi o obwodnicę Inowrocławia. I ten protest ma mieć również taki właśnie charakter, absolutnie pozapolityczny i z tego miejsca też będziemy tutaj, zaraz pan starosta pewnie też o tym będzie mówił, czy pan prezydent. Z tego miejsca chcemy też zachęcić i zaapelować o to, aby ten protest był przede wszystkim protestem pozapolitycznym dla naszego wspólnego dobra. Mam nadzieję, że włączą się w to również wszelkie możliwe środowiska polityczne, że nie będą tutaj podejmowane żadne działania międzypartyjne, natomiast jeden jest cel. Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy tu nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj między innymi też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to

0: bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw, powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku bodajże już w styczniu albo w lutym zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę nie absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław i powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki proces chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. Nie wiem, momencik, to jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale... Przepraszam, 16 września, tak, od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie. Oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
1: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze, zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani Państwo, jeżeli chodzi o ten sam, przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1. Powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrady decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia. I też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim... Zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą. I ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego i są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkie wręczyć cen na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć, te siły, i na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej.
0: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Meloradio Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Janikowie, a wraz ze mną burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jaszcz. Dzień dobry, panie burmistrzu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
4: Panie burmistrzu, jest absolutorium, jest wotum zaufania. Gdyby miał pan dziś powiedzieć mieszkańcom, to udało się nam zrobić przez te dwa lata, to czego, od czego zaczął pan tutaj tą listę?
5: Trudne pytanie na początku, natomiast oczywiście odpowiedzi jest, uważam, prosta. Mi osobiście zależało, żeby miasto i gmina Janikowo nadać nowe stadium pod względem zarówno gospodarczym, pod względem turystyki, rekreacji. Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować. W 2025 roku rozpoczęliśmy budowę kręgielni wraz z salą zabaw dla dzieci. Uważam, że taki obiekt w gminie i mieście Janikowo jest potrzebny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Dlaczego? Bo ponieważ dzieci i młodzież niestety w naszym mieście nie mają gdzie się podziać. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta. Będzie strefa, gdzie będzie można pójść i obejrzeć mecz lub jakiś film. Będzie strefa gastro. Także jest to obiekt całoroczny. Oczywiście weekendy będzie otwarty dłużej, w dni powszednie krócej, ale ma służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom. Wspólnie z radnymi także podjęliśmy decyzję, że w naszym mieście mamy przedszkola, mamy szkoły, natomiast nie mamy żłobka. Dlatego rozpoczęliśmy także w 2025 roku budowę żłobka. gdzie do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie od 0 miesięcy, od 0 do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać. Poza tym, panie redaktorze, przede wszystkim skupiliśmy się także na poprawieniu infrastruktury drogowej. W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołuda Mała, Kołodziejewo, a także Góry. W 2024 roku udało się zmodernizować 10 dróg na terenie przede wszystkim miasta. No, polepszyło to jakość poruszania się po naszych drogach. Powiedzieliśmy sobie, że w tej kadencji także jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców najważniejsze, dlatego skupiliśmy się na doświetleniu przejść dla pieszych i sukcesywnie od 2024 roku doświetlamy przejścia dla pieszych, wynosimy takie newralgiczne, bardzo niebezpieczne krzyżówki względem całego miasta, czyli przy szkołach, a także przy przychodni są zrobione wyniesienia, duże przejścia dla pieszych, gdzie samochody muszą zwolnić nawet do 10 km na godzinę. I w tym kierunku będziemy do końca kadencji zmierzać. Mógłbym mówić wiele, co się zadziało w Janikowie, ale to są najważniejsze punkty, gdzie mogłem się odnieść w tej krótkiej wypowiedzi.
4: Jeszcze mamy kilkanaście pytań.
5: Proszę bardzo.
4: Panie burmistrzu, z czego jeszcze dzisiaj nie jest pan do końca zadowolony i co z pana perspektywy, ale też z mieszkańców wymaga poprawy w Janikowie?
5: 6 maja 2024 roku przejąłem urząd po poprzedniku, panu Andrzeju Brzezińskim, gdzie był 34-letnim włodarzem. Jest to trudne zadanie przejąć urząd i być jako drugim burmistrzem w gminie i mieście Janikowo. Z czym przyszło się zmierzyć? Na początku, panie redaktorze, przede wszystkim trzeba było się zmierzyć z samym samorządem. To znaczy, ja nigdy nie byłem samorządowcem. Pochodzę z firm prywatnych, pracowałem 19 lat w firmach prywatnych i trzeba było się przede wszystkim nauczyć bycia samorządowcem. Chwilę to naprawdę czasu wymagało. Natomiast to, co nas spotkało 5 lutego 2025 roku, nie życzyłbym żadnemu włodarzowi, czy to wójtowi, czy burmistrzowi, czy prezydentowi, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, że do końca lipca nastąpi hibernacja produkcji sody, a co za tym idzie, nasze miasto ma dwa podstawowe problemy, czyli brak oczyszczalni ścieków, gdzie skutkuje to przede wszystkim odbiorem ścieków w dalszym ciągu na zakład produkcyjny w Janikowie, a druga sprawa dotyczy alternatywnego źródła ciepła, czyli zapewnienia centralnego ogrzewania, źródła energii dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, a także domków jednorodzinnych. Liczyliśmy, że będziemy przez 5 lat rozwijać nasze gminy, nasze miasto, natomiast w tej chwili to musimy się skupić na zapewnieniu dwóch najważniejszych czynników, żeby to miasto w ogóle funkcjonowało.
4: Panie burmistrzu, budżet gminy przekracza obecnie 117 milionów złotych. Czy Janikowo jest dziś w dobrej kondycji finansowej?
5: Janikowo, panie redaktorze, jest w dobrej kondycji finansowej. Przez 2 lata urzędowania nie wzięliśmy żadnego kredytu, natomiast w tym roku, patrząc na ilość inwestycji, które musimy zrealizować, musieliśmy podjąć uchwałę o emisji obligacji, które zabezpieczą pieniądze na wszystkie inwestycje, które muszą być wykonane do końca 2026 roku. Mogę tylko podać przykład, że w naszej gminie na 2026 rok zostały zaplanowane inwestycje na poziomie 40 milionów złotych. Nie wszystkie uda się zrealizować, ale uważam, że wszystkie inwestycje, które zostaną zakończone do końca 2026 roku, będzie to poziom około 35 milionów złotych. Patrząc na inne gminy, uważam, że tutaj mamy bardzo dużą część budżetu przeznaczoną właśnie na inwestycje, na remonty, na rozwój gminy i miasta.
4: Ile to jest mniej więcej? W tej części największej, przeznaczonej na te kluczowe inwestycje?
5: Uważam, że punkt selektywnej zbiórki odpadów, czyli wykonanie z prawdziwego zdarzenia takiego punktu przy ulicy Bolesława Prusa plus wykonanie i montaż 21 sztuk altan elektrycznych, które mają przede wszystkim zapewnić poprawę jakości segregacji wszelkich odpadów komunalnych, jest to kwota 17 milionów złotych. Do tego mamy kwotę budynku kręgielni na ponad 8 milionów złotych i budynek żłobka na ponad 7 milionów złotych. To są te główne strategiczne inwestycje, które będą w tym roku wykonane.
4: Czy właśnie ta kręgielnia, żłobki to są te inwestycje, które mieszkańcy odczują najbardziej przed końcem, czy to jeszcze jakieś dojdą?
5: Panie redaktorze, jeszcze na pewno dojdą, natomiast w dniu dzisiejszym nie chciałbym o tych wspólnych planach z radnymi mówić, ponieważ przede wszystkim musimy znaleźć źródło dofinansowania, bo z własnych środków nie jesteśmy w stanie tych inwestycji wykonać. Natomiast plan jest na bogato. Tylko tyle mogę zapewnić mieszkańcom.
4: Mówił Pan o drogach, chodnikach, które dziś są uważane za najpilniejsze do zrealizowania.
5: Uważam, że dla mieszkańców najpilniejszą taką inwestycją wymagającą przez wszystkich mieszkańców gminy Miastanikowo to jest przede wszystkim poprawienie jakości wody, czyli już nie modernizacja, nie remont, a budowa nowej instalacji wodociągowej. Borykamy się z tym problemem niesamowicie. Mieszkańcy narzekają na jakość wody, przede wszystkim po wszelkich awariach, mamy ich bardzo dużo, no bo stan infrastruktury instalacji wodociągowej jest w krytycznym stanie, ja tego nie będę ukrywał. Nawet w niektórych fragmentach gminy mamy rury azbestowe. I o tym mieszkańcy dobrze wiedzą. Dlatego też się skupiamy na tym, żeby pozyskać źródło dofinansowania na budowę nowej instalacji wodociągowej.
4: Odejdźmy na chwilę od Janikowa i przejdźmy do innych miejscowości w gminie, na przykład do Broniewic, Głogów, czy Kołodziejewa. Jak wygląda tam sytuacja? Inwestycjami, z drogami, z rozwojem?
5: Pan redaktor mówi już o miejscowościach sołectw. Ja powiedziałem, że 70% budżetu na wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje będę przeznaczał dla miasta, natomiast 30% wartości budżetu będę przeznaczał na inwestycje w sołectwach. I od 2024 roku tak się dzieje. Na sołectwach przede wszystkim utwardzamy drogi gruntowe poprzez dowóz kruszywa wraz z rozplantowaniem, a także utwardzeniem. Natomiast wykonujemy także duże inwestycje drogowe, gdzie powstają nowe drogi asfaltowe, z kostki betonowej czy strylinki. Kilka takich inwestycji przez okres 2 lat zostało wykonanych, o których wcześniej wspominałem.
4: Wspominał Pan o inwestycjach, o zmianach, czy informacja o sprzedaży zakładu soli grupie K plus S, który temat jest dzisiaj bardzo duży, kluczowy, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, była dla Pana zaskoczeniem?
5: Tak, Panie redaktorze. No bo dla mnie to była...
4: To jest symbol Janikowa. Główny.
5: No, pan redaktor poruszył już teraz kwestię dla mnie bardzo ważną. Dlaczego? Bo ja zarówno w zakładzie produkcyjnym Janikowa, jak i w zakładzie produkcyjnym Inowrocław spędziłem 19 lat. Współpracowałem, realizowałem inwestycje, także remonty. Natomiast to, co spotkało nas przed długim weekendem, w pierwszym tygodniu czerwca, no dla mnie było dużym zaskoczeniem. Uważam, że dla mieszkańców także. Natomiast po pewnych przemyśleniach, już wystudzonych emocjach, mogę powiedzieć, że ta decyzja właściciela może spowodować, że branża solna, czyli zakład produkcyjny w Janikowie, jeżeli chodzi o produkcję soli, może rozwinąć się na skalę zabezpieczającą środkową część Europy i wschodnią. Dlaczego? Bo mam zapewnienia od firmy, która sprzedaje nowemu właścicielowi, że nie mówimy tutaj w żaden sposób o ograniczeniu produkcji soli, wręcz mówimy o nowych inwestycjach, o modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej, jeżeli chodzi o produkcję soli. Firma K plus S planuje zainwestować między 300 a 350 milionów złotych w rozwój fabryki solnej w Janikowie.
4: przeszedł tam płynnie do kolejnego pytania. Co te pieniądze, czyli około 350 milionów złotych, mogą realnie zmienić dla Janikowa?
5: Przede wszystkim, jeżeli będą powstawać nowe budynki na terenie przemysłowym, no będzie to skutkować przede wszystkim, że dodatkowe podatki będą wpływać do budżetu gminy. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację infrastruktury technologicznej, spowoduje to, że w jakim stopniu na pewno będzie miało to wpływ na ograniczenie kosztów produkcji. Bo w tej chwili wiemy dobrze, że zakład produkcyjny w Janikowie posiada elektrociepłownię, gdzie są kotły miałowe, czyli materiały kopalniane, gdzie od 2029 czy 2030 roku, no tak na dobrą sprawę, koszty związane z ETS-em, czyli z emisją spalin do atmosfery, mogą tą produkcję po prostu zabić, tak? Nie będą konkurencyjni w stosunku do innych przedsiębiorstw.
4: Chemetika zapewnia, że nie będzie kolejnych zwolnień. Czy wierzy Pan w tę deklarację?
5: Wierzę w tę deklarację, ponieważ padają te słowa od prezesa całej korporacji Chemetika, pana Kamila Majczaka. Wiem, że zarząd spotkał się ze związkami zawodowymi i takie zapewnienia także zapadły. Prawdopodobnie też zostały takie zdania czy punkty wpisane w umowie przedstępnej. Ja jej osobiście nie widziałem, natomiast no, słowa są słowami i deklaracje są deklaracjami.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Kiedy po raz pierwszy samorząd dowiedział się o sprzedaży? To rzeczywiście był ten pierwszy tydzień czerwca, czy to
5: tak,
4: było wcześniej?
5: To był pierwszy tydzień czerwca, dosłownie przed Bożym Ciałem.
4: Coś jeszcze Pan dodaje?
5: Nie, proszę bardzo.
4: Co powiedział Pan mieszkańcom, pracownikom, którzy obawiają się o swoją przyszłość w tym zakładzie?
5: Ja z pracownikami nie spotkałem się zakładu solnego, natomiast w Radzie Miasta mamy także przewodniczącego związków zawodowych. I z panem przewodniczącym związków zawodowych rozmawiałem na ten temat i też związki zawodowe dostały taką informację jeszcze od właściciela, że miejsca pracy są zapewnione. Mówimy o rozwoju, a jeżeli mówimy o rozwoju, to dla mnie jest informacja, że mówimy także o ewentualnych kolejnych zatrudnieniach, gdzie w gminie i mieście Janikowo, po tym co się stało, dla mnie osobiście jest to bardzo ważna informacja.
4: A czy firma K plus S daje większą gwarancję stabilności niż dotychczasowy właściciel?
5: Przeprowadzając te inwestycje, o których mówi zarząd Chemetiki, to uważam, że tak.
4: Jakie korzyści dla mieszkańców, no bo też wybrzmiało, może przynieść planowana inwestycja, instalacja termicznego przetwarzania, przekształcenia odpadów?
5: Panie redaktorze, patrząc na to, z czym się borykamy i patrząc na wszelkiego rodzaju koszty, przede wszystkim energii cieplnej, to mogę panu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że paliwa kopalniane to za 3-4 lata będzie najdroższy system ogrzania wszystkich tych naszych budynków, czyli bloków, budynków użyteczności publicznej, a to są szkoły, to są przede wszystkim budynki rekreacji. Czyli węgiel będzie najdroższy, paliwa kopalniane, następnie będzie gaz, następnie będzie biomasa, a najtańszym źródłem, którym można ogrzać takie miasto jak Janikowo, będzie to energia z odpadów. Jeżeli mówimy o instalacji termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, 3 czerwca, zaraz po informacji medialnej, ja zorganizowałem spotkania z radnymi, które odbyło się 3 czerwca tutaj w Urzędzie Gminy, gdzie uczestnikami tego spotkania także był zarząd Chemetiki. Wspólnie przez 2 godziny temat został omówiony z inwestorem. Radni zadawali pytania i uważam, że mają już inne spojrzenie na tą inwestycję, która ma powstać w Janikowie, niż na początku to, co poszło do mediów społecznościowych, czy ukazało się w mediach. Natomiast do spotkania 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się drugie spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki, przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć, na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść, zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
4: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie Pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
5: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
4: Jakie argumenty Pana przekonały?
5: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania. Potem jeszcze, z tego co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania. To wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni. Gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
4: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Mątwach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego, co Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić te opinie?
5: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że to się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie mieście Janikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
4: Zahaczył pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiałem z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
5: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Janikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Janikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Janikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Janikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Janikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
4: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
5: Proszę bardzo.
4: Jakie są największe szanse rozwojowe Janikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
5: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę Wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że Ta część za przejazdem kolejowym, czyli Stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi. Tyle, ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
4: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Janikowa?
5: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentu. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju. Będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Janikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy mogły uprawiać sport.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24Info.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio Ino Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Obiad dla kolegów. Jeszcze mi właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.